Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat,

0: SK2. Warszawa.
1: Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie. Jak rozpoznać.

0: Kultura.
1: Paulina Chorwatowska, zapraszam. Lalki, klocki, kasety i wiele innych symboli z przeszłości. W Kórniku pod Poznaniem powstało Muzeum Dzieciństwa. Odwiedził je nasz reporter Paweł Adamczewski.
2: Maria Wieczorek, założycielka Muzeum Dzieciństwa w Kórniku.
3: My jesteśmy właśnie w Muzeum Dzieciństwa. Mhm. Jeszcze jest spokojnie, bo to jeszcze przed otwarciem. No i zanim się przejdziemy i porozmawiamy, jak, skąd to się tutaj wzięło, to właśnie skąd pomysł? To jest takie trochę pytanie wytrych, nie? Ale skąd pomysł, żeby Muzeum Dzieciństwa? To chyba nie jest coś takiego typowego, jeżeli chodzi o tematykę muzealną.
2: No, do tej pory takiego muzeum w Polsce nie było, więc niewątpliwie jest to jakieś pierwsze muzeum tego typu właśnie w kraju, bo za granicą takie muzea istnieją i poniekąd właśnie pomysł wziął się stamtąd, bo byłam w Museum of Childhood w Londynie, byłam w Museum of Childhood w Edynburgu, no i właśnie tak pomyślałam, że okej, muzea zabawek w Polsce są, ale Muzeum Dzieciństwa szerzej pojętego, no to nie ma, a przecież dzieciństwo to jest szeroka kategoria i okej, mamy muzea zabawek i w nich owszem jest wiele zabawek, no ale też dzieciństwo to przecież artykuły szkolne, trudno piórnik nazwać zabawką. To też jakieś tam talerzyki, kubeczki, tak? To też, które też zabawkami nie są. No, więc mamy w Polsce pierwsze właśnie Muzeum Dzieciństwa.
3: Jesteśmy w Kórniku. Czyje to jest dzieciństwo tutaj pokazane? To jest dzieciństwo kurniczan, Polaków, poznaniaków, Wielkopolan. Jak to wygląda?
2: To jest muzeum wszystkich osób, które można powiedzieć urodziły się w XX wieku. Tak bym to określiła. Polaków oczywiście, no bo chociaż mamy też zagraniczne zabawki, no to jednak mimo wszystko tych polskich jest najwięcej.
3: Są, tak jak pani wspomniała, nie tylko zabawki. Trudno było zebrać te wszystkie eksponaty, bo tutaj tak już kątem oka patrzę, to trochę tych gablot jest.
2: Czy było trudno zebrać eksponaty? Sprawiło mi to dużą przyjemność, więc nie postrzegam tego w kategorii łatwo-trudno. To są po prostu lata kolekcjonowania, lata zbierania, lata poszukiwań w internecie, lata poszukiwań materiałów do pracy doktorskiej, bo napisałam doktorat o zabawkach PRL-u, więc jak jeździłam i rozmawiałam z osobami, które w przedsiębiorstwach produkujących zabawki, szczególnie w PRL-u pracowały, no to gdzieś tam właśnie i dowiadywałam się i czasami coś rzadko, bardzo rzadko, na palcach jednej ręki można policzyć, ale mimo wszystko gdzieś tam zostało mi przekazane, więc to po prostu wynikło niejako naturalnie. Tych przedmiotów w domu już było tak dużo, że warto było je pokazać światu i zaczęłam to robić na jakichś wystawach czasowych. Pierwsza była w 2017 roku, więc już 9 lat temu w Karpaczu. Natomiast wystawy czasowe mają to do siebie, że po pierwsze zazwyczaj są daleko, czyli jak właśnie mówiłam znajomym z Poznania czy z okolic, że właśnie mam wystawę na przykład w Karpaczu albo w Stalowej Woli, albo w Szczecinie. To właśnie było, ojejku, dlaczego tak daleko? A gdzieś tutaj na miejscu, więc była taka jakby potrzeba też właśnie tego, żeby no nie jeździć za tym kilkaset kilometrów, tak oglądać, tylko żeby było wyeksponowane, żeby te zabawki, te przedmioty, te eksponaty były wyeksponowane gdzieś tutaj w okolicy. No a druga kwestia to jest taka, że wielu kolekcjonerów, trudno mi powiedzieć, czy wszyscy, chyba nie wszyscy, ale wielu na pewno, ma taką potrzebę w pewnym momencie tego, żeby już przestać tylko zbierać samemu dla siebie, czyli gdzieś tam chować po kartonach, po szafkach. Chciałoby te właśnie rzeczy pokazać światu. Nie mówię, że się pochwalić, może tak też jest, ale na pewno gdzieś tam sprawić, żeby te przedmioty, które cię zachwyciły, no bo kupiłeś je, no to czy kupiłaś, tak? Więc te przedmioty, które gdzieś tam zgromadziłaś, żeby właśnie prezentować. No i właśnie stąd potrzeba otwarcia też takiego muzeum. Tym bardziej, że jest parę muzeów, tak jak wspomniałam na początku, zabawek na przykład w Gdańsku, w Kielcach, w Karpaczu, w Kudowie, ale no w Wielkopolsce i jakby tutaj w najbliższej okolicy takiej przestrzeni nie było. No a tak się właśnie składa, że nie dość, że te zabawki kolekcjonuję, to też napisałam o nich pracę doktorską, więc dużo o nich wiem, też oczywiście nie wszystko, więc więc jest muzeum.
3: Ta kwestia naukowa to pewnie i tak wynikła trochę z pasji do tych zabawek, prawda? To nie jest tak, że pasja pojawiła się po pracy naukowej, po pracy doktorskiej, tylko to jednak pasja była pierwsza, tak mi się wydaje, co?
2: Pasja była pierwsza, no bo właśnie jak zaczęłam gdzieś tam zwracać uwagę na te zabawki, jeszcze nie powiem, że kolekcjonować, ale gdzieś one zaczęły tam orbitować wokół mnie, no to myślałam, bo tak się nawet mówi, że wszystko już jest w internecie, a właśnie się okazuje, że nie ma wszystkiego w internecie i na szczęście dla mnie, bo ja jestem chyba takim trochę, można powiedzieć, kolumbem w spódnicy, czyli właśnie lubię odkrywać coś, co do tej pory nie zostało opisane. Nie mogłabym się zajmować jakąś dziedziną, na której temat już powstało wiele prac, opracowań, książek. No i właśnie okazało się, że nikt dotychczas, bo to był tam 2014, 2013, 2012 rok, wtedy jeszcze nie powstało zupełnie nic na ten temat, kompletnie. Więc no, zaczęłam to badać, zaczęłam o tym pisać, a już wtedy pisałam doktorat o domkach dla lalek, więc poniekąd zabawki gdzieś tam właśnie już w moim życiu były. Tylko trochę inne, tak? No, bo domki dla lalek nie są naszymi tradycyjnymi polskimi zabawkami.
3: Jak reagują ludzie, którzy tutaj wchodzą? Bo zakładamy, że wchodzą i dzieci, i ich rodzice, no i pewnie te reakcje się trochę różnią od siebie, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej.
2: No, rodzice patrzą na te przedmioty, które tutaj mamy zgromadzone z nostalgią i przez pryzmat właśnie tego sentymentu i wzruszeń i uśmiechu na ustach patrzą, wspominają to, co było w dzieciństwie, chcą pokazać najmłodszym te przedmioty, którymi oni się bawili, więc właśnie to jest często takie, że trudno ich oderwać od gablot. Natomiast dla dzieci mamy zabawki współczesne w muzeum, bo skończyłam też pedagogikę, więc jakby wiem, że dla dzieci uczą się poprzez zabawę, więc co to dla nich za frajda jest patrzeć po prostu na zabawki przez szklaną szybkę, dlatego dla dzieci w muzeum mamy zabawki współczesne do zabawy i dosyć dużo jest tych miejsc, gdzie mogą właśnie się pobawić w tej przestrzeni, więc one z kolei no zdecydowanie bardziej, szczególnie te mniejsze, się bawią tymi zabawkami współczesnymi, szczególnie te młodsze. Czasami tutaj właśnie jest trudno pogodzić tych rodziców z tymi dziećmi, bo dzieci mówią: mamo, chodź, pobaw się ze mną, a mama jeszcze, czy tam tata, jeszcze tylko chwilkę poczekaj, bo ja wiesz, coś tutaj zobaczyłam w gablocie. No i te dwa światy funkcjonują dzięki temu też równolegle, bym powiedziała. Natomiast po czasie właśnie, jak już dorośli obejrzą wszystko, bo zazwyczaj to jest szybciej kończą niż dzieci skończą się bawić, no to gdzieś tam mają czas na tę wspólną zabawę, jeśli oczywiście mają ochotę, więc dzieci też są zadowolone z pobytu w muzeum. Jakby inny aspekt, tak, jest tutaj poruszany. Natomiast dzieci też się tutaj dobrze czują i właśnie na tym mi zależało, robiąc muzeum, żeby to nie były tylko gabloty wypełnione przedmiotami, ale właśnie, żeby to było takie miejsce, które łączy pokolenia, bo to jest też ciekawe, że czasami przychodzą właśnie tutaj rodzice z dziećmi, rodzice tak powiedzmy około 30 roku życia, 35-40 różnie, i właśnie często też mówią, przychodzą sami, przychodzą z własnymi dziećmi, ale mówią: ja muszę tutaj mamę swoją przyprowadzić, bo ona będzie pamiętała jeszcze więcej.

0: Z okresu PRL-u, z tego co obserwuję od kilku miesięcy tutaj Państwa reakcje, no to właśnie są takie, które już dzisiaj, jakby dzisiaj mamy zupełnie inną estetykę, no i właśnie niektórzy mówią na nie creepy. Więc coś w tym jest o tyle, że zmienił nam się świat i zmieniło nam się postrzeganie właśnie lalek, znaczy przede wszystkim lalek, no bo właśnie to one powodują ten taki dysonans albo jakoś takie coś, że nie czujemy się tutaj z tymi starszymi lalkami dobrze. Z czego to wynika? No pewnie właśnie z tego, że mamy inny świat i inne przedmioty nas dzisiaj otaczają. Jakieś, chociaż też no, nie powiem, żeby lalki Monster High czy były najładniejszymi lalkami świata.
1: To już kwestia gustu, prawda?
0: Dokładnie. Natomiast no, niewątpliwie jest tak, że dzisiaj te lalki są dziwne dla nas. No i na przykład mamy tutaj lalkę w wózku. Mm-hmm. Ta lalka ma 65 lat. No jest naszą polską tutaj wyprodukowaną w Kaliszu lalą. I pani, od której ją dostaliśmy, bo to był nasz prezent pierwszy muzealny po otwarciu muzeum, właśnie mówi, że ma 8 wnucząt, wnuczek też, nie tylko chłopców. No i właśnie mówi, że jak różnymi zabawkami dzieci się bawiły, także tymi starszymi, także z okresu PRL-u, no bo ma je u siebie w domu, no to ta lalka gdzieś zawsze właśnie była z boku, zawsze była, nikt nie chciał się nią bawić, nie wiadomo w sumie czemu, ale tak właśnie było i pomyślała, że lepsze miejsce dla niej to muzeum.
1: To co, idziemy dalej?
0: Zapraszam.
1: Idziemy dalej. Gdzie jeszcze są, wiadomo, że wszystkie rzeczy są ciekawe. Tu oczywiście mamy stanowiska dla dzieci, które chcą się teraz pobawić. Są,
0: tak.
1: O, tu jest coś ciekawego, widzę.
0: No właśnie, można wykręcić numer na telefonie.
1: Nie wiem, czy ja będę umiał jeszcze w ogóle. To co?
0: A trzeba podnieść słuchawkę.
1: To ja chyba nie umiem takich rzeczy. Czy co, podnosimy słuchawkę?
0: Dwie ręce są potrzebne niestety. Nie,
1: podnosimy słuchawkę i co? I kręcimy w którą stronę?
0: W prawo. 61 na przykład, bo to tak.
1: 61 to...
0: Kierunkowego.
1: I tak? Do końca, tak?
0: Tak, do końca. Teraz jedynka. Trzeba było się i teraz numer do babci na przykład. 8, 3, 4. I tak okay, dalej.
1: Dobra. No nie wiem, czy nasi słuchacze pamiętają takie telefony. Mam nadzieję.
0: Trudno mi powiedzieć. Jeśli nie, to zapraszamy do muzeum. Właśnie zawsze tutaj można skorzystać, zobaczyć, jak to było kiedyś. Mamy też właśnie kasety magnetofonowe. Też dla dzieci to jest no, coś, z czym często mają do czynienia po raz pierwszy tak naprawdę w życiu, no bo teraz już nawet płyt CD nie mamy, więc znaczy ani możliwości odtwarzania ich w wielu miejscach, w samochodach, nie w samochodach, więc tutaj jest możliwość właśnie włączenia kasety magnetofonowej, przewinięcia jej w lewo, w prawo, zobaczenia jak to działało.
1: Ołówki są?
0: Był ołówek, właśnie widzę, że muszę dołożyć, bo zniknął.
1: Dobra, to co? Co tutaj dalej jeszcze jest?
0: Dalej mamy klocki przede wszystkim, gablotkę z klockami i z puzzlami i z tego typu konstrukcyjnymi zabawkami. Co tutaj jest ciekawego? Dużo różnych rzeczy. Są bardzo ciekawe klocki z lat 50. Niestety nie ma tutaj na nich danych producenta, ale to, co jest ciekawe, to właśnie zachowały się do nich takie instrukcje, tak, książeczki z obrazkami, co można było z nich zbudować. No i właśnie między innymi można było z nich zbudować Muzeum Lenina w Poroninie, tak?
1: Nie będziemy szli po wszystkim, bo to okay. Też nie o to chodzi, żebyśmy zdradzili tutaj to, co się będzie działo, nie? Ale ma pani ulubiony swój eksponat tutaj, tą swoją ulubioną gablotę jakąś? Wiem, że to jest trudno, to jak zapytać o ulubione dziecko, prawda?
0: No, dokładnie. Ulubionej takiej jednej zabawki nie mam. Dużo jest dla mnie po prostu interesujących rzeczy. Interesujące są gry planszowe, które mamy tutaj, bo w tej gablocie mamy gry Mastermind, które właśnie, to jest ciekawe, bo były produkowane na licencji i w trzech wymiarach. Mini tutaj jest standardowa wersja i tu jest, jak widać, Super Mastermind. Natomiast mimo tego, że mogliśmy je wydawać, to jednak mimo tego były nasze tutaj polskie gdzieś tam próby stworzenia swoich własnych gier, gra logiki super, tak? Tutaj na przykład właśnie polscy producenci tego typu gry tworzyli. To, co jest też ciekawe, też tutaj w grach planszowych, tylko tutaj obok, to jest gra Grzybobranie, bo ona jest produkowana do dzisiaj. Co prawda już zostały zastąpione te drewniane grzybki grzybkami plastikowymi, trochę się zmieniło, no bo zmienił się świat, ale mimo to do dzisiaj właśnie jest produkowana. Tak samo zresztą jak i Piotruś, tak więc są pewne takie przedmioty, gry, które nieważne czy wiek XX czy XXI są produkowane do dzisiaj.
1: Gdzie my się w ogóle znajdujemy?

0: żeby ludzie wiedzieli, jak tutaj trafić.
1: Jesteśmy w Kurniku. To jest plac Niepodległości 32, czyli sam rynek, ten właśnie, na którym jest Urząd Miasta. Natomiast wejście do muzeum jest od ulicy Pocztowej.
0: Bardzo łatwo trafić, dużo znaków. Też się nim kierowałem.
1: Cieszę się bardzo. Super. Zapraszamy.
2: A godziny otwarcia muzeum i szczegóły dotyczące dojazdu znajdziecie na stronie internetowej Muzeum Dzieciństwa. Czy Zielona Góra będzie miała swoją Aleję Gwiazd? Taki pomysł ma Janusz Rewers, artysta kabaretowy i radny z Zielonej Góry.
3: Ja już widzę iluś kandydatów spośród osób, które albo mieszka nadal w Zielonej Górze, ale są gwiazdami polskiej estrady, albo stąd się wywodzi, wyprowadziło się do Warszawy. Może nie musi się nazywać Aleja Gwiazd, może się nazywać jakoś inaczej. Aleja humoru, aleja uśmiechu, aleja mus, trudno powiedzieć.
2: Pod koniec września ma się rozpocząć remont deptaka i to właśnie tam mogłaby powstać taka aleja. Przełamująca schematy, pełna blasku i ikonicznych przebojów, historia legendarnej Cher już wkrótce zawita na scenę Teatru Muzycznego Andrea w Koszalinie. Przed nami wyjątkowa premiera musicalu The Cher Show, w którym rolę wokalistki wcielą się trzy aktorki pokazujące różne etapy jej życia. Jak przenieść broadwayowski rozmach i kreację jednej z największych ikon popkultury na polskie deski? O tym więcej w materiale Oliwii Kisielewskiej.
4: Kacper Wojcieszek, dyrektor Teatru Muzycznego Adria.
5: W Teatrze Muzycznym Adria nadchodzi wielka premiera The Cher Show. No i dlaczego właśnie historię Cher zdecydowaliście się opowiedzieć na scenie?
4: Mamy przeświadczenie, że publiczność lubi przychodzić na coś, co już zna i na przykład jeżeli chodzi o piosenki, tak się mówi, że lubię piosenki, którą już chociaż raz słyszałem i tutaj też postanowiliśmy sięgnąć po historię Cher, bo jednak piosenki Cher, myślę, że nawet jeżeli ktoś tak ze słyszenia teraz, jakbym powiedział, nie zna, to na pewno jakby usłyszał w radio, to by powiedział, aha, to ona. I tutaj właśnie dlatego postanowiliśmy to zrobić, ponieważ wiemy, że Cher ma mnóstwo fanów w Polsce, na całym świecie, a tym bardziej, że ten musical nie był wystawiany w Polsce, więc będzie to polska prapremiera, to tym bardziej chcemy to zrobić jako pierwsi w Polsce.
5: No i właśnie The Cher Show pokaże bohaterka w takich trzech różnych etapach życia. I co daje taki zabieg, jak te trzy Cher poprowadzą widza przez tę całą historię?
4: Znaczy, ciekawe w tej historii jest to, że często my jako ludzie już w pewnym wieku mówimy sobie, albo ktoś nam zadaje pytanie, co byś powiedział sobie 10 lat temu, albo 20 lat temu, co byś mu doradził. I tutaj właśnie te trzy razy Cher, czyli tą, widzimy tą najmłodszą lady, babe, średnią lady i star, czyli tą gwiazdę najstarszą. I tutaj właśnie widzimy tą narrację tej najstarszej Cher, która doradza i mówi tym młodszym. I to jest ciekawy zabieg, ponieważ sama Cher jakby brała udział w musicalu. Oczywiście nie w naszej teraz produkcji, niestety, ale jak tworzyli musical The Cher Show, to Cher miała ogromny wpływ na to, jak wyglądał scenariusz. I to jest właśnie ciekawe, poznać jakby część historii Cher od tej najmłodszej, bo rzeczywiście to jest na faktach, tak? Rzeczywiście ta historia miała miejsce. Często teksty, które usłyszymy w musicalu, mówiła naprawdę, bo to widać w wywiadach telewizyjnych, tak? Dalej. I właśnie to jest najciekawsze, że widzimy tą historię Cher i tej najstarszej Cher, która komentuje to, co się dzieje i dlaczego zrobiła tak, a co by teraz zrobiła inaczej. I to jest ciekawy zabieg, rzadko chyba w ogóle spotykany w jakimkolwiek musicalu. I to jest właśnie fajne. Myślę, że dla widza i dla osoby, która lubi piosenki Cher albo interesuje się jej historią, będzie to ciekawe takie dopełnienie tej historii i ogólnie może bliżej poznania samej wokalistki Cher.
5: Cher też słynie z niezwykle odważnych kreacji. O to też chciałam właśnie zapytać, jak dużym wyzwaniem dla was to było, żeby te kreacje przełożyć, przenieść je na ten sceniczny wizerunek aktorek.
4: Znaczy, to jest ogólnie bardzo trudne zadanie, tym bardziej dla takiego prywatnego teatru, którym jesteśmy, ponieważ na Broadwayu, jak wystawiali ten musical, no to sam Bob Mackie, czyli projektant mody, typowy Cher, przygotowywał wszystkie kostiumy do tego spektaklu. I co ciekawe, ostatnio znaleźliśmy, że jeden z kostiumów, który się pojawił w musicalu, kosztował 500 tysięcy dolarów. Jeden, a było, przypominam, 200 tych kostiumów różnych. No, my takich budżetów niestety nie mamy, ale staramy się odwzorować te wszystkie ikoniczne kostiumy Cher. I na samym początku naszym aktorkom, które grają w musicalu Cher, tą główną postać, mówiłem, że słuchajcie, ona bardziej chodzi rozebrana niż ubrana. I taka prawda, bo pokazywałem z różnych nawet koncertów kostiumy Cher, jak wyglądała. I tam naprawdę no jest bardzo wyzywająco. Co ciekawe, też w musicalu możemy się dowiedzieć, dlaczego tak się ubiera i dlaczego tak jest. Ale jeżeli chodzi o kostiumy, no staramy się odwzorować te, tak jak mówię, ikoniczne. Pracujemy, obklejamy diamencikami no i myślę, że jednak widz nie zauważy, że nie robił tego Bob Mackie, tylko po prostu, że to dobrze wygląda na scenie.
5: To może właśnie przejdźmy jeszcze do obsady, kogo zobaczymy w tych głównych rolach, bo nie tylko Cher, ale zobaczymy też i inne postaci.
4: Tak, jeżeli chodzi o Cher, to są właśnie trzy aktorki: Marta Bykowska, Martyna Temporowicz-Gudajczyk i Magdalena Łoś-Wojcieszek. Oczywiście zobaczymy nasz zespół, który już jakby widzowie znają i lubią. Natomiast ciekawostką jest na przykład to, że wystąpi uczestnik X-Faktora, tam gdzie był Dawid Podsiadło, czyli na przykład Marcin Spener. Ma wspaniały głos, więc będzie można zobaczyć go na naszej scenie po raz pierwszy. I co ciekawe, jedną z ról aktorskich zagra taki dość znany stand-uper z województwa naszego zachodniopomorskiego, a co też jest ciekawe, ale myślę, że warto przyjść i zobaczyć. Mamy cały nowy zespół taneczny praktycznie. Są dwie osoby, które tańczyły z nami wcześniej, a reszta tancerzy przyjechała z Polski. Więc pojawią się nowe twarze, ale też będziemy mogli widzieć te osoby, które już znamy z poprzednich produkcji.
5: To jeszcze zapytam o scenografię, jak ją przygotowujecie, jak ona, czy możesz nam zdradzić, jak to będzie wyglądało mniej więcej?
4: Jeżeli chodzi o scenografię, no to tutaj już mamy dodatkowego scenografkę, tak naprawdę, która przygotowała cały projekt. No, na pewno będzie dużo złota, oczywiście nieprawdziwego, ale będzie się dużo świeciło, dużo mieniło, no tak jak nasze przystało. I tutaj na pewno będzie się dużo działo, jeżeli chodzi o światło, bo zawsze nad tym bardzo mocno pracuję i bardzo mi zależy, aby światło było w pół na pół ze scenografią, że światło jednak dopełnia tę scenografię. Także będzie dużo świateł, dużo błysków, dużo złota, srebra.
5: A z jakimi takimi wyzwaniami trzeba się mierzyć podczas tworzenia takiego spektaklu? No myślę, że to jest mnóstwo takich organizacyjnych w ogóle rzeczy, właśnie scenografia, kostiumy. Sami aktorzy mają dużą pracę przed sobą i właśnie jako wy, jako Teatr Muzyczny Adria, z jakimi wyzwaniami najczęściej się mierzycie, tworząc takie spektakle, nowe premiery?
4: Tak, powiem o dwóch rzeczach. Jedna będzie najmniej popularna, o której się rzadko mówi, natomiast no my jako teatr prywatny, no to przede wszystkim finansowych trzeba, bo ponieważ żyjemy tylko i wyłącznie ze sprzedanych biletów, to tutaj przez cały rok planuję budżet, aby jakkolwiek tę produkcję zamknąć, tak? Każdą. Wiem, że nieładnie mówić o pieniądzach, natomiast to jest na pewno najcięższe, jeżeli chodzi o produkcję, a drugą częścią produkcji, taką dość ciężką, jest zgranie tak naprawdę naszych artystów, ponieważ no my nie zatrudniamy na umowę o pracę, tylko umowy zlecenia dzieło i tutaj każdy z naszych artystów jest naprawdę bardzo obleganym artystą w całej Polsce, ponieważ mamy no, gwiazdy musicalu ogólnie na scenie, które pracują w innych teatrach, grają koncerty, jakieś inne wydarzenia i tutaj logistycznie zgrać wszystkich na próby jest dość ciężko, ale ja już sobie wyrobiłem taki plan pracy przez te 6 lat działalności teatru, że tutaj jesteśmy w stanie to wszystko ze sobą pogodzić i rzeczywiście sama logistyka ogólnie też jest trudna, czyli zgranie scenografów z właśnie z kostiumami, światło z dźwiękiem, bo przecież też band na żywo gra tutaj tę muzykę. No to jest naprawdę ciężki kawałek chleba, który trwa praktycznie 8 miesięcy, cała produkcja, tak? Mówimy od przygotowań do produkcji i samej produkcji. Ale myślę, że takie dwa najtrudniejsze momenty już w trakcie prób to są właśnie te dwa elementy, o których wspomniałem.
5: Ja jeszcze też tak do Cher wrócę, bo ona też no, przez dekadę musiała się mierzyć z trudnymi decyzjami, nieustannie budowała tą swoją pozycję. Co z jej historii tak można szczególnie wyciągnąć? Co mogłoby być takie właśnie inspirujące też dla widzów, którzy zobaczą ten spektakl?
4: Ja myślę, że najważniejsze, co możemy wyciągnąć i jakie wnioski z tego musicalu, co często jednak w Ameryce jest postrzegane i jakby popularne, u nas bardzo mało popularne. Widzimy w musicalu często upadek Cher, w sensie takim finansowym, życiowym, gdzie staje się z takiej gwiazdy, potem spada, tak? Zostaje zapominana. I potem widzimy znowu, jak ona rośnie. I myślę, że tutaj warto wziąć taką lekcję. Ja w ogóle często o tym mówię, że jak upadniemy, zresztą jest taka piosenka w musicalu, że jak upadniemy, to nie poddawajmy się. To jest tylko jeden z punkcików w naszym życiu. Warto po prostu wierzyć w marzenia i napierać na to, żeby to się udało i robić wszystko, żeby się udało to, co sobie zaplanowaliśmy. I jest taki jeden tekst właśnie w musicalu, gdzie Sony, czyli jej mąż, z którym śpiewała wiele, wiele lat, mówi do niej: daj mi jeszcze 2 lata, a zobaczysz, że zajdziemy wysoko. I rzeczywiście po tym spadku, po 2 latach, oni znowu poszli w górę. I tak naprawdę myślę, że najważniejsze przesłanie to jest właśnie to, żeby jak się upadnie, to powstać i otrzepać się. I iść dalej i dążyć do rzeczy, które chce się po prostu w życiu robić.
5: Mm-hmm. Kiedy dokładnie odbędzie się premiera właśnie spektaklu The Cher Show i kiedy jeszcze później będzie można ewentualnie zobaczyć ten spektakl?
4: Taka oficjalna prapremiera, my to nazywamy, bo to jest prapremiera polska, odbędzie się 25 września, natomiast no, tutaj już praktycznie biletów nie ma, ostatnie rzędy, więc bardzo szybko zapraszam. Następnie premiera już 26 września i tam też ostatnie bilety, ale również zapraszam, a następne musicale z The Cher Show mamy 13 oraz 14 listopada i tutaj już można sobie bilety kupić na wybrane tak, miejsca na spokojnie.
5: Dobrze, ja jeszcze też dopytam na koniec, no bo w Teatrze Muzycznym Adrian możemy zobaczyć mnóstwo innych spektakli i co właśnie na przestrzeni września, października nas jeszcze czeka, na co nasi słuchacze, widzowie mogą się wybrać.
4: Ja polecam bardzo, bo lubię przede wszystkim te wydarzenie, Czerwony Młyn, koncert. Prawie 3 godziny ogromnego show, piosenki z różnych musicali, czy Moulin Rouge, czy And Juliet, oraz znane właśnie utwory z rozgłośni radiowych, plus oczywiście ogromny zespół taneczny, wokalny. Naprawdę to jest bardzo duże show. Chyba największe show, oprócz Michaela Jacksona, którego gramy potem, tydzień później chyba, czy 2 tygodnie później. Także też zaproszono Michael Jackson Show. Gramy to już zaraz 4. rok. Zagraliśmy już 40 razy to wydarzenie, więc naprawdę zapraszam. Jest mnóstwo, naprawdę gramy bardzo dużo, ponieważ w ciągu roku gramy ponad 100 wydarzeń w teatrze, więc serdecznie zapraszam na naszą stronę, na repertuar. Każdy znajdzie na pewno coś dla siebie.
5: Wy też rozszerzacie swoją działalność. Niedługo będzie można zobaczyć was na deskach teatru w Warszawie. Czy możesz nam coś więcej o tym opowiedzieć? Jak to się w ogóle stało i jak to będzie też wyglądało? Jak często będziemy mogli was tam widywać?
4: Tak, Warszawa wyszła po prostu z samej Warszawy, ponieważ często dostajemy wiadomości, czy to na maila, czy nawet na Instagramach, Messengerach, że kiedy będzie Warszawa, kiedy Warszawa, i postanowiłem po prostu spróbować. W Teatrze Palladium w Warszawie to będzie nasze miejsce właśnie w Warszawie, gdzie będzie można zobaczyć nasze musicale. Zaczynamy 7 października z koncertem Czerwony Młyn, ale tutaj gościem specjalny będzie gwiazda prosto z West Endu, Dom Simpson, który grał w Moulin Rouge główną rolę przez 2 lata i nie mogę się tego doczekać, bo to jest moje odkrycie aktorsko-wokalne właśnie, ten Dom Simpson, i jestem ogromnie dumny, że on po pierwsze przyjedzie do Polski, bo to jest jego pierwszy raz w Polsce, a po drugie, że no, będziemy mogli występować na jednej scenie i będę mógł usłyszeć piosenki w jego wykonaniu właśnie z musicalu Moulin Rouge. I nie mogę się naprawdę doczekać tego wydarzenia. Na tę chwilę gramy raz w miesiącu w Warszawie, ponieważ chcemy zobaczyć, jak to będzie się, że tak powiem, kręciło, jak publiczność zareaguje. Na tę chwilę widać, że publiczność jest bardzo mocno zainteresowana naszymi wydarzeniami, a czas pokaże, czy będzie tego więcej. Mam nadzieję, że będziemy tak pół Koszalin, pół Warszawa zawsze się pojawiać, ale spokojnie, z Koszalina nie rezygnujemy, bo często publiczność nasza z przerażeniem słucha o tej Warszawie. Nie. Koszalin zostaje tak, jak było. Po prostu dokładamy jeszcze Warszawę.
2: A premiera spektaklu The Cher Show już 25 września w Teatrze Muzycznym Andrea w Koszalinie. Kolejne spektakle będzie można zobaczyć 26 września, 13 oraz 14 listopada. Już po raz 34 w Ostrowie Wielkopolskim wszystko jest poezją. Festiwal pod tym tytułem startuje już 1 października.
6: Co w tym roku będzie poezją?
7: W tym roku wszystko jest poezją. Przede wszystkim to termin od 1 do 4 października, ale w ramach suplementu i współpracy z Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wydłużamy okres naszego festiwalu do 5 października. A co w programie? W programie teatralnie, bo to monodram z Marią Seweryn. To też spotkanie z Kasią Linz, obywatelką KL, która śpiewa, tworzy na bazie spuścizny po Grzegorzu Ciechowskim. Przypomnę, że to laureatka 4 Fryderyków w tym roku. Również też spotkanie z formacją Fisze Made Tworzywo, które właśnie w tym roku na scenie Ostrowskiego Centrum Kultury właśnie premierowo przedstawi swój najnowszy album, czyli takie najgorętsze kąski z muzycznych i teatralnych scen kulturalnych, ale to również spotkanie z ostrowskimi twórcami, bo w ramach 5 roku już twórczości literackiej, pracownia rozmowy w postaci najnowszej antologii i spotkanie w mini recitalu.
2: Mówi nam Maria Szeląg, szefowa Ostrowskiego Centrum Kultury.
8: Kultura.
2: Paulina Horwatowska, zapraszam. A dziś naszym gościem będzie entuzjastka świata i ludzi, kolekcjonerka wspomnień i ciekawych historii, czyli Magda Żelazowska, z którą spotkała się Agata Chruściak.
9: Magdalena Żelazowska, pisarka, dziennikarka, podróżniczka i jeszcze do tego autorka bloga żelazowska.pl jest dziś moim gościem. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Na swoim koncie masz kilka książek, bo to m.in. Rzuć to i jedź, czyli Polki na krańcach świata, ale też całej serii amerykańskiej, czyli Amerykana, to co najlepsze w USA, czy Nowy Jork, opowieści o mieście oraz miasto marzycieli. No i trudno tu nie odnieść wrażenia, że pokochałaś ten kraj, kraj, o którym piszesz, że jest patchworkowy i rzeczywiście każdy zakątek, to można powiedzieć, że jest oddzielna historia?
10: Tak, to jest, nie zapominajmy o tym, ogromne terytorium. Ja spędziłam w Stanach niecałe 4 lata i mam wrażenie, że tylko po powierzchni się przejechałam i palcem po fragmencie tej ogromnej mapy.
9: A 4 lata to jednak kawał czasu.
10: Tak, i nie próżnowałam. Starałam się naprawdę dobrze wykorzystać ten czas i jak najwięcej zobaczyć. Podróżowałam i samochodem, i samolotem, ale jest jeszcze bardzo długa lista miejsc, w które nie dotarłam i mam wrażenie, że ten apetyt rośnie w miarę jeżdżenia. Rzeczywiście, Stany Zjednoczone to jest miejsce niezwykle różnorodne. Ja się wielokrotnie zastanawiałam, jak to jest możliwe, żeby tak ogromny, tak liczny, tak zróżnicowany kraj utrzymać w ryzach. Jak to jest możliwe, że to jest jedno państwo?
9: To nawet w Polsce czasami się takie wrażenie odnosi, że każdy region to niemal w ogóle rządzi się swoimi prawami, przynajmniej takimi lokalnymi, a Ameryka to rzeczywiście też sobie tego nie wyobrażam, jak to jest możliwe, że to jest nadal jeden kraj.
10: Zgadza się i mówimy tutaj o ogromnych przestrzeniach, bo to jest nie tylko kraj, który obejmuje różne strefy klimatyczne, ale on jest przede wszystkim bardzo rozległy. Są tam ogromne odległości. Część kraju leży przecież poza kontynentalnymi Stanami Zjednoczonymi. To są wyspy, są terytoria zależne. Nic dziwnego, że o Amerykanach krąży taki stereotyp, że oni w ogóle nie mają potrzeby wyjeżdżania ze swojego kraju, ponieważ nie wyjeżdżając za granicę, nie musząc martwić się o wymianę waluty, paszport i ubezpieczenie, mogą na terenie swojego własnego kraju zobaczyć i doświadczyć naprawdę wszystkiego. To jest oczywiście mit. Amerykanie chętnie podróżują, także w poszukiwaniu niższych cen, bo Stany Zjednoczone nie należą do najtańszych i do takiej podróży trzeba się dobrze przygotować.
9: No chociaż mówi się, że ubrania można tam tanio kupić.
10: To prawda. Jeżeli nie mamy ochoty ciągnąć ze sobą ciężkiej walizki, to można pojechać z pustą i wrócić z niedrogimi, a naprawdę świetnymi jakościowo ubraniami. Natomiast no to nie wystarczy. Niedrogie jest, relatywnie jest także paliwo, ale już noclegi, koszt wynajęcia samochodu, jedzenie, ubezpieczenie zdrowotne, koszt roamingu bądź kupienia jakiejś lokalnej karty, to wszystko się sumuje na niemałe wydatki. Natomiast ponieważ do Stanów Zjednoczonych warto jest pojechać na dłużej, ze względu na odległość, jaka nas dzieli od tego kraju, to dobrze taką podróż jest odpowiednio wcześniej zaplanować i również budżet odpowiednio wcześniej sobie odłożyć na nią.
9: Na dłużej, czyli na ile? No, mówisz, że 4 lata ci nie wystarczyły, ale tyle to raczej mało kto raczej byłby w stanie sobie pozwolić na tak długą podróż wyłącznie w celach turystycznych. To ile trzeba tak zarezerwować już pokonując ten długi lot w jedną i drugą stronę? 2-3 tygodnie, więcej?
10: Tak, myślę, że to jest minimum. Chyba, że możemy sobie pozwolić na luksus pojechania na weekend zakupów w Nowym Jorku. Znam osoby, które potrafią pojechać tylko na 2-4 dni po to, żeby obkupić się na wyprzedażach albo zobaczyć określoną sztukę na Broadwayu, no ale myślę, że większy sens ma jednak połączenie Nowego Jorku czy innego dużego miasta ze zwiedzaniem tego, co w głębi kraju, bo Stany Zjednoczone to kraj, w którym mamy kilka legendarnych metropolii, ale to państwo przede wszystkim prowincjonalne. Tam się jeździ po wielką przyrodę, do parków narodowych, po krajobrazy, po dzikie zwierzęta.
9: No właśnie, to gdzie tą podróż byś zaczęła? Jednak ten Nowy Jork, czy coś mniejszego?
10: Na pierwszy raz Nowy Jork jest świetny, ponieważ mamy tam wiele połączeń, także bezpośrednich, z Polski, z Europy. To miasto, które jest najbliżej Europy, ponieważ leży na wschodnim wybrzeżu. Samo w sobie jest fascynujące. Ja o Nowym Jorku napisałam 2 książki i mogłabym pisać więcej. Jestem, mimo że na co dzień nie jestem miłośniczką wielkich miast, to Nowy Jork absolutnie skradł moje serce. Warto spędzić tutaj co najmniej kilka dni. A samo miasto jest świetną bazą wypadową do tego, żeby pojechać gdzieś dalej. Albo samochodem, na przykład wzdłuż wybrzeża Atlantyku, przejechać na południe przez południowe Stany aż na koniec Florydy. Albo na północ. Fascynującym stanem jest na przykład Maine. To jest takie zupełnie inne oblicze Stanów Zjednoczonych. Kamieniste wybrzeża, latarnie morskie, surowy, taki już trochę odludny klimat. Albo skorzystać z bardzo gęstej sieci połączeń lotniczych i wybrać się na zachód. To może być Dziki Zachód, to może być Kalifornia, mogą to być parki narodowe w północno-zachodnich Stanach Zjednoczonych, czyli na przykład Park Yellowstone, Grand Teton, Glacier National Park. Jest w czym wybierać. Myślę, że warto zadać sobie pytanie, jak dużo odległości chcemy pokonać, jak dużo czasu jesteśmy w stanie przeznaczyć na przemieszczanie się oraz co nas najbardziej interesuje, czy lubimy ciepło, czy raczej niekoniecznie takie wysokie temperatury, czy chcemy spędzić ten czas aktywnie, czy wolimy plażowanie, bogatą ofertę kulturalną miast, czy dzikie życie na prerii na przykład.
9: No to nie ma tutaj żadnej jednej wycieczki takiej optymalnej dla wszystkich, jak rozumiem. Tu każdy musi skroić tą podróż pod siebie.
10: Tak jest najlepiej. Oczywiście na rynku działa wiele biur podróży, które starają się takie jak najbardziej przekrojowe wycieczki po Stanach zorganizować, ale one zawsze będą selektywne. Tak, w przypadku tak ogromnego kraju, tak różnorodnego, nie unikniemy kompromisów i oddzielania tego, co da się zrobić od tego, co byłoby już bardzo kosztowne albo trudne, ale warto od czegoś zacząć. To nie musi być nasza ostatnia podróż do Stanów, to może być jedna z wielu.
9: No ale warto, żeby ta pierwsza była taka szczególna i zachęciła nas do powrotu. Chciałam wrócić do Nowego Jorku, no bo o nim napisałaś 2 książki i przyznam, że ja nie byłam w Stanach, ale pierwsze moje skojarzenie o Nowym Jorku to są oczywiście te żółte taksówki, wieżowce, no i seks w wielkim mieście. To ile z tego jest prawdą i co tobie się w pierwszej kolejności kojarzy?
10: Wszystko. Ja myślę, że zarówno w przypadku Nowego Jorku, jak i Stanów Zjednoczonych możemy powiedzieć, że to są miejsca, które wyglądają dokładnie tak jak na filmach. To się nieczęsto zdarza, bo jest wiele miejsc na świecie, które na filmach, na zdjęciach wypadają lepiej, albo trochę inaczej.
9: Albo grają różne miejsca, niekoniecznie
10: tak.
9: Rzeczywiście mają być tym miejscem, którym są.
10: A w przypadku Stanów chyba każdy się zgodzi z tym, że one nie są pod tym wizualnym względem przereklamowane, że to rzeczywiście tak wygląda i to słyszałam od znajomych, którzy mnie odwiedzali w Stanach, że i to, zarówno od tych, którym na przykład Nowy Jork się bardzo podobał, jak i od tych, którzy uznali, że to jest miejsce absolutnie nie do życia, ale zgodzili się wszyscy, że no tak, to właśnie wygląda tak jak na zdjęciach, czyli te wszystkie stereotypy, te takie trochę klisze, które mamy w głowie, czyli właśnie te wysokościowce, żółte taksówki, ludzie z kartonowymi kubkami z kawą, tłoczący się na chodnikach, sprzedawcy hot dogów, To wszystko jest prawda i od tego nie należy się odżegnywać. I planując wizytę w Nowym Jorku, nie próbujmy na siłę unikać tego, co turystyczne, tego, co już 1000 razy zostało pokazane. Nie rezygnujmy z wyprawy pod Statuę Wolności.
9: No bo my na własne oczy tego nie widzieliśmy przecież, jeśli jesteśmy pierwszy raz.
10: Tak, ale to jest po prostu część tego miasta. I nie zobaczyć tego, to pozbawić się bardzo ważnej takiej popkulturowej części Nowego Jorku, więc ja radzę, żeby się poddać temu mainstreamowi, zaliczyć to wszystko, zobaczyć to, a dopiero potem, jak już się nasycimy wycieczkami, turystycznym autobusem z odkrytym dachem na przykład, to wtedy będzie czas na zagubienie się w mieście, na odkrywanie takich trochę mniej oczywistych zakątków, które na pewno każdy odkryje po swojemu, bo w tym mieście po prostu nie da się na chwilę nie zgubić.
9: No to powiedz o tych oczywistych i tych mniej oczywistych zakątkach, które ty byś odwiedziła, jadąc pierwszy raz. Statua Wolności na pewno. A co jeszcze?
10: Tarasy widokowe na dachach wieżowców, czyli Empire State Building, One World Trade Center. Moim ulubionym jest Top of the Rock, czyli taras na dachu Rockefeller Center, ponieważ stamtąd świetnie widać zarówno Central Park, jak i z drugiej strony Empire State Building i mamy świetną perspektywę na cały południowy Manhattan. Także koniecznie, chociaż to jest wydatek rzędu kilkudziesięciu dolarów, żeby na taki taras widokowy wjechać, to przynajmniej jeden z tych takich słynnych wieżowców należy zobaczyć. Ja bardzo lubię stary Nowy Jork, czyli mówimy tutaj o stary, to stuletni powiedzmy, czyli stare wieżowce, często w przepięknej stylistyce, art deco. Moje ulubione budynki to Chrysler Building, Woolworth Building, oczywiście Empire State Building też, ale raczej ze względu na to, jak jest w środku urządzony, niż na zewnątrz, więc koniecznie te
9: wejście
10: słynne, tak, te słynne budowle. Parki. Nowy Jork jest bardzo zielony. Central Park obowiązkowo i należy tutaj przeznaczyć na spacer lub przejażdżkę rowerem, łódką, co najmniej kilka godzin. To jest niezwykle przepastne miejsce, bardzo piękne też i tutaj warto się nie spieszyć.
9: Choć wydawałoby się, że w takim mieście to może nie być miejsca na takie duże, na tak duży zielony park.
10: Ale Nowojorczycy z rozmachem postanowili, że sobie zaprojektują także porządny park, chociaż moim ulubionym parkiem jest inny park, dużo mniejszy, Bryant Park, w samym sercu Manhattanu, na tyłach Biblioteki Nowojorskiej. Tam zimą rozstawia się lodowisko, latem odbywają się różne wydarzenia kulturalne, jest piękna zabytkowa karuzela, kawiarenki. To miejsce jest naprawdę czarujące, podobnie jak Washington Square Park w mojej ulubionej dzielnicy, czyli Greenwich Village, dawna dzielnica artystycznej bohemy. Dzisiaj raczej luksusowa dzielnica rezydencjonalna, ale wciąż jest tam wiele uroczych kawiarenek, różne plany filmowe słynne tam miały miejsce, w tym znajdziemy tam dom serialowych przyjaciół albo mieszkanie serialowej Carrie Bradshaw z Seksu w Wielkim Mieście, o którym wspomniałaś. To jest takie bardzo przyjemne miejsce do spacerowania, do tego, żeby gdzieś przysiąść, napić się kawy, poszperać w second handach, które mają bardzo fajne, wyselekcjonowane ciuchy, ale też artykuły do wyposażenia wnętrz, obrazy, książki.
9: Więc czyli jednak ta pusta walizka.
10: Tak.
9: Albo prawie pusta.
10: Przyda się. No i oczywiście to co jest znane i lubiane, Piąta Aleja, mosty, most brukliński, którym warto się przejść. To jest miasto położone na kilkudziesięciu wyspach, więc polecam także wodne środki transportu.
9: I też zawsze w filmach robi wrażenie.
10: Tak, przejechanie się taką wodną taksówką albo pomarańczowym promem, który jest bezpłatny i który pływa pomiędzy Manhattanem a Staten Island. To pozwoli nam zobaczyć na własne oczy takie częste ujęcie, które się w filmach zdarza, czyli takie zbliżenie na Manhattan. Takie, tam wyspa się przybliża, te wieżowce stają się coraz bliższe. I to rzeczywiście jest piękny widok. Polecam też przepłynąć z Manhattanu albo na Brooklyn, albo również ciekawe będzie udanie się na stronę New Jersey, bo stamtąd zobaczymy ten cały słynny nowojorski skyline, czyli panoramę miasta, którą właśnie najlepiej podziwiać zza rzeki Hudson albo zza East River.
9: A jeżeli chodzi o jedzenie, to rzeczywiście trzeba pójść na te słynne hamburgery, czy to tylko tak u nas się, nam się wydaje, że to Amerykanie to tylko hamburgery i nic więcej?
10: Nowy Jork to akurat kopalnia smaków i siedziba najlepszych światowych restauracji, najdroższych również. Tutaj spotkamy chyba wszystkie dostępne kuchnie świata. Mówi się o tym, że Nowy Jork jest skupiskiem wiosek, czyli dzielnic etnicznych. I rzeczywiście coś w tym jest. W miarę rozwoju miasta i napływu imigrantów, zwłaszcza w XIX wieku i na początku XX wieku, ludzie, którzy przypływali z określonych krajów, lubili trzymać się razem. Tak się utarło, że Włosi mieszkali wśród Włochów, Polacy trzymali się razem.
9: No tak było pewnie
10: łatwiej. Tak, każdy chciał mieć takie zaplecze ulubionych towarów, produktów spożywczych, piekarzy, rzeźników. I to zostało nadal. Warto się przejść po tych dzielnicach, są na ten temat specjalne przewodniki i popróbować tego, co jedzą Nowojorczycy, bo Nowojorczycy to przecież przybysze z różnych stron świata.
9: Ale rzeczywiście, jak będziemy chodzić tymi różnymi dzielnicami, to zobaczymy od razu mniej więcej przynajmniej w jakim kręgu kulturowym jesteśmy,
10: tak.
9: To widać?
10: To jest bardzo wyraźne, tak. Widać to po szyldach sklepowych, po towarach, które są wyłożone przed sklepami na takich stolikach, po restauracjach, po ubraniach, w jakich ludzie chodzą, więc to jest bardzo wyraziste. Także Nowy Jork to jest świetna okazja, żeby spróbować kuchni etnicznych, kuchni lokalnych, kuchni światowej na najlepszym poziomie, ale też bardzo ciekawy jest nowojorski street food, czyli wszystko to, co kupimy z wózków ulicznych, od handlarzy i to nie jest tylko kawa na wynos o niezbyt dobrej reputacji, ale różne przekąski, których historia w ogóle sama w sobie jest bardzo ciekawa. Zaczęło się luksusowo. Pierwszym nowojorskim street foodem były ostrygi, ponieważ w wodach opływających Manhattan żyła kiedyś w XVIII wieku ogromna populacja ostryg. Teraz to oczywiście krajobraz ekologiczny się zmienił i raczej na ulicach ostryg się nie dostanie, ale dostanie się różne inne ciekawe rzeczy i warto ich popróbować.
9: No to powiedziałaś już sporo o Nowym Jorku, a jak już w tym Nowym Jorku będziemy, to gdzie warto obok? Mniejsze miasta, czy właśnie raczej przyroda?
10: Nowy Jork to świetna baza wypadowa. Jeżeli wynajmiemy samochód na kilka dni, to już w samych okolicach Nowego Jorku można całkiem sporo zobaczyć. No ja polecam oczywiście sąsiednie wyspy i wybrzeże Atlantyku. Czyli zaczniemy na przykład od Long Island i słynne kurorty luksusowe. Raczej można pomarzyć o tym, żeby tam zanocować, czyli Southampton, East Hampton na końcu Long Island znajduje.
9: Ale popatrzeć można, to jest za darmo.
10: Tak, oczywiście. Na końcu wyspy jest przepiękne miasteczko Montauk. Ja bardzo lubiłam jeździć na południe, czyli wzdłuż wybrzeża Atlantyku po stronie New Jersey. Tam są też śliczne miasteczka w stylu wiktoriańskim, czyli takie drewniane, plażowe wille z pasiastymi markizami, z werandami, z bujanymi fotelami. Coś pięknego. Moim ulubionym miasteczkiem jest do dzisiaj Ocean Grove, ale takich miasteczek jest naprawdę sporo, więc to jest bardzo fajny pomysł. Sam stan Nowy Jork, bo Nowy Jork to nie tylko miasto, ale stan Nowy Jork jest naprawdę niezwykle różnorodny. Można tam zobaczyć i plaże, i winnice, i całkiem wysokie góry. Sami Nowojorczycy uwielbiają jeździć do Catskills i w góry Adirondacks. Mają tam swoje domy letnie. To jest bardzo fajny adres. W tym stanie jest również wiele bardzo malowniczych jezior i rzek. W tym Niagara. Wodospad Niagara również częściowo znajduje się na terenie stanu Nowy Jorki. Można go stamtąd podziwiać. Jeżeli mam ochotę wypuścić się dalej, no to droga wolna. Sąsiednie stany Connecticut, Pensylwania są również bardzo ciekawe, ale zachęcam do tego, żeby przy okazji pierwszej wizyty w Stanach wypuścić się jeszcze dalej. Albo na południe, albo na zachód. Może na pierwszy ogień to południe byłoby lepsze, będzie mniejszy jetlag, bo poruszając się coraz bardziej na zachód, to zwiększamy sobie różnicę czasu pomiędzy Polską a Ameryką. Więc bardzo fajnym pomysłem jest zjechanie wzdłuż wybrzeży Oceanu Atlantyckiego na samo południe, poprzez takie stany jak Karolina Północna, Karolina Południowa, Georgia, Alabama, Mississippi, można zahaczyć o Luizjanę.
9: Czyli widokowo będzie też pięknie.
10: Widokowo, kulturowo, zupełnie inne rejony, zupełnie inna przyroda, inna kuchnia, inna mentalność. Także to będzie taka podróż naprawdę wielowymiarowa, wielowidokowa.
9: Ale mówisz, że będzie inaczej, poczujemy się bardziej swojsko, czy zupełnie o innej inności mówisz?
10: W ogóle wyjazd z dużego miasta na prowincję to już jest ogromna zmiana jakościowa. Życie zwalnia, ludzie się jakby bardziej uśmiechają, są bardziej skorzy do rozmowy, do pomocy też, to też jest ważne. Ja uwielbiam amerykańskie małe miasteczka. Niezależnie od tego, czy one się znajdują na południu, na północy, na wschodzie czy na zachodzie, to jest zawsze bardzo przyjemne doświadczenie. Przez takie miasteczko biegnie główna droga. Tym się różnią te miasteczka od europejskich, że nie ma tam centralnego placu, a przynajmniej nie pełni on jakiejś ważnej funkcji. Jest główna droga, Main Street, przy której znajdują się sklepy, stacja benzynowa, poczta, kościół.
9: No, czyli też tak jak na tych filmach.
10: Tak,
9: no,
10: takie tak, centrum.
9: To widzimy, to tak jest.
10: Życie, tak. I wielu Amerykanów ceni sobie takie otoczenie. Oni nie mają takiego parcia do przeprowadzek dużych miast, ponieważ równie dobre możliwości ma się na prowincji, w mniejszych miastach. Można sobie pozwolić na wygodny dom, ogromny amerykański samochód.
9: I bez tych ogrodzeń.
10: Bez ogrodzeń, często rzeczywiście tak.
9: A dlaczego? Bo mnie to zawsze
10: frapowało. I ze skrzynką na listy, na słupku i z rogiewką.
9: Dlaczego cały czas tych ogrodzeń tam nie ma? Oni się tak czują bezpiecznie?
10: To jest kwestia kulturowa, tak. Ogrodzeń nie ma, za to są dosyć ostre prawa stanowe, które pozwalają strzec swojej nieruchomości i traktować intruzów bardzo surowo. Więc to poczucie bezpieczeństwa jest ulokowane po prostu trochę inaczej.
9: Czy ty po tych kilku latach w Stanach, bo tego nie powiedziałyśmy na początku, bo pojechałaś tam wysłana ze swojej firmy po prostu do pracy. Czy ty możesz powiedzieć o sobie, że spełniłaś ten swój amerykański sen? No bo w swojej książce przeczytałam, że to właśnie legendarne American Dream, które do dziś właściwie żywo funkcjonuje, no to ma już prawie 100 lat to określenie.
10: Tak, ale mam wrażenie, że dzisiaj ono trochę co innego znaczy. Kiedyś American Dream był podszyty dolarami. To było marzenie przede wszystkim o pieniądzach.
9: O tak zwanych zielonych.
10: O tak, o dobrym życiu, o łatwym, szybkim zarobku, osiągniętym dzięki pracy, dzięki własnej gospodarności, zapobiegliwości, ale no właśnie legenda Ameryki, która przyciągała imigrantów z całego świata, mówiła o tym, że to jest kraj niesamowitych możliwości. Tutaj, jeżeli masz dwie ręce do pracy, to bardzo szybko się dorobisz i będziesz godnie żyć. Nie będziesz musiać sobie niczego odmawiać, zapewnisz rodzinie lepsze życie i to jest marzenie o pieniądzach, to jest marzenie o dostatku. Natomiast dzisiaj jest to raczej trudne do osiągnięcia. Dla Polaków jeszcze 30 lat temu wyjazd do Ameryki no właśnie był taką obietnicą szybkiego zarobku. Po kilku latach można było sobie w Polsce już zbudować dom, dzieciom przyszłość zabezpieczyć. Przyjeżdżało się z Ameryki do Polski na urlopy z dolarami w kieszeni i można było po prostu
9: było się panem,
10: być królem życia. Tak.
9: A czemu teraz tak nie jest? Co się zmieniło?
10: Poziomy życia między naszymi krajami się wyrównały. Stany Zjednoczone to kraj, w którym utrzymanie jest coraz droższe i sami Amerykanie na to bardzo narzekają. Kiedyś mi tłumaczyli, że kiedyś to wynajęcie, bo tam się pensję pobiera tygodniowo, tygodniówki są. Nie dostaje się wypłaty raz w miesiącu, tylko raz na tydzień. Tłumaczyli mi koledzy, że kiedyś to, wiesz, tygodniówka to był czynsz. I reszta, 3/4 pensji to już była na życie. Pozostałe wydatki. No i wiadomo, trochę z tego się wydawało na jedzenie, ale resztę można sobie było odłożyć albo wydawać na przyjemności. A teraz te proporcje się zmieniły i już w Nowym Jorku w pojedynkę bardzo trudno jest wynająć mieszkanie. Dlatego popularne jest dzielenie mieszkań ze współlokatorami albo z partnerem, ponieważ jest to po prostu bardzo obciążające dla domowego budżetu. Amerykanie mają też jako społeczeństwo sporo takich organizacyjnych problemów, w tym na przykład brak bezpłatnej opieki zdrowotnej. Ubezpieczenie zdrowotne to jest również bardzo wysoki koszt, który co miesiąc trzeba ponosić. I takich wydatków, łącznie na przykład z wykształceniem dzieci, jest wiele, więc sami Amerykanie narzekają na to, że ich siła nabywcza maleje. Z kolei coraz trudniej jest wyjechać do Nowego Jorku do pracy. Przepisy imigracyjne to skutecznie ograniczają. Ci, którym się to udaje, muszą sobie to drogie mieszkanie wynająć. Po prostu coraz trudniej jest znaleźć prosto dobrą pracę w Stanach, która by zapewniała takie duże przebicie.
9: Czyli to, co zarobimy, to właściwie wydamy na bieżące wydatki, już tak dużo nie zostaje.
10: Albo na podróże po Stanach.
9: Też można. No właśnie, bo ty jak wyjeżdżałaś, to nie myślałaś w ogóle o tym, żeby tam zostać, chociaż rodzina trochę tak mówiła, że tak pewnie tylko mówisz, a będzie inaczej. To dlaczego tak postanowiłaś? Bo tak pięknie opowiadasz o Stanach, wydawałoby się, że to raczej taka reklama Stanów i mogłabyś zostać.
10: Ja jestem, byłam i jestem szczęśliwa w Polsce, jestem osobą rodzinną, cieszę się, że mam blisko swoich najbliższych. Chciałam, żeby moja córka dorastała otoczona członkami rodziny. I to był taki plan od początku, że bardzo chcę skorzystać z takiej szansy. To będzie przygoda życia. Nie wiem, czy w późniejszym wieku będzie mi się chciało taką życiową rewolucję robić, ale wtedy bardzo miałam bardzo dużą ochotę na to. I trzymałam się planu. Myślę, że byłabym skłonna żyć w Stanach i widzę wiele plusów codzienności. Tam pewnie gdybym nie miała rodziny swojej, to bym rozważyła taki pobyt dłuższy tam. Natomiast no to by było zaczynaniem wszystkiego od początku, czyli składaniem od nowa na swoje mieszkanie, wyrabianiem historii kredytowej i tak dalej, i tak dalej. Dlatego zdecydowałam, że poprzestanę na tej pięknej przygodzie, ale kto wie, może kiedyś jeszcze pojawią się inne możliwości.
9: No właśnie, bo przeczytałam, że to, czego się nauczyłaś po tym pobycie, to na pewno minimalizm, pozbycie się niepotrzebnych rzeczy, subskrypcja zamiast przepastnej biblioteczki, no i świadomość ulotności. To są te najważniejsze kwestie, czy, bo ta ulotność mnie tak szczególnie zastanowiła. Dlaczego akurat Ameryka i ulotność?
10: Mnie by się właściwie bardziej dziwny ten minimalizm wydawał, bo przecież Ameryka to kraj konsumpcyjnego rozpasania.
9: No właśnie, jedno się kupuje, zaraz się wyrzuca, kupuje następną rzecz.
10: Tak, rzeczywiście Amerykanie bardzo lekko podchodzą do takich codziennych zakupów. Oni mają z kolei kłopot z długoterminowymi inwestycjami, z kupowaniem własnych nieruchomości, z takimi właśnie większymi planami typu odkładanie na emeryturę, odkładanie na edukację dzieci, na ubezpieczenie zdrowotne. Często się potem konfrontują z brakiem tej swojej przezorności. Natomiast jeśli chodzi o to, co mogą sobie danego dnia kupić, na to lekką ręką i być może to im daje takie złudne poczucie zamożności. Te właśnie takie małe, drobne zakupy typu ubrania, elektronika.
9: Czyli jak pomyślę, że chcę, no to idę i kupuję i się nie zastanawiam i nie składam na to za długo.
10: Tak, i jak chcę się przeprowadzić, bo Amerykanie są bardzo mobilnym społeczeństwem, statystycznie się przeprowadzają kilkanaście razy w roku według aktualnych badań, za chlebem, z powodu chęci zmiany klimatu, no to jak się przeprowadzam, to wystawiam to, czego już nie potrzebuję, na ulicę i kupuję nowe.
9: Czyli stąd popularność tych garażówek tak zwanych?
10: Tak. Tak, rzeczywiście oni mają taką lekkość, są rzeczywiście bardzo konsumpcyjnym społeczeństwem, ale nie przywiązują się specjalnie do tego swojego stanu posiadania. Bardziej do własnej siły nabywczej, ale niekoniecznie do przedmiotów. Chętnie się ich pozbywają. Natomiast ja pokochałam to, że przeprowadziłam się tam właściwie z dwiema walizkami, ponieważ moje wszystkie kartony z rzeczami, które sobie naszykowałam, zostały cofnięte przez firmę kurierską, bo okazało się, że takich rzeczy nie można do Stanów przewozić. Można tylko fabrycznie zapakowane nowe rzeczy, o czym nikt mi wcześniej nie powiedział. Więc chcąc, nie chcąc, zaczynałam naprawdę z bardzo niewielką liczbą przedmiotów i zorientowałam się, że bardzo szybko się wtedy robi porządek, robi się tylko raz w tygodniu pranie, nie zbiera się ubrań porozrzucanych po całym mieszkaniu i zabawek po dziecku, tylko łatwiej jest nad tym wszystkim zapanować i pokochałam taki styl życia.
9: No to minimalizm już tak, mamy opanowany i obgadany, a ta ulotność?
10: Być może miałam na myśli wtedy to, że tak wszystko się zmienia i pojawiają się możliwości, o których nam się nie śniło z dnia na dzień, ale za chwilę już ta wielka przygoda, o której progu się stało i która była taka ekscytująca, ale też trochę przerażająca, ona już dobiega końca. I tak samo jak w jeden dzień możemy zyskać jakąś niesamowitą szansę, to możemy też coś stracić. Więc ta ciągła zmienność życia, te niespodzianki, które ze sobą niesie, to jest coś, co emigracja na pewno mi uświadomiła.
9: No miałam tu jeszcze bardzo dużo pytań przygotowanych, ale czas niestety nas goni, więc mam nadzieję, że jeszcze uda nam się spotkać i porozmawiać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Magdalena Żelazowska, pisarka, dziennikarka, podróżniczka, autorka bloga żelazowska.pl była moim i Państwa gościem.
10: Dziękuję bardzo i życzę wszystkim miłej lektury.
8: SK2. Kultura.
2: Paulina Horbatowska, zapraszam. Ogromne, podwójne nożyce na Placu Centralnym. Sobowtórka, rzeźba austriackiej artystki, stanęła przed Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Czterometrowa praca może być odczytywana na różne sposoby, między innymi jako symbol sprawczości, ale też zagrożenia. O rzeźbie i jej znaczeniu opowiedziała nam Jagna Lewandowska, kuratorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w rozmowie z Małgorzatą Zawadą.
6: Obok Pałacu Kultury pojawiła się wielka rzeźba dla tych, którzy nie będą mogli jej zobaczyć, co to takiego.
11: Są to nożyczki artystki Walii Export, klasyczki sztuki feministycznej, sobowtórka, tak przetłumaczono tytuł z niemieckiego. Nożyczki, symbol czegoś radykalnego, ostrza, ale także symbol pracy, krawiectwa. Mają złoty kolor, są takie bardzo nobliwe, ale równocześnie wychodzą na ulicę i symbolizują wszystkie walki, jakie kobiety przez stulecia musiały toczyć.
6: Czy wiemy, ile ma metrów?
11: Ma około 4 metrów wysokości.
6: No to teraz właśnie o tą symbolikę. Co tak naprawdę stoi za tymi nożycami?
11: Tutaj sprawa jest otwarta. Nożyce miały bardzo różne konotacje w historii sztuki, ale także w codzienności po prostu, więc dla niektórych, tak jak mówiłam, kojarzą się z pracą krawiecką, czyli pracą, która od zawsze kojarzona jest właśnie z pracą kobiet, wycinaniem modeli, dostosowywaniem ich do różnych ciał. Kojarzą się także właśnie z cielesnością przez to. Są także z powodu swojego ostrego charakteru takie i tej skali właśnie dosyć zagrażającym obiektem i mają taki bardzo tutaj ostry cień, który możemy Państwu tylko opisać. Zapraszamy na plac, póki świeci słońce, bo wtedy one rzeczywiście są taką sobowtórką. No i są zmultiplikowane, czyli tworzą równocześnie taką hybrydę, dziwną formę, która powiela ten motyw ostrza. Także tutaj można rzeczywiście rzucać bardzo wiele interpretacji i myślę, że żadna z nich nie będzie błędna. W sztuce feministycznej nożyczki, ostrza pojawiają się bardzo często. Ta artystka, która przełamywała różne tabu, pracowała z nowymi mediami, z wideo, z rzeźbą, jak widać nie bała się skali i była jedną z tych artystek, które cenimy za takie odważne gesty, przełamujące pewne tabu, a na pewno walczące z takim zastygniętym kanonem i męskim spojrzeniem.
6: Ta rzeźba to kolejna, która jest otwarciem sezonu na rzeźbę tutaj w Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
11: Tak jest. Niedawno otworzyliśmy na tarasie, odsłoniliśmy, postawiliśmy rzeźbę Dominiki Olszowy, Fontan na piasku. Jest to taki niesamowity, surrealistyczny twór, który przypomina zamek z piasku, jaki wszyscy lepiliśmy na plaży dawno temu i znakomicie jego materia gra z Pałacem Kultury, ponieważ jak wiemy, pałac jest także zrobiony z piaskowca i jest to trochę takie odniesienie do tej znaczącej dla Warszawy budowli, ponieważ jest to pomnik czegoś bardzo ulotnego, właśnie takiego gejzeru wodno-piaskowego, który wybucha.
6: A co czeka nas w październiku?
11: A w październiku czekają nas kolejne rzeźbiarskie wydarzenia. 16 października otwieramy wystawę Sculpture Beyond the Solid, czyli rzeźba po stabilności, która opowiada o tym, jak właśnie materia, formy rzeźbiarskie z całej Europy, 31 artystek i artystów, pokazuje, jak rzeźba zachowuje się w stanie takiej niepewności, w której żyjemy, czasów właśnie braku stabilności, jak ta materia, forma reaguje, bo reaguje trochę inaczej niż kiedyś. Nie są to już pomniki, zastygnięte pomniki ważnych osobistości, są to raczej takie formy rozchwiane, używane są zupełnie inne materiały, także bardzo serdecznie zapraszam w październiku na tę wystawę.
2: W Stołecznym Teatrze Rampa trwają intensywne próby do Osieckiej Dzikości Serca, nowego spektaklu muzycznego o Agnieszce Osieckiej. Ten 9 października, w dniu jej 90. urodzin, trafi na dużą scenę. To kolejna po Witkacji, Złym i Lalce 89 odsłona cyklu o wielkich postaciach związanych z Warszawą. Tym razem reżyserka Lena Frankiewicz i scenarzystka Sandra Szwarc biorą na warsztat poetkę, której piosenki zna cała Polska. Mówi Anna Mierzwa.
12: W spektaklu gram postać inspirowaną królową polskiej estrady, czyli Marylą Rodowicz. Dlatego, że no jest to jednak osoba, która była w bliskim kręgu przyjaciół Agnieszki Osieckiej i w jej repertuarze znajduje się całe mnóstwo tekstów Agnieszki Osieckiej. Agnieszka Osiecka specjalnie dla niej, dla Maryli, pani Maryli pisała utwory, które po dziś dzień ludzie uwielbiają, kochają, śpiewają, domagają się ich na koncercie. Samo zadanie jest niełatwe, ponieważ niełatwo jest wcielać się w takie ikoniczne postaci, natomiast podpatruję i stwarzam sobie własną Marylę z tego uniwersum Agnieszki Osieckiej, uniwersum niezwykłych postaci, które ją otaczało. Atmosfera na próbach jest bardzo pozytywna i ciepła i jest często też zabawnie, ale jednak oprócz tej wesołości i radości oczywiście z postawania spektaklu są też takie momenty i wzruszeń i zamyślenia nad tym światem, który już w dużej mierze gdzieś odszedł i tymi jednostkami, chociażby jak właśnie pani Maryla Rodowicz, która jakby cały czas to swoją osobą niesie i świadczy o tej wspaniałości tych lat, kiedy Agnieszka Osiecka tworzyła.
2: A na scenie zobaczycie też Dominikę Łakomską, która gra matkę Agnieszki Osieckiej i postać inspirowaną Elżbietą Czyżewską, legendą polskiego kina.
13: Buduję je na kontraście, bo są dwie skrajnie różne osobowościowo postaci. Matka Agnieszki Osieckiej jest kojarzona z osobą bardzo nadopiekuńczą, przewrażliwioną na punkcie Agnieszki, bardzo depresyjną, lękową, chcącą oczywiście dla Agnieszki Osieckiej jak najlepiej, jak to zwykle bywa, kończy się różnie, taka nadopiekuńczość ze strony matek, to znaczy jakimś takim zaszczepianiem obaw dotyczących przyszłości na przykład. Natomiast postać inspirowana Elżbietą Czyżewską, no to jest postać bardzo kolorowa. Jak już powiedziałam, to legenda polskiego kina, nazywana polską Marilyn Monroe, która wyjechała w pewnym momencie do Stanów Zjednoczonych robić karierę. Skończyło się tak, że tej kariery jakiejś wielkiej nie zrobiła. Natomiast takim punktem dość istotne w tych relacjach z Agnieszką Osiecką było to, że one były bardzo blisko, były bardzo wielkimi przyjaciółkami, które spędzały ze sobą mnóstwo czasu. I w pewnym momencie doszło między nimi do ogromnego konfliktu na tle tekstu, który napisała Agnieszka Osiecka, Białej bluzki, która to książka była inspirowana właśnie historią Elżbiety Czyżewskiej. Ona się bardzo na Agnieszkę Osiecką obraziła i do końca życia nie pojednały się. Podobno Elżbieta Czyżewska bardzo rozpaczała nad tym, bo przed śmiercią Osieckiej przyjechała rzeczywiście do Warszawy i chciała się z nią pożegnać, ale było już za późno. Także morał z tego taki, że wybaczajmy sobie, bądźmy dla siebie dobrzy póki czas. To jest taka moja inspiracja, pracując nad tą rolą. A to jest bardzo wdzięczna postać do grania, ponieważ ona była bardzo temperamentna, kolorowa, wesoła, pełna pomysłów. No i też taką scenę będziemy mieć bardzo temperamentną w spektaklu między Czyżewską a Osiecką.

0: Ulabienia Niesyczyńska.
1: Tomasz Ostrowski, zastępca dyrektora Muzeum Narodowe w Krakowie. To jest okazja do zobaczenia jednego z najbardziej znanych artystów w historii w trochę innej odsłonie. Picasso to artysta bardzo wszechstronny, a my pokazujemy jego oryginalną ceramikę, którą zajął się stosunkowo późno. Wystawa zderza jego oryginalne dzieła z dziełami, na które niewątpliwie odcisnęły duży wpływ. Niewielka, ale bardzo wysmakowana. Należy to zobaczyć. Na pewno wyjątkowe jest 6 talerzy i pół misków, które wyszły spod ręki Picassa. Należy to zobaczyć. Ale też są one otoczone naprawdę klasykami polskiego wzornictwa z późnych lat 40. i 50. Ceramiki Picassa pozyskaliśmy głównie z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. Zawsze dziękujemy przyjaciołom z Warszawy, z Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz od prywatnych kolekcjonerów.
2: Pablo Picassa kojarzymy raczej z obrazów, a ceramika to jest taka chyba jego jedna z ostatnich działalności. Powiedzmy sobie, co możemy zobaczyć w ogóle na tych półmiskach, na tych talerzach, na tej ceramice? Czy ona jest też taka abstrakcyjna, tak jak wiemy, że były obrazy Pabla Picassa?
3: Tak, rzeczywiście Picassa kojarzymy z malarstwem, ale on był bardzo wszechstronnym twórcą. Doktor Bożena Kostuch, kustoszka dyplomowana w Muzeum Narodowym w Krakowie, kuratorka wystawy Picasso i Picasia, nowoczesna ceramika. Tworzył tkaniny, tworzył scenografię, pisał poezję, a w dojrzałym wieku, w wieku 65 lat, zainteresował się ceramiką i ona towarzyszyła mu przez następne lata. Współpracował z Atelier Madura na południu Francji. Tworzył, projektował takie niezwykłe naczynia rzeźbiarskie, antropomorficzne, zoomorficzne, a także wykorzystywał ceramikę jako, można powiedzieć, podkład pod obrazie dla swoich malatur. Możemy na niektórych jego pracach zobaczyć motywy abstrakcyjne, ale przede wszystkim to jest bardzo taka daleko posunięta, stylizowana figuracja. Tutaj mamy motyw koridy, kojarzący się, prawda, jednoznacznie i z Picassem, i z Hiszpanią. Pokazujemy ptaszka. Można powiedzieć, że to jest pierwowzór czy prekursor gołąbka pokoju. To jeszcze nie jest ten picassowski gołąbek. Pokazujemy pojedynek centaurów, bardzo niezwykłą, dynamiczną kompozycję. One wszystkie mają bardzo piękne, intensywne kolory, także myślę, że spodobają się Państwu.
2: I to wszystko zestawione też z polskimi twórcami ceramiki. Jakie zbiory, czy talerze, czy wazony, co to takiego?
3: Staraliśmy się zestawić twórczość Pabla Picassa właśnie z polskimi artystkami, artystami. I ta pierwsza sala jest właśnie poświęcona zderzeniu, konfrontacji czy uzupełnianiu się tych wszystkich twórców. Pokazujemy w niej prace w jakiś sposób nawiązujące do Picassa, czy mające podobną tematykę, czy podobną kolorystykę. No, będziecie mogli Państwo zobaczyć, jak ma się twórczość Picassa właśnie do twórczości polskich artystek i artystów. Te obiekty są przede wszystkim dekoracyjne, to są dzieła sztuki, to są unikaty. Oczywiście pokazujemy, jak wspomniałam, ceramikę fabryczną, więc mamy wazony, czy mamy popielniczki, czy mamy komplet telewizyjny, czyli filiżankę z takim specjalnie rozwiązanym spodkiem, ale mamy także patery dekoracyjne, a więc przeznaczone do zawieszenia na ścianie.
2: W wystawie Picasso i Picasiaki towarzyszy też taki cały blok edukacyjny. No to co można robić? Bo nie tylko można oglądać tę wystawę, ale można tworzyć jakieś małe dzieła sztuki.
4: Po pierwsze zapraszam do samej kamienicy, ponieważ po przejściu wystawy można, co jest wyjątkowe dosyć, można usiąść przy wspólnym stole, porozmawiać, posiedzieć, pozastanawiać się oraz coś zrobić. Anna Berkowicz, dział edukacji MNK. Dysponujemy tutaj pisakami, kredkami i obrusem. Rozmawiamy o ceramice, ceramice użytkowej. Pokazujemy talerze Picassa, czyli obiekty, które służyły nam przy wspólnym spędzaniu czasu przy stole, przy jedzeniu, przy posiłkach. I chcieliśmy przywołać tę ideę przy tej wystawie. Czyli oglądamy, ale też możemy usiąść i porozmawiać i poczuć się tak, jak gdybyśmy siedzieli razem przy wspólnym stole, przy posiłku, przywołać takie wspomnienia i pomyśleć, zastanowić się, jak to doświadczenie tutaj w muzeum pomaga nam zastanowić się nad naszym życiem, naszymi relacjami z ludźmi i możemy to zrobić właśnie przy stole, używając kredek, pisaków, malować po wspólnym obrusie i chcemy, aby po tej wystawie powstał może jeden, może dwa, może trzy, zobaczymy ile, jakie będzie zainteresowanie, zachęcamy, by powstały obrusy.
0: A wystawę Picasso i Picasiaki nowoczesna ceramika możecie obejrzeć do 7 lutego. Barburka 2026 będzie światowa, a to dlatego, że w grudniu

0: zostanie wpisana na Światową Listę Dziedzictwa Niematerialnego UNESCO. Więcej o tym w materiale Oli Grochowskiej.
1: Beata Piecha van Schachen, dział historii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
2: Pani doktor, ten cały proces to był pot, krew i łzy. Od czego się zaczęło?
1: Zaczęło się od pomysłu, który narodził się w Zabrzu. Ja wtedy pracowałam w Muzeum Górnictwa Węglowego. No i tuż po wpisie na rejestr krajowy, czyli na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego elementu Barburka Górników Węgla Kamiennego na Górnym Śląsku, pojawił się pomysł, żeby jednak to spróbować wpisać na listę reprezentatywną. No i wtedy zaczęliśmy kompletować, od razu pojawił się pomysł, żeby zrobić wpis wielonarodowy, dlatego że Muzeum Górnictwa Węglowego współpracuje z innymi muzeami górnictwa węglowego w Europie w ramach sieci Muzeów Górnictwa. To też zresztą była inicjatywa zabrzańska. No i wtedy takie odbywały się w ramach tej sieci, odbywały się spotkania regularnie. No i wtedy żeśmy tak zaproponowali tym partnerskim instytucjom, tutaj to było Muzeum Górnictwa w Nord-Pas-de-Calais, Le Bois de Cazier w Belgii, Hiszpania chyba też i Niemcy, Deutsches Bergbau Museum. I paradoksalnie żadna z tych grup koniec końców nie brała udziału w pracach nad wnioskiem, ale dołączyły do nas grupy z Austrii i z Luksemburga, które w ogóle w sieci nigdy nie funkcjonowały i nie brały udziału w pracach tego grona.
2: Dlaczego ten wpis jest tak bardzo ważny?
1: Wpis jest niezmiernie ważny, dlatego że no my w tej chwili żegnamy się z górnictwem i znajdujemy się u progu tej samej sytuacji, w której nasi partnerzy wnioskowi, czyli Austria i Luksemburg, znajdowali się 10, 15 lat temu, 20 lat temu. Ten wniosek powinien zachęcić ludzi, wszystkich nas, którzy mieszkamy na terenach już w tej chwili powoli pogórniczych, poprzemysłowych, z tak ogromnie naznaczonych tą antropopresją górniczą, prawda, do tego, że no to był nie tylko... Górnictwo to nie tylko wątek gospodarczy, często polityczny, ale także ogromny wątek kulturowy, dzięki któremu no, ci ludzie tutaj w jakiś sposób pracowali razem. Ja zawsze powtarzam do znudzenia, że każda kopalnia, czy mała, czy duża, czy w średniowieczu, czy obecnie, to jest dzieło zbiorowe. Sama jedna osoba niczego nie ukopie w żaden sposób. I taką ogromną wartością i tego wniosku, i całych tych tradycji, które w ogóle... z których ta Barburka tak naprawdę się narodziła, to jest ta wspólnotowość i ta zależność od siebie, zarówno w pracy, jak i po pracy, prawda? No przecież, proszę Państwa, od ludzi, od tego, czy dobrze wykonują swoje obowiązki, czy bezpiecznie, czy stosują się do przepisów, do regulacji, zależało życie całych załóg górniczych, prawda? Więc ten ogromny walor, no myślę, jest tutaj decydujący, no a przecież Barburka jest niczym innym, jak właśnie celebrowaniem tej wspólnotowości i tego, no, że jednak się udało kolejnym pokoleniom przepracować w zdrowiu i myślę, że to jest największa wartość. To jest coś, co my musimy sobie, przepracować i tutaj jako społeczność, myślę, Górnośląska i nie odżegnywać się od tego paradoksalnie. No, że my jesteśmy ciągle kojarzeni z węglem, z przemysłem wydobywczym. No, proszę Państwa, jesteśmy w Bytomiu. Jakby nie to, że tu były rudy srebra, to by nie było żadnego Bytomia. No, umówmy się, tak? Więc, no więc o czym my mówimy, prawda? My byśmy mieszkali w zupełnie innej przestrzeni, gdyby tu nie było pokładów węgla.
2: Kim są depozytariusze tych wniosków?
1: Depozytariusze, powiem tak, to w takim szerokim ujęciu to są wszyscy, którzy świętują Barburkę i jakby odczuwają łączność z innymi górniczymi tradycjami, bo tutaj to jest nie tylko same obchody Barburki są przedmiotem wpisu, ale na przykład pozdrowienie górnicze, nie? Czyli Szczęść Boże w Austrii, Glück auf, i w Luksemburgu, Glück op. mundury górnicze, folklor górniczy, prawda? To też, nawet dowcipy górnicze, to wszystko, proszę Państwa, mamy nadzieję, stanie się dziedzictwem ludzkości, niematerialnym. I jakie grupy? Mówię, szeroko wszyscy. Natomiast formalnie, zgodnie z zasadami UNESCO, we wpisie samym mogą brać udział tylko te grupy, na listę reprezentatywną, te grupy, które mają swoje wpisy wcześniejsze na listach krajowych, czyli w tych rejestrach krajowych. No i tutaj z Polski mamy wpisy, mamy orkiestry górnicze, mamy tradycje barburkowe w Tarnowskich Górach, barburkę górnośląską, barburkę wałbrzyską, ale również barburkę i tradycje związane z kultem świętej Kingi w Bochni i Wieliczce, czyli pięć grup z Polski. Formalnie dwie grupy z Austrii, ze Styrii z Karyntii, czyli z Lauben, Steirische Eisenstraße i trzecia grupa skupiona wokół tej ścieżki kulturowej i z Bad Bleiberg, tak? Znaczy Bad Bleiberg już dawno nie ma, proszę Państwa, górnic, żadnego wydobycia ołowiu, a oni dalej świętują barburkę i to hucznie. Młodzi ludzie się do tego włączają i to jest, proszę Państwa, kapitalne. No i tą grupą trzecią to są górnicy przede wszystkim łupków, ale też rud żelaza, też już niewydobywanych z Luksemburga. I to są takie grupy, które funkcjonują przy ogromnym wsparciu gmin lokalnych, na przykład miasta Esz. I te grupy brały udział formalnie we wpisie, natomiast mówię, depozytariuszami są wszyscy ci, którzy chcą.
2: Czyli co, w grudniu świętujemy?
1: O, no mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. Bardzo to by było takie... No, tak mówię, ten wniosek to był krew pod i łzy. Dzięki Joannie Cichej-Kuczyńskiej to się wszystko udało przeprowadzić. Ogromne wsparcie. No, gdyby nie ona, to...
3: Trzymamy
1: kciuki. Miejmy nadzieję, że świętujemy. Kurczę, to będzie najlepsza barburka ever.
3: Iwona Moll, dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. My jesteśmy instytucją, w której w tej chwili z racji tego, że pani dr Beata Piecha-Vanshagen jest naszym pracownikiem i jest koordynatorem całego tego projektu w Polsce, jesteśmy z tego tytułu szalenie, z tego faktu bardzo dumni i szczęśliwi. No jest to dla całego Śląska, właściwie no dla wszystkich górników, no bo święta Barbara patronuje nie tylko górnictwu kamiennego, mu patronuje wszystkim górnikom, tym wydobywającym różne kopaliny. Ona się kojarzy z Górnym Śląskiem, no to jest oczywiste, bo każdy, jak słyszy górnictwo, górnicy, no to ma przed oczami Górny Śląsk, naszych wspaniałych górników, ich cudownych mundurach galowych. No i też widzimy ich, prawda, w ciężkiej pracy i mamy, bardzo się cieszymy, mamy wielką nadzieję, że ten wpis stanie się już, bo w tej chwili jesteśmy na liście reprezentatywnej, ale będzie on już faktem na tej 21. sesji Międzynarodowego Komitetu do spraw niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Bardzo czekamy na to, no ale nie chcemy zapeszać. Czekamy, mamy wielką nadzieję, że, no, że to się zrealizuje, bo całe tradycje wokół górnictwa, które kojarzy nam się no, głównie z pracą, z przemysłem, kopalnie, górnicy, wydobywanie węgla, a to nie tylko to, bo jeszcze jest cała wspaniała sfera duchowa wokół górnictwa, górników, właśnie Święta Barbara, wszystkie wspaniałe tradycje z nią związane, bardzo bogate i to, no, że górnictwo no, odchodzi już w tej chwili bardziej w sferę historyczną i muzealną, to jednak coś, co jest tak bardzo ulotne, jak to dziedzictwo niematerialne, musi zostać. Musi zostać zapamiętane, być pielęgnowane i ten wpis UNESCO byłby rzeczywiście byłby dla nas niezwykle, jako dla wszystkich górników, nie tylko Śląska, no dla nas regionu, no bo on jest przede wszystkim wiązany z tym przemysłem, ale także i dla Polski szalenie istotny.
2: A dlaczego?
3: No właśnie dlatego, że jest to dziedzictwo niematerialne, które jest szalenie ulotne. Jeżeli go nie pielęgnujemy, ono nie będzie miało gdzieś formalnego, można tak powiedzieć, zapisu, że jest, że ono musi żyć, że należy tą pamięć kontynuować, być jej depozytariuszem, to w tym momencie ono nam zniknie, a to jest część dziedzictwa ludzkości niematerialnego, więc dlatego to jest tak szalenie istotne. W muzeum mamy artefakty, mamy wystawy, eksponaty, to jest coś, to jest dziedzictwo, które jest, ono jest materialne, my o nie dbamy, natomiast coś, co jest tak szalenie ulotne, jak de facto już tylko potem pamięć ludzka, musi zostać, musi być pielęgnowane.
2: Czy możemy powiedzieć na 100%, że ten wpis będzie? Czy istnieje jakieś niebezpieczeństwo? Nie wiem, coś może się takiego stać, że niestety tego wpisu nie będzie.
3: Nie chcę się wypowiadać, jak zresztą pani doktor Beata Piecha van Schaen mówiła, no na 100% jesteśmy pewni, możemy być pewni śmierci i podatków. Natomiast jeśli chodzi o wpis, jest bardzo, no jakby to powiedzieć, jest bardzo duże nieprawdopodobieństwo, ale no nie jesteś, nigdy nie można być pewnym do końca, no bo to jednak decyzję podejmie 21 zjazd, konferencja, która odbędzie się na przełomie listopada i grudnia, no szanse mamy olbrzymie, bo skoro jest już na liście referencyjnej do wpisu i to nie jest wpis, to jest wpis międzynarodowy, no bo to górnictwo, górnicy, depozytariusze z kilku krajów brali udział w pracach nad tym wnioskiem, którego koordynatorem jest pani Beata. Więc no, nie możemy być pewni, bo ja nie jestem przesądna, ale nie lubię zapeszać, bo to już tak jak w tym porzekadle, że już był w ogródku, już witał się z gąską i potem co? I czekamy z niecierpliwością, wierzymy, że będzie, bo mamy ogromne szanse, o tak powiem. I wydaje mi się, że wszyscy są tego świadomi i górnicy nie tylko z Polski, więc mamy szanse ogromne, ale poczekajmy do tego grudnia, bo nie chciałabym tutaj jakichś zbyt daleko idących wniosków wyciągać, pewności.
4: Zbigniew Pawlak, przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Wierzę na 200%, że ten sukces będzie i nie boję się tego powiedzieć. No cóż, no musiałbym się odnieść do wpisu kulturowego, którego mamy w Tarnogórskiej Górach, bo jestem autorem tego wpisu, który miał miejsce w 2017 roku. Nie ma dziedzictwa materialnego i nie można opowiadać bez dziedzictwa niematerialnego, więc najpierw była pora, żeby wpisać dziedzictwo materialne, jakim są kopalnia ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami w Tarnogórskich Górach. No a dzisiaj jest pora, żeby właśnie wpisać zwyczaje związane z kultem świętej Barbary, górników kursowych na ziemi tarnogórskiej, również na tą najważniejszą, jedną z najważniejszych list świata. Często na moich wykładach opowiadam o rozpoznawalności, jak identyfikować Górnoślązaka. Gdybyśmy nie mogli opowiadać o naszym przemyśle, gdybyśmy nie posługiwali się naszą gotką, gdybyśmy nie byli tak obleceni, jak jesteśmy, gdybyśmy nie mogli powiedzieć, że żur to jest nasza Irlada i co jemy, że nie moglibyśmy powiedzieć, że witamy się w domu, szczęść Boże, bez względu na to, czy ktoś łazi do kościoła, czy nie. Kim jest Górnoślązak? Jak go zidentyfikować, gdybyśmy o tych wszystkich rzeczach nie mówili? Również jest tak z kultem świętej Barbary. Barbara na ziemiach polskich to jest, nie wiem, X wiek, żona Mieszka II. Pewno na Górnym Śląsku wcześniej, bo z Czech tutaj wcześniej do nas przyszła. W Tarnogórskich Górach, jeśli sobie pomyślimy, że nasza kopalnia została zamknięta w 1913 roku i my nie mamy już dawno kontaktu werbalnego z naszymi pradziadkami, żeby no rozprawiali, jak się robiło na tej grubie. A mimo to moje wnuki wiedzą, hasło, jak, dlaczego jest w herbie tarnogórskim Perlik Żelazki. My nadal, ponad 100 lat temu, gdzie została zamknięta kopalnia, nadal czujemy się górnikami. Twarde dowody związane z kultem świętej Barbary na ziemi tarnogórskiej. Mimo, że górnictwo udokumentowane mamy naukowo od II wieku na tej ziemi tarnogórskiej, to twarde dowody od 1721 roku, gdzie założone zostało Bractwo Świętej Barbary, gdzie mamy potwierdzoną bullą papieską z 1747 roku, a gdzie mamy modlitewnik z 1747 roku. Więc to pokazuje, że ten kult Świętej Barbary na tej ziemi tarnogórskiej był nawet przed industrializacją Górnego Śląska znacznie wcześniej, bo mówimy też o patronce dobrej śmierci. No a cóż, zawód górnika niesie duże ryzyko i tak sobie górnicy układowali tą Świętą Barbarę. I ten kult Świętej Barbary jest nadal w Tarnowskich Górach. Mamy Barbórkę w środku lata, obchodzimy ją 4 grudnia, mamy Misterium Świętej Barbary. Barbórka jest cały czas między nami i ona jest tym pośrednikiem, gdzie modlimy się do Najwyższego.
0: Materiał przygotowała Ola Grochowska.
3: Kultura.
0: Paulina Chorwatowska, zapraszam. Pod koniec września w Bełchatowie odbędzie się Festiwal Muzyki Alternatywnej Bumchatów. Organizatorzy czekają na zgłoszenia.
5: Zatem jeśli tworzysz muzykę, grasz w zespole albo działasz muzycznie solo, czekamy na Twoje zgłoszenie. Może to właśnie Ciebie usłyszymy we wrześniu w Rogatym Sercu? Zapraszamy serdecznie na Facebooka Bumchatów i Rogate Serce, gdzie znajdziecie wszystkie informacje dotyczące naboru i wydarzenia.
0: Mówi Bożena Wojtaszek, współorganizatorka wydarzenia. A festiwal odbędzie się w dniach od 26 do 27 września w klubie Rogate Serce w Bełchatowie. Podgórze było kiedyś oddzielnym miastem, ponad 100 lat temu połączono je z Krakowem. Historię tego miejsca poznacie w muzeum przy ulicy Limanowskiego. Wystawę Miasto pod kopcem Kraka odwiedziła nasza reporterka Ula Bienie-Niesyczyńska.
6: Jakub Jastrzębski, Muzeum Podgórza, edukator. Musimy pamiętać przede wszystkim o tym, że to nie jest tak, że Podgórze w pewnym momencie nagle się pojawiło. Chociażby dlatego, że najstarszy zabytkowy obiekt, jaki znajduje się na terenie całego Krakowa, znajduje się właśnie w Podgórzu. Jest to tak zwany kopiec Krakusa, który pochodzi z czasów pogańskich, takich tuż przedchrześcijańskich. I chociaż legenda wiąże go bezpośrednio z założycielem Krakowa, to jednak sam kopiec znalazł się po drugiej stronie Wisły. Natomiast to Podgórze, które najbardziej kojarzymy, czyli to, które kiedyś było miastem, pojawia się w wyniku pierwszego rozbioru Polski, kiedy Austria zajmuje część Rzeczpospolitej aż po dzisiejszą Wisłę. No i trochę z konieczności musi tutaj powstać jakieś miasto, początkowo planowane w innym miejscu, o innym kształcie, a ostatecznie wyrosły z takiego istniejącego już przedmościa kazimierskiego i w 1784 roku cesarz austriacki Józef II wynosi Podgórze do rangi królewskiego wolnego miasta.
7: To faktycznie funkcjonowało jako osobne miasto? Podgórze miało jakieś swoje urzędy, swoje instytucje? Jak to funkcjonowanie historycznie wyglądało?
8: Oczywiście, że tak. Podgórze było jak najbardziej osobnym miastem, wolnym królewskim miastem Podgórze.
9: Melania Tuta, kierownik Muzeum Podgórza.
8: Cesarz Józef II Habsburg, nadając miastu prawa, obowiązki, przywileje, pozostawił je, jak mówi dokument, przy obecnym nazwisku. Czyli fakt jest taki, że Podgórze nazywało się już wcześniej Podgórzem. Mówimy o tym, że nazywało się Submonte od XV wieku, czyli miasto pod górą, czyli miasto tuż obok kamieniołomów Wapienia, które nazywane były górami, stąd mamy górników. Nie dlatego, że pracują na górach, ale obok gór, czyli obok kopalni. Tutaj akurat obok kamieniołomów. Miasto miało oczywiście osobne urzędy. Cesarz Józef II Habsburg w tym swoim uniwersale, w tym dokumencie obiecał Podgórzu i magistrat, i szkołę, kościół. I oczywiście dotrzymał słowa, trwało to trochę. Nawet Podgórze otrzymało herb, na który się nie zgodziło. Tutaj w muzeum pokazujemy ten pierwszy herb Podgórza, bo to jest w ogóle miasto, które na wiele rzeczy się nie zgadzało, albo na wiele rzeczy się zgadzało, albo wiele rzeczy robiło po swojemu. Dlatego miało nie tylko jeden, ale dwa herby, dwa albo nawet trzy rynki, dwa albo nawet trzy magistraty i bardzo wiele szkół i bardzo wiele różnych innych rzeczy w podwójnej albo większej liczbie. funkcjonowało sobie całkiem sprawnie aż do 1915 roku. Nie chciało połączenia z Krakowem, ale Kraków bardzo chciał połączyć się z Podgórzem jako z takim miastem, które osiągnęło sukces gospodarczy i które wzmocniłoby Kraków, a również całą Polskę przyszłą w tej walce o odzyskanie niepodległości. Proszono Podgórze o to, Podgórze uległo, to była bardzo długa historia, trwająca ponad dekadę takich rozmów, negocjacji zrywanych, ponawianych. W 1915 roku zakończyła się ta osobna miejscowość Podgórza.
7: Zacznijmy ten nasz spacer po wystawie, bo faktycznie ten 1915 rok był takim przełomem, Kraków łączy się z Podgórzem, no ale wasza wystawa opowiada tak naprawdę historię no jeszcze wcześniejszą, tak? Od samego początku, aż przez to połączenie. Myślę, że też do współczesności.
8: Chcieliśmy zbudować wystawę tak, aby każdemu, kto tutaj do nas przyjdzie, kto nie zna Podgórza, albo kto je zna, ale chciałby pogłębić swoją wiedzę, aby każdy był usatysfakcjonowany. W związku z tym podzieliliśmy ją na kilka takich części, które łączą się z jakimiś okresami w życiu tego miasta. I zaczynamy od takiego właściwie najdawniejszych czasów, czyli cofamy się, zaczynamy od linii czasu, która wyznacza nam punkt początkowy, a jest to dla nas 2018 rok, czyli otwarcie Muzeum Podgórza. Trochę zrobiliśmy takiego psikusa, zaczynamy od niejakiego końca, a tak naprawdę naszego początku i cofamy się aż do tych czasów związanych z budową, z sypaniem kopca właściwie, bo kopiec Kraka jest najstarszą budowlą wzniesioną ręką ludzką na terenie Krakowa. Jest związany z mitem założycielskim Krakowa. Mityczna mogiła mitycznego księcia Kraka, usypana w VII wieku, rozpalała wyobraźnię wszystkich krakowian aż do lat 20. XX wieku, kiedy to rozkopano i się wszyscy rozczarowali, bo księcia Kraka nie było. My tu zadajemy pytanie naszym młodym zwiedzającym, no był czy nie był, jak go wykopano, jak kopano, jak rozkopano kopiec, no był książę Krak czy nie? To wszyscy mówią, no był, no tak, nie był, no tak, dlaczego nie był, dlaczego był? I okazuje się, dlaczego go tam nie było i co to oznaczało i o tym się Państwo dowiecie, jak przyjdziecie do nas. Zapraszamy serdecznie. Natomiast oczywiście w tej części najstarszej opowiadamy o tym, że Kraków był budowany z wapienia, który był wydobywany tutaj w Podgórzu. Krzemień, który był używany do pistoletów skałkowych, też tutaj był wydobywany. Tutaj było dno Morza Jurajskiego. Opowiadamy o legendach, o księciu Kraku, o panu Twardowskim, o księżniczce ze wzgórza Lasoty, która jest bardzo tajemnicza i wiąże się z nią niezwykły przedmiot, bardzo mroczny, tajemniczy i taki przerażający, kłódka z pochówku wampirycznego. Dowiecie się Państwo, jak przyjdziecie do nas na wystawę.
7: I no w każdej legendzie jest ziarnko prawdy, prawda?
8: O tym ziarnku tutaj mówimy i ta kłódka jest takim, powiedziałabym, dość dużym ziarnem.
7: Stoimy przy zdjęciach kościółka świętego Benedykta. Gdzie on się znajdował? Co to takiego było?
10: Znajduje się do dziś dnia na wzgórzu nad Podgórzem. To jest najstarszy budynek, jaki znajduje się na terenie Podgórza. Pochodzi prawdopodobnie z XI wieku, jego najstarsza część. Ta forma, którą widzimy dzisiaj, to już jest jego forma gotycka, XIV-wieczna. Natomiast najprawdopodobniej pojawił się on trochę w kontrze do kopca Kraka i do rękawki pogańskiej, która się na nim odbywała, ponieważ rękawka odpowiada czemuś, co nazywamy dziadami wiosennymi, a święto świętego Benedykta przypadało na 21 marca, w związku z czym mniej więcej na podobny okres i po prostu, żeby tą ludność, która no, coś w tym okresie potrzebowała ze sobą zrobić, na to, żeby ich odciągnąć od tych wierzeń pogańskich, Kościół starał się zastąpić to swoją tradycją i z tym prawdopodobnie wiąże się powstanie właśnie kościółka świętego Benedykta, który zresztą bardzo długo miał tutaj dla tego rejonu pełnił ważną rolę. Zresztą w początkach miasta Podgórze, już w końcu XVIII wieku, kiedy jeszcze nie było podgórskiej parafii, to tutaj odbywały się nabożeństwa. Jak również wiemy, że na tym cmentarzyku, który był dookoła kościółka świętego Benedykta pod koniec XVIII wieku, również byli chowani pierwsi mieszkańcy Podgórza.
11: Anna Warzecha, Muzeum Podgórza. Tutaj warto dodać, że w ogóle w pierwszej sali opowiadamy zarówno te początki Podgórza i tego materiału, z którego Podgórze jest zbudowane, jak i początki legendarne, i stąd pojawia nam się i kopiec, stąd pojawia się legenda o księżniczce czy o panu Twardowskim. No i też tutaj się biorą początki tej najbardziej chyba znanej w Krakowie podgórskiej tradycji, kultywowanej do dzisiaj, czyli rękawki, związanej z kopcem Kraka, o bardzo starym rodowodzie jeszcze średniowiecznym, która wywodzi się, już nie mówiąc o legendzie oczywiście, o sypaniu kopca Kraka i noszeniu ziemi w rękawach, co oczywiście jest już późniejszym wymysłem. Prawdopodobnie nazwa rękawka, bo tak nazywano kiedyś kopiec, pochodzi od słowiańskiego słowa, czy z cerkiewnego języka rakew, rakwa, oznaczającego trumnę, mogiłę, grób. No i tutaj mamy trochę takie nawiązanie do tego domniemanego pochówku króla Kraka. Niemniej jednak rękawka była świętowana zawsze w okresie wielkanocnym. Początkowo faktycznie dzielono się tutaj jedzeniem czy monetami, stąd w kopcu Kraka w czasie wykopalisk odnaleziono dużą ilość monet. Natomiast później przerodziło się to w formę festynu, już w okresie międzywojennym. I dzisiaj kultywowana jest rękawka. W drugi dzień po Wielkanocy można przyjść na festyn, zobaczyć walki rycerskie, jakieś koncerty, kupić sobie różne takie średniowieczne akcesoria, więc to jest też fenomen pewien nasz podgórski, że tradycja przez kilkaset lat jest kultywowana praktycznie niezmiennie. No i oczywiście pan Twardowski, nie możemy o nim zapomnieć, ponieważ no troszeczkę tutaj mamy, jesteśmy w kontrze do Krakowa i kłócimy się, czyj jest pan Twardowski. Postać, którego prawdziwości nie udowodnimy nigdy, ale prawdopodobnie ktoś taki musiał istnieć. Jest wspominany w dokumentach Zamku Królewskiego na Wawelu. W Akademii Krakowskiej prawdopodobnie studiował. Alchemik, no mag być może. Człowiek poszukujący prawdy, wiedzy. No i ponieważ w Krakowie nie można było nauczać alchemii i właśnie tych sztuk magicznych, więc tradycja mówi, że swoją pracownię miał na podgórskich Krzemionkach, na terenie dzisiejszego Parku Bednarskiego, i tam część tego parku do dzisiaj nazywa się Szkołą Twardowskiego. Miał tutaj mieć szkołę magii, więc proszę Państwa, w Podgórzu była prawdziwa szkoła magii i alchemii. Twardowski mógł obserwacje swoje astronomiczne prowadzić na kopcu Kraka, bo i takie są elementy podania. Ponoć to właśnie tutaj wezwał diabła, stąd został, niektórzy mówią, również porwany do piekła. Nie wszystkie legendy mówią o karczmie Rzym, niektóre właśnie wiążą to wydarzenie z Podgórzem. Także to jest też taka postać dość dla nas istotna.
7: Przejdźmy dalej do kolejnych spotkań z historią, a tych pewnie jeszcze tutaj trochę mamy.
12: Takim skokiem, dość dużym susem nawet powiedziałabym, przenosimy się w okres pierwszego rozbioru Polski, bo tak naprawdę historia miasta Podgórza wiąże się z bardzo trudnymi wydarzeniami w historii Polski, bezpośrednio z pierwszym rozbiorem. Pod naszymi stopami znajduje się taka dość duża mapa Galicji, czyli tej nowej dzielnicy, właściwie nowego obszaru, który zyskali Habsburgowie, którego nie chcieli, a który otrzymali w wyniku tych procesów historycznych związanych też właśnie z pierwszym rozbiorem. To jest początek historii Podgórza. Wchodzimy po takim bardzo dziwnym rodzaju nawierzchni, który ma imitować ten pierwszy moment, te pierwsze lata, pierwsze dziesięciolecia istnienia miasta, czyli po prostu niewybrukowane ulice. Wszystkie linie, które tutaj widzimy, pokazują nam, skąd przybywają do nas przybysze. Wita nas kufer, który rzeczywiście jest kufrem rodziny podgórskiej, która przybyła tutaj akurat ze Stanów Zjednoczonych, i wita nas wielki napis, skąd przybywasz, bo każdy, kto tutaj przybywa, jest potencjalnym podgórzaninem. Tak każdego traktujemy, dlatego witamy go takim napisem, bo jesteśmy ciekawi, skąd do nas przybył. W tej części też możemy zobaczyć pierwszy herb miasta Podgórza.
11: To było miasto takie bardzo galicyjskie, czyli mieszanka kulturowa tych przybyszów, którzy się w większości polonizowali oczywiście, ale oni przyjeżdżali z tych swoich miejsc w Czechach, na Węgrzech, na Ukrainie, w Austrii, przywozili własne tradycje, zostawali przy swoich nazwiskach, mieli często różną religię i żyli wszyscy razem. Nie mamy tutaj dzielnicy żydowskiej osobno, wiemy o tym, że ortodoksyjni Żydzi i chrześcijanie mieszkali w tej samej kamienicy, tylko na przykład na różnych piętrach. Panowała tutaj naprawdę tolerancja, uzupełniali się wszyscy nawzajem, no i budowali razem to miasto.
7: To powiedzmy w takim razie o artefaktach, bo mamy sporo dokumentów, jakieś pieczęci, no i wspomnieliśmy o herbie.
11: Tak, znaczy mamy tutaj dwa dokumenty nadania herbu. Tutaj już mówiliśmy o tym, że Podgórze się nie zgodziło na pierwszy herb i możemy zobaczyć, jak ten herb wyglądał. I faktycznie nie miał wiele wspólnego z tym, jak sobie wyobrażono to nowe miasto. On jest taki bardzo klasyczny, przypominający nieco Kraków, krakowski herb, i to miało być tym zarzutem przeciwko temu znakowi graficznemu. No, jest to po prostu jakiś tam średniowieczny fragment murów z basztami. Legenda miejska mówi, że Podgórzanie się na ten herb nie zgodzili. W związku z tym Franciszek I w 1808 roku wydał drugi dokument i nadał kolejny herb miastu Podgórze. No i tutaj już nie było co zrobić, trzeba było go przyjąć, chociaż przez dziesiątki lat wokół tego herbu rosły bardzo liczne kontrowersje. Widzimy na nim nagiego mężczyznę, który siedzi nad brzegiem rzeki z dwoma słupami. No i w tle jest panorama miasta Podgórza z kopcem, oczywiście i z kościołkiem świętego Benedykta. Dopiero ostatnio badacze odkryli, że tym nagim mężczyzną jest Herkules. I tutaj nawiązywali Habsburgowie do tego mitu herkuliańskiego, do którego bardzo często się odnosili. No ale nie zmienia to faktu, że postać nagiego mężczyzny budziła konsternację, ponieważ musiała być na wszystkich miejskich budynkach na pieczęciach. No więc pojawiał się pewien zgrzyt. Co ciekawe, ponieważ nie wiedziano, kim jest ten mężczyzna, to na różnych wariantach herbu on ma różne rzeczy w rękach. Normalnie powinien trzymać taki kij pielgrzymi, podróżniczy, a miewa wiosło, miewa jakiś pastorał, więc tutaj bardzo różne wersje tego herbu się pojawiają.
10: Mamy drugą połowę XIX wieku i siłą rzeczy dochodzi do rewolucji przemysłowej. W kraju Habsburgów był to problem, ponieważ generalnie rzecz biorąc tych dużych imperiów na terenie Europy, to austriackie było najbardziej zacofane. I tu mieliśmy zdecydowanie najsłabszy przemysł, a że Galicja była tą najbiedniejszą częścią Austro-Węgier, no to tutaj ta sytuacja też nie wyglądała zbyt dobrze. I właśnie takim wyjątkiem na tym tle jest Podgórze, które z jednej strony oczywiście znajdowało się w świetnym miejscu, ponieważ można było tutaj wydobywać kamień wapienny, co działo się już od średniowiecza. Z tym jest związane największe tego typu przedsiębiorstwo na terenie dzisiejszego Krakowa, czyli tak zwany Liban, a w rzeczywistości kamieniołom Józefa Libana i Maksymiliana Ehrenpreisa, ale też wapienniki, które należały do miasta. Nie wszyscy wiedzą, że na przykład dzisiejszy park imienia Wojciecha Bednarskiego znajduje się w dawnym kamieniołomie, bo tych łomów, jak się wówczas mówiło, było tutaj bardzo dużo. Drugim takim surowcem, z którego bardzo chętnie korzystano, była glina, której tutaj było w okolicy bardzo dużo, w związku z czym po tej stronie Wisły powstawało bardzo dużo cegielni i wytwórni dachówek oraz kaflarni. I najlepszym tego przykładem jest fabryka rodziny Baruchów, która sama co prawda mieściła się w Łagiewnikach, już koło Podgórza, ale Baruchowie to była jak najbardziej podgórska rodzina. Natomiast obok tego mieliśmy na przykład dużo fabryk, które zajmowały się produkcją metalową, i to zarówno wyrobami platerowymi, jak mamy tutaj w gablocie, jak i na przykład odlewami budowlanymi. Pierwsza w rejonie Krakowa fabryka gwoździ mieściła się na podgórskim Zabłociu, ale żeby nie było wszystko, żeby się wszystko nie kręciło dookoła budowlanki, to mieliśmy tutaj również bardzo liczne fabryki czekolady.
11: Podgórze było pierwsze w wielu rzeczach, chociażby w kwestii prądu elektrycznego, bo przecież pierwsze elektrownie na terenie Krakowa to też jest Podgórze, 1900 rok, zapłonęły pierwsze latarnie elektryczne na rynku podgórskim.
12: Pokazujemy urocze też drobiazgi, jakimi są karneciki balowe. Podgórze nie miało teatru, miał za to budynek Sokoła, w którym odbywały się bale charytatywne, różnego rodzaju imprezy kulturalne, było takie właściwie centrum kultury dla Podgórza, i w tym właśnie Sokole odbywały się m.in. bale na rzecz albo ochronki, albo na rzecz gimnazjum. Zazwyczaj to były bale charytatywne, ale z jakimś takim biglem, czyli z tematem. albo był to bal na rzecz ochronki, czyli panie przybywające na bal miały karneciki w kształcie takiego biretu albo teczuszki gimnazjalisty. Tych imprez, tych wydarzeń było bardzo wiele. W tej naszej małej gablotce, którą tutaj pokazujemy, są bale z różnych miejsc w Krakowie i w Podgórzu również. Zawsze wszyscy młodzi ludzie są niezwykle zaskoczeni, na czym polegał taki bal z karnecikami, bo do każdego karnetu mamy dołączony miniaturowy ołóweczek, na którym pani zapisywała sobie, że o 17 tańczy, nie wiem, kadryla albo poloneza z którymś panem. Nie można było tak po prostu przyjść i poprosić kogoś do tańca, trzeba było się zapisać w kolejce. Natomiast no, chwalimy się też niezwykłymi postaciami, które budowały to miasto, i tymi znanymi, ale również i mniej znanymi, ale znanymi w Podgórzu wcześniej. O tej dojrzałości takiej społecznej Podgórza świadczy to, że w Podgórzu mamy pierwszą kobietę, która nosi tytuł honorowej obywatelki miasta. Taki tytuł otrzymała Agnieszka Jałbrzykowska. To była kobieta, która przez 50 lat prowadziła pensję dla panien. I taki tytuł kobieta w Krakowie otrzymała dopiero 104 lata później. Była to Margaret Thatcher.
11: Michalina Mosoczowa, postać bardzo ciekawa, również nauczycielka z wykształcenia, ale też pisarka. Napisała książki dla młodzieży, zwłaszcza w okresie międzywojennym. Natomiast my pokazujemy chyba najciekawszą jej publikację, czyli Za 1000 lat. I to jest książka fantastyczna, jeden z pierwszych w ogóle polskich książek fantastycznych, która opowiada o tym, jak Kraków będzie wyglądał za 1000 lat. I tam snuje różne fantastyczne wizje. Niektóre się sprawdziły, jak chociażby wideofony czy rozmowy wideo. Natomiast Kraków w jej wizji jest bardzo pięknym, bardzo czystym miastem, a wszyscy żyją zdrowo, więc na to jeszcze wciąż czekamy.
12: Przedstawiamy też naszego ulubieńca, czyli Wojciecha Bednarskiego, twórcę parku, jednego z najpiękniej położonych parków w Krakowie. Nauczyciela, społecznika, ekologa, dzisiaj powiedzielibyśmy takiego partyzanta ogrodowego. Natomiast obok Wojciecha Bednarskiego to postać, która krakowianom, znaczy nazwisko tej postaci jest znane niemal wszystkim, bo większość krakowian ruchliwe rondo matecznego przymierza każdego dnia. I to jest Antoni Mateczny, człowiek, który przyjechał tutaj do Podgórza, aby budować kolej, aby budować twierdzę Kraków. Za zarobione pieniądze zakupił parcelę, poszukiwał wody. Nagle z tych poszukiwań okazało się, że wytrysnęła woda o bardzo specyficznym siarkowym zapachu. Woda lecznicza, jak się okazało, po przeprowadzeniu badań, więc tak przedsiębiorczy człowiek buduje zakład kąpielowy, do którego uczęszczają podgórzanie, krakowianie od maja do października. Wyposaża je znakomicie. Ten zakład kąpielowy działa niemal nieprzerwanie, niemal do, powiedzmy, do II wojny światowej. Później te losy są tego miejsca bardzo trudne, na tyle trudne, że wielu krakowian dziś Mateczny kojarzy tylko z rondem, a nie z postacią Antoniego Matecznego, znakomitego podgórzanina. W tej sali bardzo ważnym tematem jest samo połączenie Podgórza i Krakowa. Tak jak mówiliśmy, przez dekadę Kraków zabiegał o Podgórze. Podgórze nie chciało się zgodzić na to połączenie z bardzo wielu względów ekonomicznych, społecznych. Miasta ze sobą rywalizowały. Podgórze obawiało się, że cały ten impet gospodarczy, którym dysponuje cały ten swój majątek, rozpęd, wrzuci, właściwie będzie częścią wielkiej dziury budżetowej, moglibyśmy tak nazwać, Krakowa, tego zacofania krakowskiego, tego, że w Krakowie była węższa ordynacja wyborcza, że były większe podatki. Wszystko, czego się obawiano, było poniekąd prawdą. Miasta jednak połączyły się najpierw w 1913 roku pewnym dokumentem, które podpisały obie rady miasta. Później przez 2 lata procedowane były te dokumenty i 4 lipca 1915 roku na nieistniejącym dzisiaj moście Krakusa oba miasta się połączyły. Znamy jedną, jedyną fotografię z tej uroczystości. Ona jest tutaj prezentowana u nas w muzeum. Jest tłum ludzi na moście. Lato, więc widzimy panie w kapeluszach, panów w kapeluszach lub nie, orkiestry, pięknie udekorowany most, no i wyobrażamy sobie, że była to niezwykle huczna uroczystość, choć znamy tylko jedną fotografię. Musimy pamiętać, że to była wojna, inne rzeczy, inne tematy były ważniejsze pewnie dla prasy w tamtym czasie. Nikt już później po tym akcie połączenia Podgórza i Krakowa nie zajmował się tymi ustaleniami, które poczyniło Kraków i Podgórze pomiędzy sobą. To było wiele punktów, które mówiło o tym, jakie zobowiązania wobec siebie miasta podejmują. I tak dzisiaj trochę żartujemy na wyrost, że jedynym spełnionym warunkiem połączenia Podgórza i Krakowa jest wybudowany most. Ale oczywiście tych punktów było więcej. Natomiast czy Podgórze straciło na połączeniu? Tak, straciło, wyhamowało swój rozpęd. Dziś współczesnych Podgórzan, jakbyście Państwo zapytali, to na pewno by powiedzieli, że to była najgorsza decyzja. To w ogóle absolutnie Podgórze powinno być osobnym miastem, rozwijało się świetnie i tak dalej, ta legenda jest wciąż żywa. Natomiast Podgórze rzeczywiście spłaciło pewien dług albo spełniło pewną obietnicę poczynioną podczas tego połączenia, bo wtedy Franciszek Maryjewski, ostatni burmistrz Podgórza, powiedział bardzo ważne słowa, że ma nadzieję, że ta Wisła, która dotąd dzieliła oba miasta, połączy je w, daj Boże, nowej, niepodległej ojczyźnie. I rzeczywiście się tak stało, bo to właśnie z Podgórza w 1918 roku pod dowództwem Antoniego Stawarza rozpoczęła się akcja wyzwalania Krakowa z rąk zaborców. Nasz budynek brał w tej akcji udział. To wszystko zaczęło się tutaj w Podgórzu. Jest to niezwykle barwna opowieść, którą tutaj prezentujemy. Nieznana, a szkoda, powinna być znana, bo to jest temat na niezły hollywoodzki film. To, co się wtedy stało, jak to się stało, że bez jednego wystrzału, bez jednego aktu przemocy Kraków o godzinie 12 31 października był wolny. Dużo wcześniej niż Warszawa i dzisiaj, dużo wcześniej niż dzisiaj obchodzimy Święto Niepodległości, czyli 11 listopada. I dochodzimy tą naszą historią do bardzo trudnego momentu, czyli do II wojny światowej. To jest taki moment, w którym zawsze bierzemy głęboki oddech przed oprowadzaniem, bo Podgórze zostało doświadczone podczas II wojny światowej wyjątkowo. Przez istnienie getta, przez istnienie obozu Płaszów, przez istnienie obozu karnego służby budowlanej, Bałdyństu, przez istnienie obozu dla jeńców radzieckich i przez istnienie więzienia, o którym dowiedzieliśmy się zupełnie niedawno, a mianowicie wtedy, kiedy organizowaliśmy tak naprawdę muzeum w tym budynku. To jest też taki moment, w którym tak mówimy, że właściwie Podgórze zakończyło genetycznie swoje istnienie, bo administracyjnie wtedy, w tym 1915 roku, przestało być miastem. Natomiast w momencie, kiedy Niemcy postanowili na terenie Podgórza założyć getto, musieli wysiedlić dużą część Podgórzan. Zostali tutaj zamknięci Żydzi, także podgórscy. W momencie, kiedy zostali wymordowani, ci ludzie, którzy przedtem zostali wypędzeni, właściwie tutaj nie wrócili. Została taka wyrwa genetyczna. To miasto zostało tak zniszczone, naznaczone, napiętnowane istnieniem tych wszystkich straszliwych miejsc kaźni od obozu przez getto po Bałdyństw. Mamy taką przestrzeń niezwykle plastyczną, która o tym opowiada. Bardzo długo się zastanawialiśmy, jak opowiedzieć o tej traumie. Jest to taka ciemna przestrzeń oddzielona od nas kurtyną splątanej liny, którą można związać ręce, ale można też ratować ludzkie życie. I te małe kubiki, które tutaj widać oświetlone, prezentują po jednym artefakcie, który reprezentuje historię, o której mówimy. Te wszystkie historie, które opowiedzieliśmy Państwu, jak w soczewce, skupiają się w życiorysie jednej bardzo znanej krakowsko-podgórskiej rodziny. I w momencie, kiedy zmarł pan Jerzy Sztur, skontaktowaliśmy się z żoną pana Jerzego Sztura, panią Barbarą, i zdecydowaliśmy, już wcześniej rozmawialiśmy o tym jeszcze, za życia pana Jerzego Sztura z panem Jerzym, że kiedyś powstanie w Podgórzu, w naszym muzeum, takie miejsce poświęcone rodzinie, bo jest to rodzina na wskroś podgórska, która tutaj przybyła w ramach tej fali emigracji, która osiedliła się najpierw w Krakowie, potem przyjechała do Podgórza, żeby dostać ten tak zwany akt swojszczyzny, czyli taką jakby opiekę państwa, aby tutaj mieszkać.
11: Faktycznie ta rodzina, która przyjeżdża tutaj z Austrii, nie mówiąc po polsku, młode małżeństwo szuka taniego miasta do życia i tutaj Kraków, na początku Kraków staje się takim punktem docelowym. Ostatecznie, ponieważ w Krakowie nie mogą doczekać się przekazania im aktu obywatelstwa, Leopold Sztur zwraca swoje oczy w stronę Podgórzu, tutaj zakłada restaurację i tutaj w 1900 roku otrzymuje poświadczenie swojszczyzny, czyli właśnie staje się obywatelem już pełnoprawnym. Szturowie stają się radnymi miasta, działaczami społecznymi, działaczami politycznymi, wstępują do armii, biorą udział w wyzwaniu Krakowa i Polski tutaj, biorą udział w pierwszej i drugiej wojnie światowej. No a cała historia oczywiście kończy się na Jerzym Szturze, który już co prawda w Podgórzu nie mieszka, chociaż tutaj się rodzi, ale on jakby zamyka nam tą całą opowieść i ostatnią częścią wystawy, taką chyba najbardziej prestiżową, są tylko i wyłącznie wybrane. Nagrody teatralne, filmowe, też takie nagrody dla, takie społeczne dla Człowieka Roku, dla Krakowianina.
7: I powoli kończymy to spotkanie z historią.
12: Podgórze wychodzi z wojny pokiereszowane, może nie zniszczone, ale zapomniane, właściwie wymordowane i wypędzone. Jest takim miastem, które jest miastem bezpańskim. Opuszczone kamienice, opuszczone domy zamieszkują ludzie przypadkowi. Ludzie, którzy tutaj zamieszkali, nie byli związani z architekturą, z osiągnięciami. Też myśleli, że będą tutaj tylko na chwilę. To podobna sytuacja jak na ziemiach odzyskanych, kiedy Polacy, którzy zostali tam przesiedleni, nie wiedzieli, czy za chwilę nie wrócą prawowici właściciele i nie wyrzucą ich z tamtych nieruchomości. Tak samo było tutaj. Ten okres powojenny jest bardzo trudny. Na Podgórze był trochę inny pomysł. Miało tutaj być nowoczesne miasto. Te wszystkie tak zwane rudery, te zniszczone, zaniedbane kamienice miały być wyburzone, miało to wszystko wyglądać zupełnie inaczej. Na szczęście tak się nie stało, ale to jak, w jakiej formie zastygło Podgórze trwało aż niemal do lat 90., a nawet do końca XX i początku XXI wieku. Ta ostatnia część, w której jesteśmy, nazwaliśmy ją sobie czasem Podgórza, bo to jest takie miejsce, w którym najpierw płaczemy nad losem Podgórza, a potem jesteśmy z niej bardzo dumni. Przechodząc przez te magiczne drewniane drzwi, albo właściwie obok tych drzwi, przechodzimy do zupełnie innej rzeczywistości, do Podgórza, które rozumie swoją historię, które do ludzi, do tkanki społecznej, która czuje tożsamość z tym miastem, a zawdzięcza to bardzo ciężkiej pracy samych sobie. Od działania Stowarzyszenia Podgórze.pl poprzez takie uświadamianie mieszkańców Podgórza, gdzie żyją, co to jest za miejsce, że tu nie tylko było getto, ale wcześniej coś się tutaj działo. I ta bardzo długo trwająca, niemal dwie dekady praca poskutkowała tym, że Podgórzanie powiedzieli, my chcemy muzeum o sobie. My chcemy się o sobie dowiadywać, chcemy o sobie opowiadać, bo my jesteśmy muzeum, w którym nie tylko my mówimy, ale my słuchamy.
0: Materiał przygotowała Ula Bieniania-Syczyńska.
13: SK2.

Ostatnia niedziela września, godzina 9. Radio SK2, które ma porcję najlepszych polskich hitów, idealnych, żeby tak dobrze się rozbudzić i zacząć ostatni dzień weekendu. Antonina Van Dessel, dzień dobry. No, zapraszam.

Kamil Bednarek i Mateo Talizman, a naszym talizmanem to chyba i szczęśliwym po prostu takim talizmanem jest nasza polska drużyna siatkówki. Dlatego, że wczoraj o 21:00 większość z nas miała chyba jeden plan na wieczór. Kanapa, telewizor, no i Polska-Francja w finale Mistrzostw Europy w siatkówce. I już pierwszy set, ja wiecie, ja nie jestem turbosportowa, ale pierwszy set zrobił na mnie zły rollercoaster. No bo Francuzi mieli nawet 4 piłki setowe, a mimo tego nasi wyciągnęli tego seta 31-29. Potem kolejne akcje, bloki, obrony, no i oczywiście emocje przy każdej piłce. Nawet ja siedziałam i krzyczałam, naprawdę. Francuzi urwali nam co prawda trzeciego seta, ale czwarty należał już do biało-czerwonych. Wygraliśmy 3-1 i obroniliśmy tytuł Mistrzów Europy. Czyli można powiedzieć, sobotni wieczór zaliczony, a ci, którzy mówią, że siatkówka nie podnosi ciśnienia, no to chyba wczoraj nie oglądali tego meczu. SK2. O, a teraz, żeby te emocje trochę uspokoić. 16, obudź we mnie, Wenus.

Jeżeli ktoś z Was jeszcze miał problem z obudzeniem, no to myślę, że po tym numerze, po Jadze od Virgin, no to chyba wszyscy się mocno rozbudziliście. Słuchajcie, piękna pogoda za oknem, niedziela, pierwsza niedziela jesienna, więc no warto wybrać się na spacer i grzyby, no bo sezon na grzyby trwa w najlepsze, więc jeżeli planujecie weekend w lesie, to mała uwaga. Za grzybobranie też można dostać niestety mandat i to nawet 500 zł. Na przykład za zbieranie grzybów w miejscu, gdzie obowiązuje zakaz wstępu, zanieczyszczenie grzybni, śmiecenie czy na przykład rozgniatanie ściółki i takie rozgarnianie jak dziki. Dzikami nie jesteśmy. A za zebranie grzyba objętego ochroną kara może sięgnąć nawet 5000 zł. Czyli naprawdę warto to wiedzieć i warto wiedzieć, co ląduje w koszyku, no bo można wrócić z lasu nie z borowikiem i pełnym koszem grzybów, tylko no z dosyć wysokim rachunkiem. SK2. A teraz troszkę spokojniej. Grzegorz Chyży, kochanie, to ja.

0: Bro, wychowany w Polsce, bardzo fajny numer i taki rytmiczny, że aż po prostu od razu chce się wstawać w niedzielny poranek. A za moment super dziewczyna Daria Zawiałow i numer Złamane serce jest okej. Dla wszystkich tych, którzy przeżywają jakieś rozstania i rozterki miłosne, ale mają złamane serce też zupełnie z innego powodu. No bo wiecie, tak zaczęłam się zastanawiać, że można mieć złamane serce z różnych powodów, więc dla wszystkich tych.
1: SK2. Reklama.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno! Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
1: I po reklamie.

0: Na zegarach za moment godzina 10. No nie chce być inaczej w ten niedzielny poranek. To była Blue Cafe, czas nie będzie na nas czekał. I dzień też nie będzie na nas czekał, więc słuchajcie, wstajemy, nie śpimy, dzisiaj się bawimy, rozpoczynamy bardzo dobrze, ostatni dzień weekendu z Radiem SK2. I po 10, żeby wam było jeszcze lepiej i przyjemniej, na start Jugoton i Kazik, Sanach, elektryczne gitary, a oprócz tego będziemy sobie rozmawiać troszkę o jesieni, troszkę o naszym polskim show biznesie i o dobrym jedzonku. Także jak słyszycie, warto być z nami.
1: Reklama.
2: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Margaret oraz jej Tripolar. Jedyny koncert premierowy najnowszego solowego albumu. Piątek, 11 grudnia. Klub Palladium w Warszawie.
9: Bilety dostępne na e-bilet.pl.
8: Nie zwlekaj i kup już teraz.
9: Poleca Radio SK.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Agata Chluściak, witajcie. Trwa festiwal opowieści w Muzeum Pragi. Czekają na Was spacery i autorskie oprowadzania po wystawie. Za 2 godziny rowerowa wyprawa, podczas której dowiecie się, co łączy kaktusy, plastik z mleka, marmoladę z brukwi, plakaty teatralne, okrągły stół i wielką płytę. Wstęp jest bezpłatny. A za godzinę bezpłatna joga, zajęcia w Wilanowie przed urzędem przy Klimczaka. To okazja, by zadbać o ciało, oddech i wewnętrzną równowagę.
0: Godzina 10 punktualnie, ostatnia niedziela września, pierwsza niedziela jesienna. Poranek z Radiem SK2 to jest idealne rozpoczęcie dnia. Antonina Van Dessel, witam Was serdecznie i mam nadzieję, że zostaniecie. No i razem tę niedzielę rozpoczniemy, rozkręcimy i będzie nam jakoś tak lepiej, lżej. I poniedziałek nie będzie nam straszny. Zaczynamy.
1: 100% polskich hitów. SK2.

Elektryczne gitary, co ty tutaj robisz w Radiu SK2 na 10 minut po godzinie 10 w niedzielny poranek. Za moment Artur Rojek i nowość Mirafiori z najnowszego albumu Chciałbym urodzić się, żeby latałem. I słuchajcie, byliśmy na premierze tego albumu. W ogóle, co jest ciekawe, tytuł Chciałbym urodzić się, żeby latałem z błędem to są słowa, które wypowiedział młodszy syn Artura Rojka i tak mocno wpłynęły na niego, że postanowił, że to właśnie będzie tytuł nowego albumu. Ale jeżeli wy jesteście ciekawi czegoś więcej o tym albumie, no to zapraszam was na nasze media społecznościowe, bo tam rozmowa z Arturem Rojkiem właśnie o nowym albumie i o tej piosence, którą za chwilę usłyszycie, czyli o Mirafiori. A teraz posłuchajmy w Radiu

0: Kaja na językach, a ja mam wrażenie, że na językach wszystkich ostatnio jest zmiana czasu, bo czytam i czytam i mam wrażenie, że naprawdę wszyscy o tym już trąbią. No i zaczęłam trochę się martwić, ale spokojnie, bo to dopiero za miesiąc. Zegarki cofniemy w nocy z 24 na 25 października, no więc jeszcze na szczęście trochę czasu zostało. No to po co nas tak martwić? Ja myślałam, że to będzie jutro i że o czymś zapomnę, albo dzisiaj, że źle przyszłam na program. Ale tak myślę sobie, że może faktycznie warto już wpisać to do kalendarza, no bo znając życie, przyjdzie ten weekend i nagle będzie... Czekaj, czy to dzisiaj? No i tym bardziej, że tym razem zmiana wypada wcześniej niż rok temu, więc warto o tym pamiętać. No więc zapisujemy wszyscy w kalendarzu. 25 października to jest moment, kiedy dostajemy godzinę snu w prezencie. No i pięknie.
1: SK2.

0: Warius Manx i Kasia Stankiewicz, Kot bez ogona. I ależ to jest przewrotny tytuł, dlatego że Warius Manx oznacza dokładnie kot bez ogona. No i widzicie, cała zagadka rozwiązana. No i takie żarty, żarciki, ale no czy można wymyślić bardziej przewrotny tytuł niż kot bez ogona? No nie można, bardzo to jest dobre. No i już teraz wszyscy wiemy, co to oznacza. A za moment Zio i magiczne słowa. Magiczne słowa na niedzielę? Wstajemy powoli, nie śpimy, dzisiaj się bawimy, niedziela.
1: SK2
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które do

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
8: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
2: I po reklamie.

0: Absolutny klasyk w Radiu SK2 na kilka chwil przed godziną 11. Kombi? Nasze rendezvous. Po godzinie 11 na początek Ignacy, Bań, Kuba i Kuba, więc bardzo różnorodnie, bardzo fajnie. No i oczywiście, że warto zostać z nami. To co, słyszymy się za chwilę?
1: Reklama.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
1: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
1: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
1: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: I po reklamie.
0: No dobra, jesień już jest, liście spadają, temperatura kombinuje, no a my w SC2 po godzinie 11 sprawdzamy, czy polska muzyka pasuje do tego klimatu. Ale uprzedzam, pasuje, więc zaczynamy kolejną godzinę. Antonina Van Dessel, dzień dobry.

Wideo wszystko jedno. Słuchajcie, słuchajcie teraz uważnie, bo do końca 2026 roku zostało dokładnie 96 dni, czyli oficjalnie zeszliśmy już poniżej setki. I to jest chyba ostatni moment, żeby przypomnieć sobie, jakie mieliśmy postanowienia na ten rok. No bo zaraz zacznie się grudzień, potem Sylwester, no i co? I nowe postanowienia, których no też w większości pewnie nie zrealizujemy. Więc jeżeli coś było na waszej liście, zrobię to w 2026, to może właśnie teraz? No bo prawie 100 dni to jednak jeszcze sporo. No chyba, że na liście na przykład mieliście nauczyć się chińskiego, no to wtedy powodzenia, ale i tak trzymam kciuki. SK2. A u nas teraz Lanbery, co ja robię tu? Dzisiaj

Zalia, tylko mnie kochaj, bardzo jest to ładny numer. A Zalia ma też bardzo ładne włosy, więc pomyślałam, że o włosach teraz będzie, bo lato niby już za nami, no a nasze włosy chyba jeszcze nie dostały tej informacji. No bo w wakacje słońce, słona woda, chlor, suszenie. No i nagle we wrześniu patrzymy w lustro i myślimy, co się stało z tymi włosami? I tutaj trycholog radzi, żeby teraz zadbać o nie zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz. No bo wiecie, od środka trzeba brać suplementy, ale odpowiedni szampon i odżywka, serum, no to też jest bardzo ważna sprawa. Dodatkowo dieta, no i uzupełnienie ewentualnych niedoborów. Bo jesienią włosy potrafią też mocniej wypadać niestety, więc to wszystko jest mega ważne, żeby jeszcze nie były w gorszym stanie niż są po wakacjach. Czyli oficjalnie lato się skończyło, czas na rehabilitację włosów, no bo one też potrzebują, tak samo jak my, urlopu po urlopie. SK2. A teraz klasyk. Ich troje razem, a jednak osobno w Radiu SK2.

0: Ryszard Rynkowski, wypijmy za błędy. Ryszard Rynkowski o piciu, a ja wam będę mówiła o jedzeniu, dlatego że no, w polskich domach powoli na pewno już zaczyna tam pyrkać rosół, kotlety się tłuką. No i właśnie, schabowy czy mielony, pomidorowa z makaronem czy z ryżem? No słuchajcie, słuchacze, teraz to wy decydujecie, co powinno trafić na talerz podczas najbardziej polskiego obiadu. Wbijajcie na stronę sk2.pl, wybierajcie swoje dwa kultowe polskie dania, czyli zupę i drugie danie, zgłaszajcie się do zabawy i napiszcie też, dlaczego to właśnie wy powinniście zasiąść przy naszym stole obiadowym VIP. Finał już 7 listopada na PGE Narodowym w Warszawie, a do wygrania, no do wygrania jest o co walczyć. Wyjazd dla dwóch osób, nocleg w hotelu, 500 zł kieszonkowego i udział w tym wyjątkowym obiedzie razem z ekipą Radia SK2 i z Darią Ładochą. Więc co, nie czekajcie, głosujcie, zgłaszajcie się i udowodnijcie, że to właśnie wy wiecie, jak powinien wyglądać najbardziej polski obiad. Sama jestem ciekawa.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie.
4: Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
8: I po reklamie.

0: Wiktoria Kida i Księga Żywiołów, co mi tam, na kilka chwil przed południem w ostatnią niedzielę września. Po 12 muzycznie m.in. Dawid Kwiatkowski, formacja Nieżywych Schabów, Budka Suflera i jeszcze dużo, dużo dobrego. Będą też nowości muzyczne, także warto być z nami, więc no co? Wy powoli szykujecie niedzielny obiad, a my pod to wszystko gramy wam najlepiej jak potrafimy i oczywiście w 100% po polsku.
1: Reklama.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Agata Chruściak, zapraszam. Festiwal Siły Marzeń, czyli maraton filmów krótkometrażowych, trwa na Ursynowie. Do zobaczenia inspirujące historie ludzi, którzy przekraczają własne granice i podejmują niezwykłe wyzwania. Pokazy w Centrum Kultury Alternatywy. Warto też wpaść do Parku Praskiego. Trwa kolejna edycja akcji Adoptuj Warszawiaka. To szansa, by poznać podopiecznych schroniska na Paluchu. Można porozmawiać z wolontariuszami i dowiedzieć się więcej o samym procesie adopcji.
0: No i mamy godzinę 12, za oknem jesień, ale ta chyba postanowiła zrobić nam dzisiaj miłą niespodziankę, bo słońce świeci, temperatura całkiem przyjemna, no więc póki co możemy, to korzystamy. A my zaczynamy kolejną godzinę z polską muzyką. Antonina Wandesel, dzień dobry.
1: 100% polskich hitów. SK2.
0: Na początek Demono, Kamień i Aksamit już teraz u nas.

0: twój ląd.
1: Są ludzie, którzy jadą rowerem po bułki, a są też tacy, którzy jadą rowerem po kawę, no i potrafią przy okazji zrobić prawie 300 tysięcy kilometrów. Tegoroczny Coffee Race połączył właśnie takie dwie rzeczy, które Polacy bardzo lubią, czyli rower i kawę. Uczestnicy jeździli między kawiarniami, a w lipcu i sierpniu wykręcili łącznie 287 tysięcy kilometrów. No ładnie. I ja mam tylko jedno pytanie. Ile kaw trzeba wypić, żeby mieć siłę na taki rower? No bo ja po jednej, no to co najwyżej jadę palcem, ale po ekranie mojego smartfona.
0: SK2.
1: A muzycznie już teraz ma nam krakowski spin w SC2.

Formacja Nieżywych Schabów i ich ławka w Radiu SK2. I mamy niedzielę, jedni już krzątają się w kuchni, rosół pyrka, schabowy czeka na swoją kolej. Ziemniaki, no już są obrane i czekają na gotowanie, czyli taka niedzielna klasyka w polskim domu. Ale są też tacy, którzy w niedzielę mówią, dzisiaj lecimy w stronę kuchni, no na przykład włoskiej. Makaron, sos pomidorowy, no i tutaj zaczynają się schody. No bo okazuje się, że nawet taki sos można nieźle zepsuć. Jeden z włoskich szefów kuchni twierdzi, że suszona bazylia, którą my dodajemy namiętnie, nie powinna do niego trafić, a z czosnkiem i cukrem też lepiej nie przesadzać. Czyli wychodzi na to, że Włosi do sosu pomidorowego podchodzą trochę tak jak Polacy do rosołu. Są rzeczy, których po prostu się nie rusza i nie zmienia. SK2. A już teraz Bledka B012 w Radiu SK2.

0: Liwka, poza tobą nic, z takim fajnym, troszkę mrocznym bicikiem i jeżeli ten numer przypadł wam do gustu, no to słuchajcie, wchodzicie na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20 i głosujecie, dlatego że w każdy piątek po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka najnowsze notowanie Gorącej Polskiej 20. No i w kolejny piątek, nie wiadomo co się może wydarzyć, ja widzę, że Liwka na razie jest nisko, więc no wasze głosy naprawdę mają znaczenie, więc jeżeli Liwka i poza tobą nic wpadło wam w ucho, no to wiecie co robić.
1: SK2. Reklama.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
8: I po reklamie.

0: Na zegarach powoli wybija godzina 13, to był Bajm, krótka historia. O 13 Roxana Węgiel, Oskar Cymsy, Liber z Natalią Schroeder i jeszcze wiele rzeczy, ale nie będę wam zdradzać, co tam dalej będzie, bo zostawiam was w męskich rękach, rękach Kamila Kowalskiego, także ja uciekam na obiad i na spacer. Trzymajcie się, dobrej niedzieli, Antonina van Dessel, pa.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: I po reklamie.
15: Jedni jeszcze w piżamce, drudzy już przy rosole, ale od czego jest niedziela i to jeszcze pierwsza niedziela jesieni. A niektórzy od samego rana szukają grzybów w lesie. Ja dla was znalazłem i zebrałem same najlepsze polskie hity. Liber, Oskar Cymbs, Roxana Węgiel. Grzybki, prawdziwe kozaki, ani jeden trujący. Kowalski, witajcie.

Monika Brodka w ST2 i miałeś być. Na obiedzie, a jeszcze cię nie ma. A co dzisiaj na obiad? Pytam, bo do naszego zespołu ST2 dołączyła Daria Ładocha ze swoim programem Ładocha na pożarcie. Jest na pożarcie w każdą sobotę, ale przez cały tydzień razem z wami szukamy, z Darią też, najbardziej polskiego obiadu. Wskakujcie na sk2.pl, tam głosujecie na swoje ulubione zupy, drugie dania również, a może to jest akurat to, które teraz leży na waszym talerzu, bo do wygrania dajemy wam jedną nockę w hotelu, 500 na własne wydatki i uwaga, wielka będzie biesiada, którą organizujemy dla was na PGE Narodowym. No to co, sk2.pl, tam głosujecie, a na Narodowym będziemy strzelać sobie do kładki.

0: całym jest tu. Singiel z najnowszej płyty Mroza. A tam są praktycznie wszystkie radiowe. Ten z braćmi Kacperczyk, Wszystko czego chciałem. Mroz był ostatnio u nas w Radiu SK2, no i powiedział, że nie był tej jesieni jeszcze na grzybach, więc nie ma wszystko czego by chciał. A ja dla was mam to co najlepsze. Polskie hity, które już za chwilę będą tutaj nam wyrastać jak grzyby po deszczu. Urszula między innymi Lady Punk.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Margaret oraz jej Tripolar. Jedyny koncert premierowy najnowszego solowego albumu. Piątek, 11 grudnia. Klub Palladium w Warszawie.
8: Bilety dostępne na e-bilet.pl.
7: Nie zwlekaj i kup już teraz.
8: Poleca Radio SK.
9: I po reklamie.

0: Lady Punk, Fest 2 i tutaj też jesteśmy. Siódme niebo nienawiści i gramy Fest numery. Tak jak Fest jest impreza w Monachium w Niemczech, Oktoberfest tutaj cały czas trwa. Impreza dopiero zakończy się na początku oktobera, czyli października, ale to naprawdę bardzo długo, ponad 2 tygodnie. No zresztą, panie, ileż można. Berki to muszą wszystko przefiltrować, tak jak przefiltrowane najważniejsze newsy już za chwilę o 14 w Fest 2.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos.
2: Który

0: Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Margaret oraz jej Tripolar. Jedyny koncert premierowy najnowszego solowego albumu. Piątek, 11 grudnia. Klub Palladium w Warszawie.
7: Bilety dostępne na e-bilet.pl.
6: Nie zwlekaj i kup już teraz.
7: Poleca Radio SK.
0: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Agata Chruściak, witajcie. Saunowanie nad Wisłą, sesja z widokiem na rzekę czeka na Was bezpłatnie. Trzeba się tylko wcześniej zapisać. Szyk i konwenanse. Wystawa pod takim hasłem w Łazienkach Królewskich, a do zobaczenia ponad 30 kostiumów z najnowszej ekranizacji lalki Bolesława Prusa, a wśród nich stroje Izabeli Łęckiej czy Stanisława Wokulskiego. Za darmo zobaczycie je w piątki. Wystawa potrwa do połowy grudnia.
9: Jest 14, zaczynamy newsy. Marcin Procki, dzień dobry. Polscy siatkarze po zdobyciu Mistrzostwa Europy wrócili do kraju. Przed godziną ich samolot wylądował w Warszawie, na lotnisku Chopina czekał na nich tłum kibiców. Relacja z miejsca w kolejnych newsach. Kraków wybiera prezydenta, o stanowisko ubiega się 7 kandydatów. Na linii reporter Eski 2 Jakub Solarz. Jakub, powiedz, jak przebiega głosowanie?
10: Wybory na ten moment przebiegają bardzo spokojnie. Krakowska policja odnotowała jedno zgłoszenie dotyczące prawdopodobnej agitacji wyborczej w mediach społecznościowych. Jeden z użytkowników miał opublikować post łamiący zasady ciszy wyborczej.
9: A to potrwa do 21, kiedy zakończy się głosowanie. By zwyciężyć w pierwszej turze, kandydat musi zdobyć ponad połowę wszystkich głosów. I jeszcze ważne ostrzeżenie dla kierowców. Poważne problemy na A4. Na wysokości Opola na jezdni w stronę Katowic osobówka najechała w tył na czepy. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy, a korek ma już ponad 5 kilometrów.
11: Gorsze podczas jesieni to grabienie. No można powiedzieć, że spoko, bo to jest jakaś forma sportu, no ale za tydzień znowu będzie powtórka z rozrywki. Liście spadną, chyba że zawieje tak wiatr, że do sąsiada polecą. Jak w SC2 latają tylko najlepsze polskie hity. Niepokonane. Ten od Perfektu już za moment. Cyrko weźmie nas na prywatny bal, a teraz kombiakiem jedziemy na Most Avignon. Kowalski, witajcie.

0: zdradzę wam kulinarne tajemnice, ale także na sk2.pl razem z Darią czekamy na najbardziej polski obiad, który to wybieracie wy. A do wyboru 10 zupek, 10 dań głównych wygłosujecie, a w najbliższym tygodniu, kto wie, może zadzwonimy akurat do ciebie i dołączysz do naszej eskowej ekipy, która będzie bawić się z najlepszymi szefami kuchni na Stadionie Narodowym. Niezła biesiadka się szykuje. sk2.pl, tam głosujecie. No i pamiętajcie, nie trzeba być mistrzem kuchni, żeby wygrać. Trzeba po prostu wiedzieć, co się lubi wkładać do ust. Łyżką lub widelcem.
1: Ważne, że potrafisz wiedzieć dobro. Ważne, że dostrzegasz jego ogrom.

Wiktor Dyduła, Kaśka Sienkiewicz, nie mówię tak, nie mówię nie. No bo dla was mamy propozycję, co wy na to? W końcu mamy w kalendarzu, bo sprawdziłem, 27 września, Dzień Turystyki i Dzień Rzek. A te dwa święta można ze sobą świetnie połączyć przecież. Wybrać się na wycieczkę nad rzekę. A kto wie, co się złowi.

0: Ale on szarpie za tę gitarę. Gabriel Fleszar w Radiu SK 2 i Bilet do nieba. A skoro już bilet mamy, no to lecimy do Paryża. Czytam w kolorowym świecie internecie, że w Paryżu pod jednym ze szpitali znaleziono ślady czasów Juliusza Cezara. No u nas w Polsce, w szpitalach, też czasami można odnieść wrażenie, że niektórzy już tak długo czekają w kolejce, że pamiętają czasy starożytności.
1: Reklama.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
1: I po reklamie.

0: Za chwilę 15 i newsy w SC2. Przeglądam tak przy okazji kolorową jeszcze prasę. 20 kg w dół i zero efektu jojo. Agnieszka Chylińska zdradziła swój sposób, jak tego dokonała, i to nie jest dieta cud ani głodówka. No, jak to zrobiła królowa łez? Może jadła tyle, co kot napłakał.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Margaret oraz jej Tripolar. Jedyny koncert premierowy najnowszego solowego albumu. Piątek, 11 grudnia. Klub Palladium w Warszawie.
8: Bilety dostępne na e-bilet.pl.
7: Nie zwlekaj i kup już teraz.
8: Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
9: Jest 15, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostwa Europy wrócili z Mediolanu. Skanowali kibica, a w rozmowie z naszym reporterem podkreślali:
10: nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bombonera w Argentynie, także...
11: Myśleliśmy, że będzie 3-0, ale troszeczkę tamtego jednego seta, nie? Ale fajnie, fajnie.
12: Ten trzeci set najbardziej nerwowy.
11: No, ale ekipa fajna się zebrała.
9: A wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Kierowca auta wjechał pod przejeżdżający szynobus. 2 osoby zostały ranne. A siatkarskie złoto to nie jedyny sukces Polaków w ten weekend. Srebrny medal kolarskich mistrzostw świata w Montrealu zdobyła Katarzyna Niewiadoma Fini. To drugi medal imprezy tej rangi w dorobku. Polki przed 5 laty zdobyła brązowy krążek.
0: SC2, jest godzina trzecia pora też roku, jest taka bajka, Złoto Włosa i 3 Niedźwiadki. No jak złote liście lecą z drzew, to człowiek tak jak niedźwiedź się trochę staje, bo dużo je, mało się rusza i najlepiej go nie budzić, bo inaczej to o pani. Grzegorz Chyży na Dzień Dobry w SC2.

Wiking. Królewskie również czytam odkrycie u naukowców w Czarnogórze. Odkryli tam dwa maleńkie gatunki ślimaków, których muszle mają specjalne zamknięcie i to zamknięcie przypomina drzwiczki. Bardzo fajnie. W końcu ślimaki mają drzwi do swojego domku. Ciekawe, czy wolno się otwierają. Może tak, bo za drzwiami jest ktoś nieproszony. Porady na zdrady. Ania Dąbrowska, WES 102.

Prawdziwa kocica w Radiu SK2 i Doda. Tymczasem naukowcy czytam odkryli pierwszy od ponad 100 lat nowy gatunek kota. To Leopardus Ticlayo. Może mieć pół metra długości i nie ma ogona. Pół metra długości, bez ogona kot, czyli natura udowodniła, że można być niezłym kocurem, nawet jeżeli czegoś brakuje. A propos zwierzątek, to teraz Lombard i Gołębi Puch w SC2.

0: SC2, Kuba i Kuba, czyli chłopaki, ale nie tylko, bo jest również Daria Ładocha i to ma wasze pożarcie. Każdą sobotę od 11 zaczyna z wami kulinarną przygodę tylko w Radiu SK2, a przy okazji czeka na wasze głosy w naszym plebiscycie eskowym na najbardziej polski obiad. I powiem wam, że ciężko jest wybrać, bo ja z polskiej kuchni to najbardziej lubię dokładkę. Jeżeli wy również, to też wybierajcie na sk2.pl swoje ulubione dania, bo przy okazji możecie zgarnąć kulinarny wyjazd na Stadion Narodowy, na którym to imprezę będzie rozkręcać SK2. A przy okazji damy wam trochę kasiuty na własne wydatki i zapewnimy nocleg. sk2.pl. Tam zaglądajcie.
1: Reklama. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen Witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targiobronne.pl.
14: I po reklamie.

0: słodkie dźwięki od Urszuli, bo to przecież Malinowy Król. No ta nazwa brzmi jak takiej gorącej herbatki, która idealnie rozgrzewa w takie chłodne wrześniowe popołudnie. Sezon kocyków mamy, ciepłych skarpet również, no to można ją pić litrami. Jak najlepsze polskie hity, do których wracamy po newsach w SC2 o 16.
1: Reklama. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Agata Chruściak, witajcie. Przebodźcowanie, miłość czy relacja człowieka z technologią to tylko część tematów tegorocznego festiwalu Lalka też człowiek. Ten startuje 9 października. Będą artyści z Polski i zagranicy, jubileuszowa premiera i spektakle multimedialne. A kto chce się poruszać, może wpaść na zajęcia z cyklu Ursynów zawsze w formie. Dziś Pilates, to przy Kopiec Fila, wejście jest bezpłatne.
16: Na zegarach 16. Zaczynamy newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Polscy siatkarze wrócili do kraju po pokonaniu Francji w finale Mistrzostw Europy. Na lotnisku w Warszawie czekały na nich tłumy kibiców. Trener reprezentacji Nikola Grbić nie krył za to dumy ze swojej drużyny.
17: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować. Oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
16: Na siatkarze mistrzostwami zakończyli długi reprezentacyjny sezon. Teraz po krótkim urlopie zaczną przygotowania do sezonu w swoich klubach. A w newsach teraz Kraków i pożar hali magazynowej. W Nowej Hucie znajdowały się w niej środki łatwopalne. Z budynku ewakuowano 10 osób.
18: Trwa dogaszanie pogorzeliska oraz oddymianie pomieszczeń składowych hali.
16: Mówi Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej w Krakowie. W pożarze nikt nie ucierpiał, a kierowcy mamy ogromny korek na Estrójce w Zachodniopomorskiem. W rejonie węzła Rzęśnica na jezdni w stronę Świnoujścia motocykl zderzył się z osobówką. Duże utrudnienia występują na obu jezdniach.
0: 16:02, bardzo fajna pora, żeby strzelić sobie kawkę i do tego jeszcze coś słodkiego, a potem rzucimy się na kanapę, a ja was przykryję kocykiem, takim muzycznym, na dzień dobry razem z Krzysztofem Krawczykiem sobie pomarzymy, a potem Smolasty nam jeszcze przyniesie herbatkę z imbirem, proszę bardzo. Takie cudeńka tylko w SC2, Kowalski, witajcie.

Oczywiście, że o tym kawałku będziemy pamiętać, Pani Sarco. Na 100%, bo w Radiu SK2 właśnie tyle. 100% gramy polskiej muzy. Tymczasem czytam, że naukowcy z Singapuru opracowali zegar atomowy o rekordowej dokładności. O rekordowej, czyli po prostu już dokładniejszego zegara nie ma. To jest idealny prezent dla PKP.

Tam, gdzie jesteście wy, no to nawet jeżeli nie ma, to i tak świeci słońce. Wiktor Dyduła w Radiu SK2. A że każda muzyka to jest jak nurt rzeki, bo ma swoje tempo, pozwólcie, że nie będę go z was wybijał. Marisa i Będzie pięknie w SK2.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Herbarium Smak z Jorła Cienia, Teor Lice mogliście widzieć w Doradcy Smaku, w Azji Ekspresy, Patenciarach albo w Dzień Dobry TVN. Jest nią Daria Ładocha, kulinarna dziennikarka, która dołączyła do ekipy Radia SK2, ale także i do Was, bo razem z Wami tylko w SK2 gotuje. Do południa to, co najlepsze, jest na Wasze pożarcie, a przy okazji czeka, jakie to Wasze kubki smakowe mają fantazję, jeżeli chodzi o najlepsze polskie danie, bo na takie możecie głosować na sk2.pl, a nagroda, moi drodzy, jest taka, że kto wie, może spotkamy się już niebawem przy ogromnym, fantastycznym, biało-czerwonym stole na Stadionie Narodowym, gdzie będą tylko narodowe potrawy podawane od mistrzów kuchni i to wszystko stawiamy my, SK2.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które

0: to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
18: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
19: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
22: I po reklamie.

0: Ona zawsze ma wszystko zaplanowane. Plan Berry w SC2 i jej plan awaryjny, czyli pewnie plan B, bo plan A po pracy idę na trening, a ten awaryjny plan B po pracy idę, ale poleżeć. I można do najlepszych polskich hitów, do których za chwilę wracamy, po sprawdzonych ważnych newsach w SC2. Te punktualnie o 17.
1: Reklama.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sumie. Rossmann, moja drogeria.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji. Smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie.
0: Jest 17, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Tragedia na torach. Na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie pod Wieluniem w Łódzkiem auto wjechało pod nadjeżdżający pociąg Intercity. Zmarł mężczyzna jadący samochodem. Kobieta, która z nim jechała, trafiła do szpitala. Nikomu z pasażerów nic się nie stało. Stolica Tajlandii pod wodą, Bangkok. Popularny kierunek wśród turystów, zmaga się z podtopieniami. Deszcz nie ustaje tam od kilku dni. Ulice zamieniły się w rzeki, a dla mieszkańców przygotowano specjalne schroniska. Setki autografów rozdane, kilkuset kibiców przywitało polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Ci wrócili do kraju po obronie Mistrzostwa Europy. MVP turnieju Wilfredo Leon, oceniając sukces, podkreśla.
15: Nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które wiesz, że wygrywasz, jest skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecze i później budowasz powoli, żeby na końcu turniej mieć twoją najlepszą formę.
0: A przypomnę, że już za rok Mistrzostwa Świata, których gospodarzem będzie Polska.
16: Prawie 2 minuty po 17 to czas przygotowania już do poniedziałku pewnie, ale po co? Po co, skoro mamy pierwszą niedzielę jesieni? No i trzeba oszczędzać na energii. Dni są coraz krótsze, ciemno coraz szybciej, a prąd taki drogi. Za to nie zabraknie go w SC2 przy najlepszych polskich hitach. Nawet jeżeli będzie error na dzień dobry od Nataliny Kiel. Kowalski, witajcie.

kult w ST2i, gdy nie ma w domu dzieci, to wtedy bardzo różne rzeczy można robić. Na przykład, a co, skusić się na kilka słodkich chwil ze słodyczami? Dlaczegoż by nie? Ja tutaj czytam w internecie, że naukowcy podobno dowiedli, iż zapach czekolady może nam pomagać w treningu codziennym. No, to ja już wiem, jeżeli chodzi o te codzienne treningi i ten zapach czekolady, dlaczego tak świetnie się ćwiczy otwieranie szafki ze słodyczami. Baranowski, lubię być z nią w ST2.

Kto chce poczuć lato w domu, to wystarczy tylko otworzyć piekarnik i zaraz buchnie ciepłym powietrzem. A u nas też gorąco, w kuchni przede wszystkim Eskiwa, ponieważ dołączyła do naszego zespołu Daria Ładocha, która jest na pożarcie w każdą sobotę. Ona razem z wami wtedy gotuje i przygotowuje się do wielkiego wydarzenia, jakim będzie wspólna zabawa razem z wami najlepszymi słuchaczami na Stadionie Narodowym przy ogromnym stole. Tam też będą mistrzowie kuchni, moi drodzy. Ale co trzeba zrobić, aby dołączyć do naszego stołu? Musicie wejść na sk2.pl i napisać, dlaczego chcielibyście usiąść, załóżmy, obok Wajdy, czy tam obok Jarząbka, a może chcielibyście usiąść po prostu i dobrze zjeść. A też taka możliwość będzie na Stadionie Narodowym. I do tego dorzucamy hotel i do tego jeszcze dorzucamy kilka stówek na własne wydatki. No po prostu żyć, nie umierać z głodu. sk2.pl. Tam głosujcie na najlepszy polski obiad w SC2.

0: Porządny chłopak z sąsiadką zawsze siatki nosić pomaga, bo zresztą w Polsce został wychowany. BRO, wychowany w Polsce, który tutaj widzę jest na 8. miejscu gorącej polskiej dwudziestki. O, no drodzy Państwo, sk2.pl, gorąca polska dwudziestka, głosujemy na ten kawałek. Nie pozwólcie, żeby stoczył się na dno.
1: Reklama.
2: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
14: I po reklamie.

mojej dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie. Całkiem niezły posiłek jaki.

0: Róże Europy w SC2 i Jedwab. Pamiętajcie o tym, jak będziecie wrzucać ciuchy do prania. Najlepiej, jeżeli chodzi o Jedwab, tak do 30 stopni. No i wyłączcie wirowanie, bo powirujemy już za chwilę dalej do najlepszych polskich hitów w SC2. Po najważniejszych newsach.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: I po reklamie.
0: Dokładnie 18 na zegarach, to czas na newsy. Marcin Procki, zapraszam. 5 osób zatrzymanych przez brytyjską policję pod zarzutem przygotowywania ataku terrorystycznego koło bazy RAF. W jej pobliżu pojawiły się 3 podejrzane ciężarówki, ewakuowano pobliskich mieszkańców, a do akcji przystąpiła jednostka saperska. A jeszcze 3 godziny mają mieszkańcy Krakowa na oddanie głosu w wyborach na nowego prezydenta miasta. Głosowanie potrwa do 21 i do tej godziny obowiązuje też cisza wyborcza. A Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. W jutrzejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie na występ liczy wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
12: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku, i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie, a to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
0: A Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Początek jutrzejszego meczu o 20:45.

0: Reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: I po reklamie.

0: emocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.

0: Magazyn lokalny.
1: Michał Rawa, zapraszam. Czas wybrać warszawiankę roku 2026. Spośród wszystkich zgłoszeń wybrano finałową dziesiątkę plebiscytu. Teraz o zwycięstwie jednej z kandydatek zadecydują głosy mieszkańców, które oddawać można do 4 listopada. Więcej o tegorocznej edycji warszawianki roku opowiem Małgorzata Zawada.
2: Wśród nominowanych są kobiety działające na rzecz warszawiaków w różnych dziedzinach. Każda z nich ma na swoim koncie działania, które zmieniają stolicę. O tym, co łączy tegoroczne kandydatki i dlaczego warto je docenić, mówi Marzena Gawkowska, rzeczniczka Urzędu Miasta.
3: Już można głosować na warszawiankę roku 2026. Kandydatki to mieszkanki stolicy, które swoją pracą, pasją i zaangażowaniem zmieniają miasto na lepsze w szkołach, szpitalach, organizacjach społecznych, w firmach i w swoich domach. Działania nominowanych warszawianek mają realny wpływ na życie innych, a dzięki ich pomysłom, odwadze, energii, miasto jest otwarte, różnorodne, pełne życia, po prostu lepsze. Głosować można do 4 listopada na 3 sposoby. Po pierwsze, można to zrobić internetowo, ale też wysyłając papierowy formularz i podczas miejskich wydarzeń. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie plebiscytu. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystej gali 18 listopada. Kapituła plebiscytu wyłoniła 10 nominowanych do tego tytułu. Możemy o nich przeczytać właśnie na stronie plebiscytu. No i zachęcamy do głosowania.
2: Jedną z nominowanych jest Anna Morawska-Borowiec, psycholożka, która edukuje o zdrowiu psychicznym i założycielka Fundacji Twarzy Depresji.
4: Na początku chciałabym pogratulować nominacji i zapytać, jakie ma Pani emocje związane z tą nominacją Warszawianki Roku?
5: Zespół mnie zgłosił. Jestem trochę zaskoczona i oczywiście pozytywnie wzruszona tą sytuacją. Bardzo duże wyróżnienie i dziękuję, że prezydent, włodarz miasta zauważył działalność naszej fundacji i tak postrzegam moje zgłoszenie do Warszawianki Roku, że nie jest to dla mnie nagroda, tylko dla całego zespołu Twarzy Depresji od prawie 80 ambasadorów zaangażowanych w naszą kampanię Twarzy Depresji. Nie oceniam, akceptuję przez zespół ponad 40 specjalistów, którzy codziennie, 7 dni w tygodniu niosą bezpłatną pomoc w pogotowiu psychologicznym, który prowadzi nasza fundacja. Zarówno stacjonarnie w centrum Warszawy niesiemy taką szybką, bezpłatną pomoc, jak i w ramach wideokonsultacji dla osób z całej Polski. Jest to też ogromny zespół, który pracuje 7 dni w tygodniu w telefonie zaufania dla osób dorosłych w stanie kryzysu psychicznego, 5 dni w tygodniu w telefonie zaufania dla nauczycieli. Jest to cały zespół rejestracji, zespół biurowy, który w tej chwili wykonuje ogromną pracę, przygotowując pakiety startowe dla prawie 1000 uczestników 5. charytatywnego biegu z twarzami depresji. To jest taka nasza codzienna praca, 7 dni w tygodniu na rzecz osób w kryzysie psychicznym, żeby nieść im pomoc, żeby też mieć szansę edukować, przełamywać stereotypy. Cieszę się, że coraz więcej osób też dołącza do nas i otwarcie mówi o swoich doświadczeniach ze zdrowiem psychicznym, jak w ostatnim czasie aktor Cezary Łukaszewicz po raz pierwszy powiedział o swoich doświadczeniach z zaburzeniami lękowymi, które są najpowszechniejszymi zaburzeniami psychicznymi na świecie. Jest to na pewno dla nas ważne i cieszę się, że nasz zespół i nasza fundacja została tutaj w taki sposób niesamowity zauważona.
4: No właśnie, jest Pani założycielką Fundacji Twarzy Depresji. Od jak dawna działacie?
5: Historia naszych działań sięga 2015 roku, kiedy jako jeszcze dziennikarka dwójki telewizyjnej Panoramy pisałam książkę Twarze Depresji i zaprosiłam wówczas do rozmowy znane osoby chorujące na depresję. I był to czas, kiedy też o depresji opowiedziała Justyna Kowalczyk. Miałam wrażenie, że naprawdę dużo bardzo niemiłych komentarzy się pojawiło w internecie. Zupełne niezrozumienie wyznania pani Justyny o zdrowiu psychicznym, można powiedzieć hejt, się pojawił w internecie. Też mieszkałam na Kabatach wówczas w Warszawie i przechodziłam koło jednego z banków, którego wówczas pani była twarzą i nagle też zniknęła ta reklama. Mam nadzieję, że to związało się z zakończeniem planowanym kontraktu, a nie działaniami właśnie stygmatyzującymi, ale obawiam się, że mogło być inaczej. To był taki czas, kiedy właśnie bałam się, pisząc książkę Twarze Depresji, że zamówiłam tak dużo osób znanych do tego, żeby opowiedziały o swoim swoim zdrowiu psychicznym po raz pierwszy w życiu publicznie, że wyleje się na nich fala hejtu, że przestaną dostawać pracę. Część osób nie autoryzowała wywiadów, właśnie bojąc się, jednak się wycofały z tego, żeby mówić otwarcie. Przed chwilą miałam też spotkanie z panią, która nie była znaną osobą, można powiedzieć polską bizneswoman, ale nie celebrytką, i też wystąpiła w mojej książce anonimowo, bojąc się tego, nawet przyszła na spotkanie ze mną w peruce, bo bała się, że ktoś ją pozna i się dowie, że choruje na depresję. Dziś opowiada o tym już z uśmiechem na twarzy, po tych latach, kiedy udało nam się naprawdę dużo zmienić w myśleniu i w postrzeganiu Polaków dzięki kampanii Twarze Depresji Nie Oceniam, Akceptuję. I właśnie pisząc książkę Twarze Depresji w 2015 roku, bojąc się stygmatyzacji osób, które udzieliły wywiadu i że będą mieć naprawdę dużo nieprzyjemności, namówiłam ich, żebyśmy zrobili kampanię Twarze Depresji Nie Oceniam, Akceptuję. Po pierwszej kampanii, po jej pozytywnym odbiorze, zostaliśmy poproszeni, żeby zrobić kolejną kampanię dla dzieci i młodzieży, więc poprosiłam ambasadorów, żeby dali zdjęcia z dzieciństwa, żeby w ten sposób nawiązać do tematu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, i nasza kampania powstała charytatywnie, z potrzeby serca, z potrzeby widocznej gołym okiem wówczas właśnie, żeby przełamywać te stereotypy. Pierwsze billboardy, które kupowaliśmy naszej kampanii, to były ze środków na zbiórkę urodzinową moją, bo miałam urodziny i prosiłam zawsze właśnie rodzinę, przyjaciół, żeby nie kupowali mi prezentów, tylko żeby przekazywali środki na zakup pierwszych billboardów naszej kampanii. No a później już tak się nam ona rozwinęła, że zdecydowałam założyć fundację w 2018 roku po to, żeby no właśnie lepiej dbać i rozwijać kampanię Twarze Depresji, a też jako, że drugim moim zawodem oprócz dziennikarki jest psycholog, to wiedziałam, że pomoc psychologiczna dla osób w depresji jest w naszej fundacji niezwykle ważna. Musi być takim naszym sztandarem i misją obok naszej kampanii, dlatego uruchomiliśmy w pandemii programy bezpłatnej zdalnej pomocy po to, żeby dotrzeć do ludzi, którzy nie mogli z domu wychodzić, gdzie byli w izolacji, a w bardzo trudnych wyzwaniach związanych ze zdrowiem psychicznym. I tak zaczęliśmy rozwijać nasze programy bezpłatnej zdalnej pomocy i dzisiaj wiemy po czasach pandemii, która zmusiła nas do przejścia do online, do świata online, do konsultacji online, że właśnie wideokonsultacje i stacjonarne konsultacje są tak samo skuteczne w przypadku tych najpowszechniejszych zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, zaburzenia lękowe, zespół stresu pourazowego. Spokojnie jesteśmy w stanie nieść taką samą jakościowo pomoc. Właśnie widząc człowieka, kamerka musi być włączona, musimy widzieć człowieka, żeby z nim skutecznie pracować, żeby go dobrze zdiagnozować, jak i właśnie jesteśmy w stanie nieść tą pomoc w naszej pogotowiu psychologicznym, który mieści się w Warszawie przy Alei Solidarności 78. Jest otwarte też dla osób z całej Polski. Jakiś czas temu konsultowałam, przyjechała do mnie z drugiego końca Polski mama z nastolatką z glejakiem mózgu, obie z nasilonymi myślami samobójczymi. Pokonały prawie 200 kilometrów, żeby tu przyjechać do mnie PKS-em i było im łatwiej znaleźć w swojej okolicy pomoc, wsiadając do PKS-u i przyjeżdżając do Warszawy, niż u siebie poszukać tej pomocy szybkiej, która była im niezbędna natychmiast. Więc też cieszę się, że mamy takie miejsca i też, że ludzie nam ufają, przyjeżdżają po tą pomoc również z drugiego końca Polski, ale też naprawdę można się z nami połączyć. Proszę się nie bać tych połączeń wideo, bo one są naprawdę skuteczne. A tam, gdzie mamy ograniczenia przy niektórych zaburzeniach psychicznych, na pewno zdiagnozujemy i pokierujemy, postaramy się znaleźć tą pomoc lokalnie, tam, gdzie ona jest konieczna, tak? W tych przypadkach osób, które są w takiej sytuacji, że naprawdę muszą być natychmiast objęte pomocą stacjonarną.
4: Myślę, że na przestrzeni tych kilkunastu lat podejście do problemów psychicznych się zmieniło, ale jednak ta pomoc i ta edukacja o świadomości odnośnie problemów nadal jest bardzo potrzebna.
5: Na pewno jest lepiej, na pewno idziemy małymi krokami do przodu i cieszę się, że to widać i coraz więcej osób otwarcie mówi o swoim zdrowiu psychicznym, od znanych przez nieznane. Myślę, że coraz większa jest też świadomość pracodawców, którzy organizują wykłady, webinary, warsztaty psychoedukacyjne dla swoich pracowników, w czym też nasza fundacja uczestniczy w takiej psychoedukacji, więc też się cieszę, że coraz większe grono osób jest obejmowanych taką edukacją. Są kampanie uświadamiające, są programy takie jak nasz Twarze Depresji dla Szkół, gdzie właśnie przyjęliśmy kolejny 1000 nauczycieli, których całorocznym programem psychoedukacyjnym obejmujemy. Więc na pewno idziemy w dobrym kierunku, ale idziemy wolno. Wolno. Startowaliśmy, można powiedzieć, z poziomu średniowiecza, jeśli chodzi o wiedzę o zdrowiu psychicznym, gdzie ludzie, żeby udzielić mi wywiadu, zdarzało się, jak mówiłam, że przychodzili w peruce, bo się bali, że ktoś zobaczy, że mówi o depresji, a ambasadorzy nasi nie doszli, nie autoryzowali wywiadów, ponieważ bali się, że są twarzą pewnej marki i ta marka się nie zgodziła na wywiad o depresji. Także od takiego czasu, kiedy jak też ruszałam z książką o depresji poporodowej, wystąpiłam do Narodowego Funduszu Zdrowia o dane, ile kobiet w Polsce leczyło się w 2016 roku na depresję poporodową, i okazało się, że było 50 kilka kobiet, nie tysięcy, tylko kobiet, to naprawdę startowaliśmy z poziomu średniowiecza, jeśli chodzi o wiedzę o zdrowiu psychicznym. W tej chwili jesteśmy na poziomie przyzwoitym, ale mamy jeszcze dużo do zrobienia, szczególnie jeśli chodzi o dostęp do specjalistów zdrowia psychicznego. Nie może tak być, że na najpowszechniejszą w mojej ocenie chorobę psychiczną, mówię w mojej ocenie, WHO mówi, że w 2030 roku depresja będzie pierwszą chorobą, z którą zmaga się ludzkość. Nie mam wątpliwości, że już jest, ale dostęp do specjalistów zdrowia psychicznego jest trudny, leczenie jest wciąż stygmatyzowane i dlatego ta choroba jest niedoszacowana. Nie mam wątpliwości zatem, że już jest depresja pierwszą chorobą, z jaką się mierzymy. Standardem leczenia tej choroby u osób dorosłych jest połączenie farmakoterapii i psychoterapii. U dzieci i młodzieży w pierwszej kolejności stawiamy na psychoterapię i dostęp do psychoterapii w naszym kraju jest dramatyczny. Czeka się od 8 miesięcy, czasami do 2 lat, w zależności od regionów Polski, a są i białe plamy na naszej mapie, gdzie w ogóle nie ma dostępu do tej terapii. Dlatego w tym obszarze mamy naprawdę ogromną pracę do wykonania. Wiemy o tym, jak depresja nieleczona może się skończyć. Jest to choroba, której nierzadko towarzyszą myśli samobójcze. Nieleczona jest pierwszą przyczyną samobójstw. W zeszłym roku 5 tysięcy Polaków odebrało sobie życie. Wśród nich 4 tysiące stanowili mężczyźni. Wśród nich co trzeci był seniorem z grupy 65+. Wśród nich ponad 150 stanowiły dzieci i młodzież do 18 roku życia. To są statystyki absolutnie alarmujące, które powinny nam wszystkim zapalić czerwoną lampkę i powinniśmy wspólnie zabrać się za to, żeby ta pomoc była lepiej dostępna. Tak jak wiemy, jak człowiekowi choremu na raka powiedzielibyśmy, że ma dostęp do radioterapii czy chemioterapii za 8 miesięcy, to każdy z nas doskonale zrozumie, że jest to dla niego wyrok śmierci. Może to być dla niego wyrok śmierci. I dlatego tak ważne jest, żeby zrozumieć, że w depresji standardem leczenia jest połączenie farmakoterapii i psychoterapii. To nie jest supermarket, że sobie mogę wybrać, a jedno sobie wezmę, nie wiem, terapię tylko albo tylko leki, tylko skuteczność jest dwutorowego leczenia po prostu. I albo dostanie ten pacjent to w komplecie, albo jego zdrowie i życie jest w ogromnym zagrożeniu. Mamy do czynienia z poważną chorobą, nie lenistwem, nie wymysłem, chorobą, na którą nie mamy wpływu, której objawy odbierają nam chęć do życia, siłę, powodują, że ciągle jesteśmy smutni, płaczemy, że mylimy się w pracy, bo mamy problemy z pamięcią, z koncentracją uwagi, że się pojawiają błędy związane z chorobą, a nie z naszym lenistwem, z tym, że mamy przez to później obniżoną samoocenę, myślimy o sobie jak najgorzej. Również towarzyszą tej chorobie myśli samobójcze i o tym trzeba mówić głośno, abyśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy, by ci ludzie dostali szybką pomoc. To jest misją naszej fundacji, to jest naszym najważniejszym celem, dlatego prowadzimy już od wielu lat pogotowie psychologiczne, nazywamy to tak, bo chcemy mieć szybką i staramy się zapewniać ludziom szybką pomoc tu i teraz. Teraz są w kryzysie, teraz do nas się zgłaszają i mówią, że idą na most odebrać sobie życie i natychmiast wszczynamy procedury, uruchamiamy współpracę z odpowiednimi służbami po to, żeby zabezpieczyć życie i zdrowie pacjenta i ta pomoc musi być natychmiastowa. I dlatego cieszę się, że udaje nam się też dzięki naszym partnerom, darczyńcom, środkom z 1,5% rozwijać to pogotowie, uruchamiać kolejne programy, za chwilę Państwo się dowiedzą o kolejnych grupach, które będą objęte u nas bezpłatną pomocą dzięki naszym partnerom. W przyszłym roku uruchomimy też ważny program terapii. Teraz mamy terapię dla dzieci i młodzieży. Więcej nie mogę zdradzać jeszcze szczegółów, ale obiecuję, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy i robimy, aby wspomagać niewydolną służbę zdrowia w tej pomocy osobom z najpowszechniejszą chorobą psychiczną, jaką jest depresja.
0: Magazyn lokalny.
1: Michał Rawa, zapraszam. Wraz z początkiem roku akademickiego studenci wracają do domów studenckich. Prawie 10 tysięcy miejsc mają do dyspozycji studenci 5 największych warszawskich uczelni publicznych. Najwięcej oferują Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski i SGGW. Jakie są warunki i ceny, to sprawdził Krzysztof Płowecki.
6: Studenci przyznają, że o zamieszkanie w Warszawie jest ciężko.
7: Powiem tak, ja miałem problem, z dziewczyną nam się udało znaleźć. Ale no, był trochę problem. Przez półtora miesiąca ciągle szukaliśmy jakiś, na dosłownie najmniejszej linii oporu, jakie się tylko dało. I co chwilę nam ktoś odrzucał, coś takiego. Nawet specjalnie żeśmy przyjechali ileś tam set kilometrów, żeby, bo no, mieli wymóg, żeby osobiście przyjechać, sprawdzić. Byliśmy osobiście, powiedział nam, że nie, jednak nie. Cenowo w końcu nam wyszło nie tak tragicznie. Ale no, daleko jest. Ja też próbuję w zaoczne strzelać. I zaocznym byśmy nie dostali akademiku, plus najchętniej chcieliśmy razem mieszkać. No to jak już razem mieszkać, no to mieszkanie. Bo ciężko by było, żebyśmy w akademiku, udało nam się, plus też nie wiedzieliśmy, czy te same uczelnie. Ale no, z tego co wiem, nie jest tak bardzo ciężko na akademik, tylko że trzeba dużo wcześniej, bo to wiem po rodzinie. Jeżeli nie ma zaplecza rodzinnego takiego, to nie ma szans, żeby się utrzymać jednocześnie ze wszystkim i studiować.
8: W Warszawie jest dosyć trudno, bo te ceny nawet na wynajem mieszkań jakichś, powiedzmy, jednopokojowych są dosyć akurat drogie. No tutaj, jak patrzyłam dookoła właśnie uczelni tutaj na Ursynowie, no te ceny zaczynają się właśnie od jakoś 2000 miesięcznie co najmniej, a zwykle to jest tak, no za jakieś takie mieszkanie, żeby nie był tylko jeden pokój, w sensie salon, tylko że salon plus jeszcze pokój taki po prostu z łóżkiem, no to już są te ceny dosyć takie wysokie, więc no dla studentów generalnie jest dosyć trudno, jak ktoś nie pracuje lub jak jest w ogóle na utrzymaniu po prostu takim jeszcze swojej rodziny, no to jest dosyć trudno. No na szczęście są te wszystkie akademiki tutaj, które można wynajmować. No, tylko że w akademikach jest też ten problem, że jest ta kwestia, że miejsca są przydzielane priorytetowo do osób, które mieszkają dalej, więc zwłaszcza tutaj ja studiuję po angielsku, więc studiuję z dużą ilością osób z zagranicy, więc wiem, że oni na pewno dostają pierwsi te miejsca na akademik. Czy da się dostać, powiedzmy, jak się jest z Warszawy lub z okolic? No pewnie tak, no ale będzie trzeba o to walczyć. I też się przyznam, że mam znajomych, którzy mieszkają w akademikach, więc wiem też, jakie tam są warunki. No, czy chciałoby się lepsze? No na pewno, no ale no, czasami nie ma po prostu wyboru. No, w Warszawie generalnie tutaj trudno jest z tym mieszkaniem, jak się jest studentem, więc albo trzeba po prostu pracować, żeby mieć właśnie pieniądze, żeby wynająć coś samemu. To i tak też jest trudno, lub właśnie jak ma się to szczęście i jest się tutaj gdzieś blisko z Warszawy, no to niestety trzeba z rodziną jeszcze.
9: No mam akademik, tak. I jeżeli by nie było akademików, to ja nie wiem, jakbym w ogóle mieszkał, tak. No tak naprawdę w Warszawie w ogólnie tak, no trudno znaleźć takie jakieś miejsce, nie wiem, jakiś apartment lub coś, no, na wynajem.
6: To w którym akademiku zamieszka student, zależy przede wszystkim od uczelni, na której studiuje. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oferuje około 2400 miejsc w swoich domach studenckich.
10: Mamy akademiki w dwóch lokalizacjach, czyli przede wszystkim na kampusie SGGW, tutaj w Warszawie, przy ulicy Nowo-Ursynowskiej, i też mamy Leśny Zakład Oświadczalny w Rogowie, gdzie też jest pewna liczba miejsc. W sumie mamy w tej chwili około 2400 miejsc w tych wszystkich lokalizacjach do wykorzystania dla naszych studentów. Te ceny za miejsca w akademiku są uzależnione od standardu, no bo inaczej wygląda opłata za jedno miejsce w pokoju dwuosobowym, a inaczej wygląda, jeżeli jest to jedynka. Standard naszych akademików jest bardzo dobry. To ta baza akademii naszych pokoi i akademików jest nowoczesna, odremontowana, odmalowana. Mamy różny standard pokoi, jeżeli chodzi o właśnie zagęszczenie jakby osób mieszkających w tych pokojach, od jedynek do dwójek. Natomiast w tej chwili już odchodzimy od zakwaterowania w pokojach trzyosobowych, z tego względu, że no, zmienia się społeczeństwo, zmieniają się potrzeby młodych ludzi i oni oczekują jednak możliwości zamieszkania właśnie w takim standardzie, czy w pojedynczych pokojach, czy w pokojach podwójnych. No, to, co jest chyba najważniejsze z tej lokalizacji na Ursynowie, to akademiki znajdują się na kampusie i to, co sobie studenci bardzo chwalą, że z akademików w ciągu maksymalnie 10 minut mogą dotrzeć na wszystkie zajęcia, na wszystkie wykłady, ćwiczenia. Także to jest dla nich, myślę, że bardzo cenna rzecz. No i ten standard, tak, ten komfort mieszkania, myślę, że jest tutaj doceniany przez studentów i oni, no przynajmniej do mnie, nie narzekają na to, że należy coś poprawić. Staramy się, modernizujemy te akademiki tak, żeby ten standard pobytu był jak najlepszy.
6: Mówi Jarosław Gołębiewski, prorektor do spraw dydaktyki SGGW. O miejsce w domu studenckim trzeba wcześniej złożyć wniosek, a uczelnia przy przyznawaniu miejsc bierze pod uwagę m.in. sytuację materialną i miejsce zamieszkania studenta, mówi Tadeusz Nadolny, kierownik administracji domów studenckich SGGW.
11: W tej chwili standardowa nasza oferta skonstruowana jest w ten sposób, że połowa pokoi to są pokoje jednoosobowe, druga połowa to są pokoje dwuosobowe. Na życzenie trzech zainteresowanych studentów możemy również zakwaterować trzy osoby w jednym pokoju i wtedy on jest trzyosobowy, ale takich życzeń jest bardzo mało. Ceny w naszych akademikach zaczynają się od 650 zł za miejsce i one są po prostu pochodną kosztów generowanych przez mieszkańców w akademikach. Te ceny są uzależnione wyłącznie od kosztów funkcjonowania, ponieważ akademiki są działem non-profit, czyli muszą sfinansować swoje koszty, natomiast broń Boże nie zarabiają na studentach. Najważniejsze kryterium: trzeba być studentem SGGW. Studiów dziennych, czyli zajęcia, które się odbywają od poniedziałku do piątku, i trzeba mieć powyżej 30 km od uczelni lub w niektórych przypadkach mniej, ale wtedy trzeba udokumentować, że dojeżdża się powyżej 1,5 godziny na uczelnię. Od 1 października rozpoczynamy kwaterowanie dodatkowe. Rzecz najprostsza, wystarczy zgłosić się do administracji domów i stołówek studenckich. Oferujemy nawet druki podań, które się wypełnia w pół minuty, rozpatrujemy od ręki i w miarę możliwości kwaterujemy wszystkich studentów zainteresowanych zamieszkaniem.
6: Pięć największych warszawskich uczelni publicznych, czyli Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny i Szkoła Główna Handlowa, dysponuje razem blisko 10 tysiącami miejsc. Najtańsze miejsce w akademiku kosztuje 410 zł miesięcznie na Politechnice Warszawskiej, a najdroższe prawie 1400 zł na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
1: Kompleks sportowy przy Konwiktorskiej powstanie, ale nie jest pewne, kto za niego zapłaci. Władze Polonii Warszawa deklarują gotowość do współfinansowania lub nawet pokrycia całej kwoty, pod warunkiem, że to klub będzie zarządzał obiektem. Jak tłumaczy Monika Bojc z warszawskiego ratusza, trwają rozmowy nad tym, kto i ile zapłaci za stadion.
12: Dojście do sytuacji, w której wybudujemy stadion, halę, centrum wspierania sportu i w ogóle zaaranżujemy okolice Polonii na Konwiktorskiej, tak jak to zapowiadaliśmy, z dostępem dla mieszkańców, tak jak zresztą robimy to w przypadku Skry, to jest efekt. Natomiast narzędzia mogą ulec zmianie. Liczyliśmy na to, że uda nam się to zrobić w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, ale jak Państwo wiecie, bo wielokrotnie o tym rozmawiamy przy różnych projektach w mieście, to nie jest prosta formuła. To jest formuła, w której partner prywatny, w tym przypadku, w przypadku Polonii, miał pokryć całość kosztów inwestycji, a następnie utrzymywać ją przez 20 lat. I prawda jest taka, że takich podmiotów w Europie jest kilka. My mieliśmy tego świadomość, co nie znaczy, że nie warto było spróbować, no bo to oczywiście wiąże się dla miasta z określonymi korzyściami, przede wszystkim takimi, że tutaj ta strona prywatna pokrywa większość kosztów.
13: Błażej Ślęzak, rzecznik prasowy Polonii Warszawa. Przede wszystkim bardzo zależy nam na powstaniu nowego stadionu. Aktualny stadion gdzieś tam nie spełnia naszych oczekiwań, jest już troszeczkę przestarzały, przez co nie możemy czerpać z niego zysku, dlatego na tej inwestycji bardzo, bardzo nam zależy, śledzimy ją z uwagą i też aktywnie jako Polonia Warszawa staramy się przedstawiać rozwiązania korzystne, w jaki sposób ten obiekt mógłby powstać. No niestety w formule PPP nie powstanie, już to wiemy, ponieważ żaden z partnerów nie złożył w tym postępowaniu oferty. Miasto zapowiada, że będzie realizowało tę inwestycję w ramach swojej spółki miejskiej, natomiast my jako Polonia Warszawa również aktywnie tutaj wychodzimy z propozycją, jesteśmy gotowi również albo współfinansować, albo wręcz w całości sfinansować tę inwestycję po to, żeby zdjąć ten ciężar z miasta, także jesteśmy na to otwarci, natomiast to, na czym najbardziej nam zależy, to możliwość zarządzania docelowo tym obiektem, bo tylko wtedy tak naprawdę Polonia Warszawa, przypomnijmy, no główny rezydent obiektu, który tutaj najwięcej z niego korzysta, czy przy meczach, czy również jako koszykarskie, czy młodzieżowe, no to faktycznie tak naprawdę to zarządzanie jest tutaj kluczowe i my jesteśmy gotowi wziąć za to odpowiedzialność i w tym naszym stanowisku i odpowiedzi na to, że nie złożono żadnej oferty PPP, właśnie podkreślamy fakt tego, że chcemy tym obiektem tutaj zarządzać, ale jesteśmy też gotowi współfinansować lub finansować go nawet w całości.
12: W finale okazało się, że takiego zainteresowania nie było. W tym postępowaniu nikt nie złożył oferty, a my jakby mając świadomość, że nie jest to proste narzędzie i też wiąże się z wyzwaniami również dla tych podmiotów prywatnych, mieliśmy jakby przygotowany już scenariusz plan B, jak to się mówi, czyli scenariusz alternatywny, w którym to miasto po prostu przejmuje na siebie ciężar tej inwestycji. Mamy w wieloletniej prognozie finansowej takie zadanie, mamy limit wydatków określony na poziomie 830 tysięcy. To jest obciążenie finansowe, ale to również zmienia troszeczkę plan działania ze względu na to, że teraz możemy po prostu przeprowadzić postępowanie przetargowe na projekt wykonawczy i na tę inwestycję, a to sprawia, że w tej formule mamy więcej podmiotów, które będą z całą pewnością zainteresowane takim przetargiem i złożą nam swoje oferty. W ciągu najbliższych 2 tygodni, jak zapowiedział pan prezydent, zaprezentujemy państwu szczegóły. Nie przestajemy w tej zapowiedzi być konsekwentni, mianowicie stadion i hala na Polonii powstanie.
14: Budowa takich obiektów to nie jest tania rzecz. Klub na to stać?
13: No tutaj jest z punktu widzenia naszego właściciela, on jest otwarty na wszelkie rozwiązania. To są kwestie też brania odpowiednich pożyczek w banku i finansowania tego za pomocą innych środków, także my jesteśmy gotowi na różne rozwiązania. To są też różne modele tego, w jaki sposób można byłoby później czerpać zyski z tego w momencie, gdy ten stadion zostanie wybudowany. Może też klub szukać partnera, który będzie współfinansował ten obiekt, także my jesteśmy gotowi na te różne rozwiązania, z tym, że no tutaj, tak jak wspominałem na początku, kluczem jest to zarządzanie, bo tak naprawdę w momencie, gdy klub otrzyma ładny stadion, ale będzie on w zarządzaniu miasta i na przykład stawki za wynajem tego obiektu będą mocno zaporowe, no to też może narazić klub na duże straty finansowe, a w najgorszym scenariuszu nawet na bankructwo, więc my troszeczkę się tego obawiamy. Prowadzimy cały czas rozmowy z miastem o tym, w jaki sposób najlepiej można byłoby ten obiekt zrealizować, zarówno z punktu widzenia miasta Warszawy, ale też również dbając o interesy klubu.
14: Tomasz Herbich, Prawo i Sprawiedliwość. Ja chciałem przede wszystkim podkreślić to, że kibice Polonii czekają na ten stadion od około 10 lat, wliczając jeszcze obietnicę Hanny Gronkiewicz-Waltz, później pierwsze obietnice już sprzed ponad 7 lat Rafała Trzaskowskiego w tej sprawie. Przyczyną tego, że pomimo znalezienia środków na ten cel w zeszłym roku ciągle ta budowa nie ruszyła i nie wiadomo kiedy ruszy, jest to, że miasto, upierając się przy tym całkowicie błędnie, poszło w procedurę partnerstwa publiczno-prywatnego, co do której były duże podejrzenia, że ono się nie udało. Po roku oczywiście prezydent Trzaskowski doszedł do wniosku, że faktycznie w ramach tej procedury nie udało się i w związku z tym nie uda się zbudować tego stadionu, postanowił wziąć to do spółki miejskiej. Jeżeli chodzi o samą tę decyzję, ona jest w mojej ocenie decyzją naturalną. Mimo że w Warszawie nie ma spółki, która zrealizowałaby w ostatnim czasie tak dużą inwestycję, to jednak jest to na pewno lepsze rozwiązanie niż wcześniejsze. Problem tylko polega na tym, że straciliśmy już kolejny 7. rok, jeżeli chodzi tylko o kadencję prezydenta Trzaskowskiego. No i problem też polega na tym, że to jest działanie znacznie bardziej kosztochłonne. I teraz powstaje pytanie, skąd miasto wyasygnuje kolejne setki milionów złotych na realizację tej inwestycji w ramach takiego rozwiązania.
15: Ile już czekacie na nowy obiekt?
13: No tak naprawdę pierwsze gdzieś tam wzmianki o tym, żeby ten nowy stadion dla Polonii powstał, to było jeszcze w 2006-2007 roku. Ówczesna prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz tutaj składała na tym stadionie taką deklarację, że już wkrótce ten stadion powstaje. Przez lata zmieniały się te koncepcje. Finalnie w 2019 roku przedstawiono projekt architektoniczny tego stadionu. Zapowiedziano, że właśnie taki obiekt tutaj powstanie. Trwało troszkę czasu, żeby uzyskać formalnie pozwolenie na budowę, doprowadzić do wszystkich formalności i to miasto uczyniło. Natomiast no teraz ostatnio ogłoszono model budowy w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Czekano przez ostatni rok na to, żeby prywatni partnerzy złożyli oferty na budowę tego stadionu. No i właśnie teraz mamy ten graniczny moment 15 września, gdy skończył się ten moment na składanie tych ofert. Finalnie żaden z partnerów nie zdecydował się na złożenie tej oferty. W naszych też analizach, bo klub też nie pozostawił tego samemu sobie, klub też dokonywał analizy z ekspertami tego modelu. No i po prostu z tych analiz wyszło nam, że po prostu ten projekt jest troszeczkę niedoszacowany, jeśli chodzi o finansowanie. Nawet nie troszeczkę. Były tam duże rozbieżności i dlatego tutaj nie dziwimy się, że nikt tej oferty w ramach tego partnerstwa publiczno-prywatnego nie złożył, ale stąd też właśnie nasze przygotowane rozwiązania pod to. Tak naprawdę teraz jesteśmy w momencie, gdy miasto zapowiedziało, że do końca miesiąca ogłosi, jaki ma na to plan. My również przedstawiliśmy swoje stanowisko, jakie my na to widzimy rozwiązanie. Liczymy, że uda się znaleźć rozwiązanie korzystne zarówno dla klubu, jak i dla miasta.
1: Szacuje się, że budowa kompleksu sportowego przy Konwiktorskiej 6 może kosztować nawet 830 milionów złotych.
0: Magazyn muzyczny.
16: Kasia Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny. Dzisiaj zapraszamy na najgłębszą z możliwych analiz fenomenu, który zdefiniował polską scenę poprockową przełomu wieków. Zespół Phil i jego absolutnego centrum dowodzenia, czyli charyzmatycznego lidera Piotra Kupichy. To jest podróż, która wymaga rozłożenia na czynniki pierwsze każdego etapu kariery, każdej kompozycji, każdej osobistej refleksji artysty. Historia zespołu Phil, na przekór pozorom, to nie jest historia szalonego, nieokiełznanego rock'n'rollowca. To historia dyscypliny inżynierskiej precyzji i zimnej kalkulacji wplecionej w gorące emocje.
0: Magazyn muzyczny.
16: Piotr Kupicha to człowiek ze Śląska, z Katowic konkretnie, a jego fundamenty wykuwały się w środowisku dalekim od artystycznego luzu. Śląsk, z którego wywodzi się Piotr Kupicha, to region o silnej tożsamości przemysłowej. Ta tożsamość nie opiera się na ulotnych trendach czy artystycznych modach, lecz na gwarancji jakości i solidności. To miejsce, gdzie rzemieślnik i inżynier byli bardziej cenieni niż zwykły artysta. W tym kontekście sukces zespołu Phil nie jest dziełem przypadku, ale przeniesieniem zasady Huty Batory do show biznesu. Jak sam w jednym z wywiadów wspomniał Piotr Kupicha, kluczem była żelazna śląska dyscyplina i edukacja techniczna. Generalnie zawsze byłem bardzo konsekwentny i zdyscyplinowany. Skończyłem Politechnikę Śląską, która była bardzo wymagającą uczelnią, a wcześniej Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe. Piotr Kupicha jako syn pracownika huty i dyrektorki cepeli zyskał unikalną perspektywę. Z jednej strony widział fizyczny trud i dyscyplinę ojca, a z drugiej wrażliwość estetyczną i organizacyjną matki. Ta dychotomia jest kluczem do jego twórczości. Techniczna precyzja w służbie emocji. Konieczność ukończenia Politechniki Śląskiej to był nie tylko wybór edukacyjny, to był też akt socjologiczny. W tamtym środowisku ukończenie trudnego, technicznego kierunku było równoznaczne z posiadaniem stabilności i przyszłości. Ta inwestycja w stabilność ukształtowała w nim podejście do muzyki jako do zawodu, który wymaga planu, a nie tylko zabawy. Gdzie inni artyści szukali natchnienia, Kupicha szukał struktury, która może się sprawdzić, a najlepszą strukturę oferowała inżynieria. Jego piosenki są jak mosty, muszą unieść ciężar emocji, ale ich konstrukcja musi być nienaganna i przewidywalna. Piotrek Kupicha świadomie wybrał ścieżkę edukacji technicznej. Ten etap jest kluczowy dla zrozumienia jego metody kompozytorskiej. Piosenki zespołu Phil nie są wynikiem chaotycznego dżemowania, są wynikiem chwytliwej inżynierii. Jak sam wspominał, praca jego matki liczącej potężne całki była dla niego prawdziwą lekcją. Pamiętam, jak na kartce liczyła potężne całki. To była naukowa odpowiedzialność, to była precyzja myślenia, która później przydała się w pracy z dźwiękiem i w komponowaniu melodii. Na Śląsku od dziecka uczysz się szacunku do ciężkiej pracy i do produktu finalnego, a ja chciałem, żeby moje piosenki były jak dobrze zaprojektowana konstrukcja, solidna, chwytliwa i funkcjonalna. Ta funkcjonalność melodii, ten inżynierski porządek w układaniu akordów i struktur refrenów, to jest bezpośrednia konsekwencja tego wykształcenia. Dla Piotra Kupichy utwór radiowy musiał być konstrukcją, która spełni swoje zadanie, poruszy emocje i zostanie zapamiętana. Anegdota o dyscyplinie w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych i konieczności noszenia białej koszuli, krawata i marynarki to jest diametralne przeciwieństwo stereotypu rockowego artysty. Nie chaos, lecz porządek. Nie bunt, ale konformizm wobec zasad. W świecie, gdzie wielu muzyków uważa, że zasady są dla słabych, Kupicha zrozumiał, że dyscyplina jest narzędziem prowadzącym do efektywności. Skromne warunki życia w rodzinie miały wpływ na jego późniejszą postawę biznesową. W domu żyło się od pierwszego do pierwszego. To mnie nauczyło, że pieniądze trzeba szanować, a jak się pojawiają, trzeba je inwestować w swój rozwój, a nie tylko wydawać. Zanim Kupicha stanął na scenie jako gwiazda, pracował fizycznie i umysłowo w firmie produkującej kafelki, w hurtowni kawy, a co najważniejsze w firmie doradczo-szkoleniowej. To w ostatnie doświadczenie jest fundamentem biznesowym zespołu FIL. Tam, słuchając wykładów o motywacji, budowaniu marki i zarządzaniu sobą, Kupicha zyskał narzędzia, by ucywilizować chaos rokowy. W wieku 20 kilku lat, zamiast trwonić czas na imprezach, uczył się, jak marka, czyli Piotr Kupicha i zespół FIL, musi być spójna, stabilna i nastawiona na długi bieg maratoński. Ten okres to synteza śląskiej solidarności z wiedzą korporacyjną. W jednym z wywiadów wspominał: nauczyłem się tam, że sukces to nie jest jednorazowy strzał, to nie jest sprint, tylko długi bieg maratoński, a kluczem jest nieustanna motywacja i wiara w produkt. Przekładałem myślenie biznesowe na proces twórczy.
0: Magazyn muzyczny.
16: W przeciwieństwie do wielu zespołów z lat 90., które rozpadały się z powodu złego zarządzania, Kupicha już na starcie zaplanował zespół jako markę. To połączenie rockowego głosu z inżynierską precyzją konstrukcji i biznesową wizją sprawiło, że FIL był gotowy na sukces. Pierwszym dużym krokiem do sławy był zespół Sami, czyli spontaniczny atak muzycznej intuicji, gdzie Piotrek Kupicha był głównym kompozytorem. Sam wspomina: miałem 21 lat i byłem wtedy Piotrusiem z długimi włosami, ale nie byłem liderem zespołu, byłem tylko gitarzystą. I to był punkt zapalny. Gdy doszło do rozłamu, został wyrzucony, było to odrzucenie jego geniuszu i wkładu. Dla człowieka wychowanego w etosie, gdzie ciężka praca musi przynosić mierzalne efekty, to była porażka, której nie mógł zaakceptować. Dostałem po uszach, ale nie zamierzałem się poddawać. Wtedy podjąłem decyzję: chcę być liderem swojego własnego zespołu, w którym będę mógł realizować swoją wizję w 100%, bez żadnych kompromisów i stosować swoje biznesowe zasady, a nie improwizacje kolegów. Rozstanie stało się paliwem do stworzenia idealnie kontrolowanego przedsiębiorstwa. Zespoły Q2, Q3, Q4 i ostatecznie FIL to była metodyczna sekwencja testów i doboru materiałów, czyli muzyków, aż do momentu, gdy konstrukcja była całkowicie gotowa. Nazwa FIL to jest sprzeciw wobec przeszłości. Oznacza czucie, ale w kontekście Kupichy jest to czucie zdyscyplinowane i ukierunkowane na masowego odbiorcę. Gdy skład się ustabilizował, nadszedł rok 2007, początek filomanii. 14 sierpnia ukazał się singiel A gdy jest już ciemno, a 26 października tego samego roku debiutancki album FIL, który już w 2008 roku osiągnął status diamentowej płyty. Zespół zdobył 2 statuetki Fryderyka jako zespół roku i nowa twarz fonografii oraz zwyciężył na festiwalu w Opolu.

triumf medialny był totalny. To jest triumf menadżerskiej kupichy, udowodnienie, że inżynierska precyzja i biznesowa kalkulacja potrafią stworzyć produkt, który natychmiast dominuje na masowym rynku. Jeśli chodzi o hity, a gdy jest już ciemno, utwór ten jest podręcznikowym przykładem hitmakera i dowodem na to, że najlepsze rzeczy rodzą się z przypadku. Z perspektywy kompozycji utwór jest zbudowany na hipnotyzującym, repetytywnym riffie gitarowym i emocjonalnym, no ale też uniwersalnym tekście. Aranżacja jest czysta, dynamiczna i maksymalnie radiowa. Nie ma tu zbędnych ornamentów. Znany wszystkim jak anioła głos, to utwór, który czekał w szufladzie aż 18 lat. To jest dowód na to, że Piotrek Kupicha to skrupulatny archiwista własnej twórczości i że jego dobra melodia jest nieśmiertelna. Wprowadzając starą, intymną melodię do rockowego kontekstu, pokazał, że potrafi łączyć pokoleniowe doświadczenie z aktualnym brzmieniem.

Nastała era filomanii. Zespół grał nawet 100 koncertów rocznie. Kupicha, pamiętając o swoich lekcjach o oszczędzaniu, miał do finansów profesjonalne podejście. Pieniądze stały się narzędziem inwestycyjnym, a nie celem. Zbyt już nie liczę kasy, bo to już nie ma sensu. Gdy Phil wystrzelił, pieniądze przestały być celem, stały się narzędziem do utrzymywania stabilności zespołu, wspomniał Piotrek w jednym z wywiadów. Zespół mógł pozwolić sobie na inwestowanie fortun w teledyski, tak jak w przypadku Włosy rozwiał wiatr, co świadczyło o szybkim i też przy okazji racjonalnym przekuwaniu sukcesu artystycznego w stabilność finansową i marketingową.

przez chwilę wywołał falę krytyki. Sami krytycy zarzucali albumowi brak ambicji artystycznych i produkcję na poziomie demo. Phil stał się kozłem ofiarnym dla purystów rocka. Kupicha stosował swoją śląską filozofię. Trzeba iść do przodu i nie dać się wciągnąć w medialne przepychanki. W jednym z wywiadów Kupicha stwierdził: Phil nie dorabia ideologii do tego, co robimy. Robimy muzykę taką, jaką czujemy. I robimy to dobrze, bo ludzie to kupują. Może to niektórych boli, ale to jest nasze prawo. Ta celowa prostota była w istocie ideologią antyelitarną. Phil stawiał na prosty, bezpośredni kontakt z publicznością. W 2009 roku ukazał się album Phil 2 i była to platynowa płyta. Krytycy zauważyli kluczową różnicę. Wydaje się, że ekipa z Phila wyciągnęła wnioski. Phil 2 jest poprawiony produkcyjnie. Brzmienia są potężniejsze, sound jest bardziej nasycony. Tak opisywali ten krążek krytycy. To dowód na to, że Kupicha słuchał merytorycznej krytyki i inwestował środki w poprawę technicznego rzemiosła. Zespół świadomie unikał rewolucji, stawiając na utrwalenie marki i bezpieczeństwo kompozytorskie, gwarantując radiową dominację. Utwory takie jak Pokaż mi niebo czy Tylko powiedz czego chcesz to radiowe hity skonstruowane perfekcyjnie pod względem radiowej struktury. Z wyraźnym, szybko pojawiającym się refrenem i solidną, klarowną aranżacją. Krytyka dotyczyła głównie bezpieczeństwa artystycznego. Phil nie chciał ryzykować utraty masowej publiczności poprzez eksperymenty, co było decyzją biznesową przekładającą stabilność nad artystyczną ambicję.

fenomen zespołu Film musi być analizowany przez pryzmat jego relacji z polskimi nagrodami muzycznymi, zwłaszcza w początkowej fazie kariery. Jeśli chodzi o Fryderyki, to zespół wygrał statuetki w kategoriach Zespół Roku i Nowa Twarz Fonografii. To był sygnał, że pomimo pogardy ze strony niektórych elit, przemysł muzyczny nie mógł zignorować skali ich sukcesu. Zwycięstwa te były bardziej uznaniem potęgi komercyjnej i dominacji radiowej niż czystym hołdem dla artystycznej innowacji. To utwierdziło Piotrka Kupichę w przekonaniu, że wyniki sprzedaży i popularność są najlepszą walidacją dla jego pracy. Triumfy Fila na festiwalu w Opolu, jak chociażby z utworem A gdy jest już ciemno, są kluczowe, ponieważ Opole jest historyczną sceną, która bardzo docenia prostotę, melodyjność i bezpośredni kontakt z widzem. Zespół Fil z prostym wizerunkiem i melodyjnymi hymnami idealnie wpasował się w ten kanon polskiej masowej rozrywki. W przeciwieństwie do bardziej niszowych festiwali, Opole potwierdziło ich status zespołu dla każdego. Filomania miała jednak swoją cenę. Ogromny hejt i bycie kozłem ofiarnym dla całej sceny. Piotr Kupicha, będąc liderem zespołu, który osiągnął zbyt szybki i zbyt prosty sukces, stał się głównym celem ataków. Z jednej strony człowiek sukcesu, który wie, jak zarabiać pieniądze, a z drugiej osoba prosta, której zarzucano brak głębi i artystycznego smaku. Kupicha świadomie przyjął rolę tego, który nie przejmuje się krytyką, ale też konsekwentnie robi swoje. To jest bezpośrednia kontynuacja śląskiego etosu pracy. Gadają? Trudno. Ważne, że płacą i że robota jest wykonana. Film nie dorabia ideologii do tego, co robimy. Robimy muzykę taką, jaką czujemy i robimy to dobrze, bo ludzie to kupują. Może to niektórych boli, ale to jest nasze prawo. Innym kluczowym utworem z tego okresu jest Twoje włosy rozwiał wiatr, piosenka, która miała być hymnem podróży i wolności. W kontekście tego utworu i płyty Fil 2 pojawia się istotna informacja o kosztach teledysków. Fakt donosił, że zespół potrafił wydać fortunę na realizację klipów. To nie jest tylko informacja o pieniądzach, to jest też dowód na profesjonalizację marki. Inwestowanie dużych środków w wizerunek wizualny było koniecznym elementem utrwalenia masowego sukcesu. Kupicha wiedział, że aby utrzymać się na szczycie listy, musi inwestować równie dużo w oprawę wizualną, co samą muzykę. Warto zwrócić uwagę na pewną ewolucję wokalisty. Głos Piotrka Kupichy, choć nadal charakterystyczny, stawał się bardziej świadomy swoich możliwości, lepiej wykorzystując swoją chrypę i skalę, co było kluczowe do udźwignięcia rockowych aranżacji. Ten moment, w którym chaos został zdyscyplinowany przez inżynierski plan, a krytyka przekuta w motywację do poprawy rzemiosła, jest definicją drugiej fazy kariery zespołu Fil, czyli fazy utrwalenia. Po szaleństwie Filomanii i platynie za album Fil 2 nadszedł rok 2011. Ukazał się album Fil 3. Płyta, choć zdobyła status złotej, nie powtórzyła diamentowych rekordów. To był okres naturalnego spadku medialnej wrzawy, ale jednocześnie dowód na siłę i trwałość zespołu. Krytycy zaczęli dostrzegać spójność w twórczości Fila, ale już w nowym świetle. Nie jako wadę, ale jako znak towarowy. Recenzenci pisali: Fil to jest rok dla rodzinki.pl. Zespół, który ma swoje miejsce na rynku, jest przewidywalny w pozytywnym sensie i dostarcza solidny, popowy produkt dla szerokiej publiczności. Ta przewidywalność stała się atutem, gwarancją jakości dla lojalnego fana. Zespół udowodnił, że potrafi istnieć poza zgiełkiem największej sławy, że nie są tylko jednorazowym tworem marketingowym. Piotr Kupicha komentował w wywiadzie ten okres jako dowód na śląską konsekwencję i wolę walki. Tu cytat. Po debiucie wiele osób mówiło: oni się skończą za rok, może za dwa. My tymczasem przetrwaliśmy. Zespół Fil jest jak stuningowane Ferrari. Było wiele wzlotów i upadków, ale cały czas jedzie. Trzeba po prostu w siebie wierzyć i nie bać się ryzyka, iść pod prąd powszechnym opiniom. Utwór Warto Żyć, który promował album Fil 3, nie był przypadkowy. To była artystyczna deklaracja stabilizacji po burzy.

mimo sukcesu doświadczył kosztów sławy, co skłoniło go do refleksji nad cenną ulotnością życia. Najważniejszą rzeczą, jaką można mieć w życiu, to jest to, żeby czuć się, że żyje, a nie tylko istnieje. I to poczucie, że warto było przejść tę drogę, to jest właśnie esencja tych późniejszych piosenek. Ta płyta to taka refleksja nad tym, ile nas to wszystko kosztowało, ale też, że się opłaciło. Tak mówił Piotrek w jednym z wywiadów. Właśnie w tym okresie Piotrek Kupicha musiał niestety uznać,

radiowy hit. Presja medialna osiągnęła apogeum, co prowadziło do opublikowania absurdalnych, odrealnionych plotek. A sam Piotrek te plotki komentował w taki sposób. Ludzie wymyślają rzeczy, które są kompletnie odrealnione. Musiałem się nauczyć z tym żyć, że moja prywatność stała się publicznym towarem. A po burzy emocjonalnej i medialnej nastąpił okres budowania nowej świadomej stabilizacji. Dziesięciolecie i siła składu to rok 2016. Zespół uczcił swoje 10 lat na polskiej scenie muzycznej kompilacją The Best, gdzie utwory nagrano na nowo w odświeżonych aranżacjach. Lider z dumą podkreślał, kolejny sukces Fila jest taki, że od początku do dziś gramy w tym samym składzie. To jest niespotykane i świadczy o naszej przyjaźni i wspólnej wizji. W kontekście polskiej sceny stałość składu Fila jest fenomenem i świadczy o skuteczności menedżerskiej i ludzkiej Kupichy. Wejście w nowy związek Piotra Kupichy przyniosło głębokie przewartościowanie. Kiedy się pojawia rodzina, musisz przewartościować swoje życie. Teraz żyję bardzo spokojnie. Rano wstaję, odwożę dzieci do szkoły, potem idę do studia i to jest szczęście. To jest ta nowa piosenka o tym, że swoje szczęście znam.

To była najbardziej symboliczna zmiana. Motocykle, czyli adrenalina, ryzyko i prędkość, zostały zastąpione renowacją starych samochodów. I tu wchodzi w grę cierpliwość, precyzja i szacunek do historii. Odrestaurowywanie starego samochodu wymaga cierpliwości, precyzji i szacunku do historii. To jest symbol przejścia z etapu młodzieńczego, szybkiego szaleństwa do etapu stabilizacji, gdzie liczy się długotrwałe piękno, docenienie historii i dbałość o detale. To idealne odzwierciedlenie jego nowej filozofii. Od tamtego czasu Piotrek Kupicha zupełnie inaczej pojmuje filozofię ryzyka. Jak mówił w jednym z wywiadów, ryzyko dziś to jest przekraczanie własnych granic, a nie jazda na motorze. Wewnętrzny spokój zaowocował muzycznym powrotem. Po 11 latach od albumu Fil 3 w 2022 roku ukazał się piąty album studyjny, czyli Fil 5. Swoje szczęście znam to singiel, który idealnie zamyka ten etap. To piosenka o akceptacji, spokoju i dojrzałości. Po chaosie filomanii, kryzysie rozwodowym, Piotrek Kupicha odnalazł sens w prostych życiowych radościach. I właśnie ta dojrzałość ukształtowana przez rozwód i odnalezienie nowego balansu w życiu jest kluczem do zrozumienia późniejszej twórczości. Piotrek Kupicha, który w młodości rwał się do adrenaliny, nauczył się, że prawdziwa siła tkwi w odporności na kryzys i w stabilności. Piosenka Siódmy Stan jest głęboko osadzona w osobistych przeżyciach z czasu pandemii, co nadało jej wyjątkowego filozoficznego tonu.

ujawnił Piotr Kupicha w jednym z wywiadów. Piosenka Siódmy Stan opowiada o tym, że nic nie mamy na zawsze. Dojrzewamy, przechodzimy przez życie. Raz idzie nam lepiej, raz gorzej. W pandemii można było przetasować sobie trochę życie. Odczułem przyspieszone dojrzewanie, bo w trasie, gdy wszystko się układa, jesteś trochę dzieckiem. Wtedy w zamknięciu wyciągnęliśmy wnioski, żeby życie nie płynęło nam jak rwąca rzeka, tylko żebyśmy mieli na nie wpływ i potrafili je świadomie kontrolować. Piotr Kupicha, jako dojrzały twórca, zaczął intensywniej konfrontować się z tematem ulotności życia i straty. W 2024 roku liderem zespołu Phil wstrząsnęła wiadomość o śmierci bliskiego przyjaciela, Piotra Radeckiego, gitarzysty związanego ze śląską sceną muzyczną. Strata ta stała się publiczną lekcją na temat kruchości egzystencji. Jeszcze miał mieć badania, ale już nie zdążył. Rano miał iść na badania. To jest dla nas wszystkich taka refleksja, że życie jest bardzo ulotne. Pamiętajmy, by żyć tu i teraz i cieszyć się każdą chwilą. Dlatego w mojej muzyce jest tyle energii i życia, bo wiem, że to się może skończyć w każdej sekundzie. Tak mówił Piotrek Kupicha w jednym z wywiadów. Piotr Kupicha w tej fazie kariery przeszedł

transformację z lidera zespołu na mentora polskiej sceny muzycznej. Współpraca z Damianem Skoczykiem również miała udział w tej transformacji. Zespół Phil zaprosił do nagrania młodego wokalistę, konkretnie do współpracy przy utworze W blasku słońca.

lubię ryzykować. Czasem to jest ryzyko, że otwieram się na nową energię dla młodych artystów. Oni mają świeże spojrzenie, a ja mam doświadczenie. To idealna wymiana. Dzięki temu Phil się nie starzeje, wspominał w jednym z wywiadów Piotrek Kupicha.

jest naturalna konsekwencja dojrzałości Piotrka i biznesowej strony, inwestowanie w świeżą energię młodych artystów. Kupicha nie tylko dzieli się sławą, ale też wymaga dyscypliny i profesjonalizmu, których sam uczył się na Politechnice. Staje się świadomym ambasadorem polskiego pop-rocka. W roku 2023 ukazuje się singiel Hey Now. To utwór, który doskonale podsumowuje filozofię Piotrka Kupichy, czyli refleksję połączoną z motywacją do działania.

Współpraca zespołu Filii Piotra Kupichy z Julią Żugaj w 2023 roku była zaskakującym, ale strategicznym ruchem. Wybór utworu Sam na Sam, poruszającej ballady, miał stworzyć emocjonalny most między tradycyjną publicznością a cyfrowym pokoleniem. Jak podawały media, duet był zaskakujący, a singiel nazwano poruszającą balladą.

0: Piotr Kupicha, komentując genezę tego połączenia, podkreślał element naturalności i pozytywnej energii w studiu, co idealnie oddaje jego filozofię pracy. Radość i zabawa muzyką jest nieodłącznym elementem tworzenia i bycia na scenie. Ta radość pojawiła się w studio. Julka nagrywała swoje piosenki, ja swoje. Od słowa do słowa i przedstawiłem Julce piosenkę Sam na Sam. Wpadła w ucho, a dobry vibe doprowadził do nagrania jej wspólnie. Fajna muzyczna zabawa, dobra energia. Mamy nadzieję, że piosenka do Was trafi, mówił Piotr Kupicha. Julka Żugaj nie kryła wzruszenia i radości z możliwości współpracy z artystą, którego twórczość znała od lat. Dla mnie to niesamowite, że mogę robić takie rzeczy. Wcześniej występowałam z Andrzejem Piasecznym, teraz z zespołem Phil. To są ludzie, których słuchałam, będąc jeszcze dzieckiem, przyznała sama Julia Żugaj. Mimo że po występie na Moonfest 2 na Żugaj spadła fala krytyki, Piotr Kupicha konsekwentnie bronił tego projektu. Lider zespołu Phil dawał jasno do zrozumienia, że wartość rynkowa i entuzjazm Julii Żugaj były kluczowe, a otwarcie się na nową publiczność jest celem, który uzasadniał ewentualne kontrowersje. W efekcie duet Sam na Sam utrwalił wizerunek zespołu Phil jako gotowego na ryzyko i ekspansję, zdolnego do tworzenia hitów niezależnie od podziałów.
1: Magazyn muzyczny.
2: W Radiu SK2 dzisiaj bardzo wyjątkowy gość. W jej głosie spotkacie niejedną bohaterkę z niejednego filmu, serialu i z niejednej bajki. Kobieta, której głos pokochał nawet Disney, moi drodzy. Siostra Elzy, Anna, czyli Magdalena Wasylik. Witam cię, cześć.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Poznajecie ten głos. Bardzo się cieszę, że tak unikatowa postać światowego rynku muzycznego, związanego mocno z tym bajecznie filmowym, zgodziła się na spotkanie.
3: Wow. Jejku, jak się tego słucha wspaniale.
2: O krainie lodu porozmawiamy za chwilę, Magda. Magda? Madzia? Jak lubisz,
3: Magda,
2: aby do ciebie mówić?
3: Madzia Magda. Też lubię. Nie mam problemu z tym. Słyszałam, że niektóre Magdy mają z Madzią problem.
2: No to w takim razie, Magda, jeżeli się zgodzisz, poznajmy krainę, w której żyjesz ty. Magdalena Wasylik. Możemy cię poznać od środka?
3: No pewnie.
2: No to lata młodości. Moja droga, jesteś rocznikiem, który zaliczył gimnazjum, czy nie?
3: Tak.
2: Tak? Ja tak. Również.
3: Było
2: ja również.
3: Super w gimnazjum. Ja żałuję, że na przykład moja siostra, która jest 10 lat młodsza ode mnie, już tego gimnazjum nie miała.
2: To też były jedne z najfajniejszych lat w moim życiu. Do koła teatralnego należałem.
3: O, a ja jakiegoś kulturoznawstwo.
2: Czyli nie kulturystyka.
3: Nie. Zupełnie nie.
2: Ale lubisz uprawiać sport?
3: Szczerze? W szkole uwielbiałam sport. Dopiero teraz się tak rozleniwiłam. Jak człowiek tylko w studio pracuje, mięśniami oczywiście, ale głosowymi, no to później tak jakoś tak rozleniwione to ciałko jest, szczerze mówiąc, ale no mam ochotę bardzo do tego wrócić też, do biegania. Pamiętam, że miałam w podstawówce drugie miejsce w biegu na 600 metrów na całą szkołę, także wow.
2: A jakie bajki lubiłaś w dzieciństwie? Masz jakąś jedną swoją ulubioną?
3: Jedna z takich pierwszych, jaką obejrzałam i pamiętam to dobrze, ale miałam naprawdę bardzo mało latek, nie wiem, czy 4, to była Calineczka. Ojejku, taka słodka bajka, ale jeżeli chodzi o takie już dzieciństwo świadome, to Pocahontas oczywiście i Mulan, dwie ukochane, chyba takie disneyowskie produkcje.

0: Zła.
1: Magda Wasylik, gościem Radia SK2. Kogo słuchałaś w młodości? Czyje płyty zbierałaś albo jaką ściągałaś muzykę na komputer?
0: Na początku pamiętam, że w takich latach, właśnie też 5-8 lat, to byłam zafascynowana ich Troje. Po prostu uwielbiałam kiedyś bardzo, bardzo. No oczywiście Baim, Beata Kozidrak, uwielbiam do tej pory. Później jak zagrałam w teatrze, do którego pewnie później dojdziemy, pokochałam muzykę taką amerykańską, spektakl Dreamgirls, Beyoncé, Jennifer Hudson.

0: Magda, uczęszczałaś do Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach, Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Jak wspominasz ten czas i dlaczego akurat jazz tym momentem właśnie był ten amerykański show?
1: Tak, chyba tak. No i ogólnie jazz i muzyka rozrywkowa. No to mi wszystko zawsze w duszy grało. Ja właściwie śpiewam od 5 roku życia i wyszukiwałam sobie od najmłodszych lat piosenek, które chcę gdzieś zaśpiewać na jakimś festiwalu, na konkursie, na koncercie. No i bardzo często wybierało się właśnie Alicia Keys, Norah Jones, Whitney Houston nawet i jazzowe standardy, również Ella Fitzgerald i tak dalej. Szkołę, akademię bardzo dobrze wspominam. Utwierdziła mnie w przekonaniu, że chcę bardzo iść tą ścieżką i że się też nadaje, bo ja zawsze byłam osobą powątpiewającą w siebie. Ja muszę sobie często coś udowodnić, żeby...
0: Potrzebujesz wiatru w żagle od kogoś.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Trudno jest na takich studiach?
1: Trochę tak, bo wcześniej nie grałam na instrumencie. Grałam na skrzypcach przez 4 lata, ale porzuciłam, że tak powiem, tę pasję.
0: Ale na skrzypcach potrafisz grać.
1: Coś tam zagram. Coś, powiedzmy, że
0: ja
1: wiem, jak
0: skrzypiec w ręku nie miałem.
1: Wiem, jak trzymać skrzypce i wiem, jak trzymać smyczek. Może by się udało jakieś dźwięki fajne zagrać, ale
0: a twoim ulubionym instrumentem jest?
1: No właśnie skrzypce i fortepian. Taki klasyk, który bardzo mnie inspiruje zawsze do właśnie tworzenia nawet, pisania piosenek.
0: Był jazz na studiach?
1: Jazz i rozrywka. Rządzi się swoimi prawami.
0: Zdradzisz nam jakieś tajemnice? Jak bawią się studenci na Akademii Jazzowej?
1: Bardzo dobrze się bawią. Zwłaszcza w akademiku, zaraz przy Akademii Muzycznej. A jeżeli chodzi o taki jazz, to bardzo wiele się nauczyłam. Nauczyłam się tam też improwizacji. To były zajęcia zawsze bardzo stresujące, bo nagle do jakichś akordów...
0: Jak wyglądają zajęcia z improwizacji?
1: Mieliśmy tam akompaniatora, który grał nam jakiś standard jazzowy. Przepięknie zresztą zwykle był to Boguś Kaczmar, który teraz gra z wieloma artystami w Polsce i na świecie. Improwizowałyśmy z koleżankami na początku trochę nieudolnie, stresując się.
0: Czyli on grał, a wy śpiewałyście,
1: a my do tego
0: to, co wam do głowy przyszło?
1: O, dawno tego nie robiłam, ale nieźle poszło. W każdym razie to było stresujące bardzo. Pamiętam łzy wielu koleżanek też ze względu na taki wstyd, taką niechęć do otwarcia się tego, co nam w tej głowie, tam w sercu, w duszy zagra. Zajęcie takie, które powinno być jeszcze bardziej intymne, mam wrażenie. Właśnie, bo na forum jest to takie trudne, zaraz jakieś wzroki, jeszcze same koleżanki. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że na grupę koleżanek z roku trafiłam wspaniałą. Wszystkie byłyśmy i pod kątem muzycznym różne, i pod kątem charakterologicznym zupełnie różne, ale to było w nas właśnie też siłą. Każda inna, ale każda wyjątkowa i wartościowa.

0: gościem Radia SK2 jest Magdalena Wasylik. Jesteś również bajeczną Anną z Krainy Lodu. Jak to się stało, że Disney cię pokochał, moja droga? Tam otrzymują zaproszenie tylko wyjątkowe osoby. Zadzwonili do ciebie?
1: Szczerze?
0: Mhm.
1: Jak to było? Zostałam zaproszona na casting. Mhm. Zostałam zaproszona na casting, do którego było castingowanych wiele osób, dziewczyn o podobnym zapewne głosie, barwie, bo musiałyśmy się też wszystkie jakoś troszeczkę zbliżyć do oryginału, więc tak trochę po warunkach te wszystkie castingi zawsze są, po warunkach, ale głosowych tego, jak śpiewamy. Ja już wcześniej dubbingowałam, właściwie od 11 roku życia użyczam głosu w bajkach, między innymi Świnka Peppa, Dora Poznaje Świat, Dora i Przyjaciele, Leniuchowo.
0: Słyszycie, moi drodzy, jeżeli macie dzieciaki, to Ania również w Śwince Pepie podkładała głos.
1: Tak się okazuje, że Ania jest też świnką troszkę.
0: Tak.
1: Dobrze. Tak śmiesznie. Zaczynało się od różnych kreskówek, potem przeszło coś tak bardziej w jakieś platformówki tak zwane, czyli seriale, które gdzieś tam, nie wiem, na Netflixie, na...
0: Bo w jakich serialach? Uwaga, proszę Państwa, ten głos, który teraz tutaj słyszycie w Radiu SK2, Magdaleny Wasylik, usłyszycie również w takich serialach jak...
1: Ojejku, muszę teraz sobie przypomnieć. Sabrina, jestem tam Rosalind, też nagrywałam taką fajną, bardzo muzyczną bajkę Świat Karmy. Bardzo dużo piosenek, ale uwaga, tam były rapsy.
0: Proszę bardzo.
1: Rapowałam i tak próbowałam naprawdę się w to mocno wprowadzić, w ten stan, że
0: tutaj
1: słuchałam
0: rapsów.
1: Dopiero
0: trzeba intymności, żeby ogarnąć
1: tak,
0: rap.
1: Słuchałam Eminema przez pewien czas i 50 Cent.
0: Leroya.
1: Leroya. Czyli jednak. Tak, inspirowałam się w tym czasie jakoś tak, żeby to wszystko też miało ręce i nogi, żeby to wyszło też profesjonalnie w miarę, ten rap. No, Anna z Krainy Lodu rapuje nagle, co to ma być? No więc My Little Pony, nowa generacja, tam jestem kucykiem pony oczywiście, który nazywa się Easy, niebieski kucyk.
0: Popularny. Miraculum i Biedronka?
1: Miraculum i Biedronka, tak. Mm-hmm. Biedronka i Czarny Kot, ale kinowy film, bo Miraculum ogólnie tam podkłada głos do Biedronki Marta Dobecka, a ja zaśpiewałam piosenki, bo nagle z kreskówki zrobiono musical i to z takimi piosenkami, że naprawdę to było wyzwanie, ale było warto, bo też te melodie do tej pory pamiętam i chętnie zaśpiewam.
0: Już teraz?
1: No pewnie.
0: Proszę bardzo.
1: To miał być mój prawdziwy dom, lecz wszystko rozsypało się.

0: Nawet może być coś tam, coś tam inna, na po prostu tej
1: chcę
0: bardzo głosu.
1: Chcę ukryć się i zamknąć drzwi.
0: Nie ukrywam, że można tego słuchać cały czas. Długo trwają, Magda, przygotowania do tego, aby w muzyce przekazać emocje, jak w tym, załóżmy, utworze, albo jak w kawałku Już ty wiesz co, w którym na przykład słyszymy, jak płaczesz tam w pewnym momencie.
1: Tak, to był prawdziwy płacz. To była góra emocji podczas nagrywania. Piosenka jest właściwie o śmierci. O śmierci siostry, o śmierci przyjaciela, Olafa, która w sumie w końcu okazuje się, że nie nastąpiła, ale Anna tak myślała, chyba tak było w tej fabule. No a ja miałam podobną sytuację w życiu. Wtedy odeszła moja babcia. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale ta sytuacja pomogła mi w uzyskaniu tych emocji prawdziwych w studio. No i był tam prawdziwy płacz, szloch i właściwie pierwsze take'i to były takie, które bardziej były emocją niż wokalem, niż muzyką. Musiałyśmy też właśnie z kierowniczką muzyczną Agnieszką Tomicką troszeczkę popracować później nad tym, żeby oprócz tego szlochu, który jest tam bardzo ważny, była też muzyka, melodia. No i mam nadzieję, że się udało. Ja jestem z tego utworu bardzo dumna i słyszę te emocje tam.
2: Od lat za tobą szłam przez cały czas, ale dziś nie wiem, gdzie cię szukać mam. Ten ból ciągnie mnie na dno jak wielki głaz. Chociaż w duszy głos szepcze raz po raz. Błądzisz gdzieś, nie masz nic, ale wstań i idź, by móc już ty wiesz co.
0: Madziu, a jak wygląda proces tworzenia takiego utworu? Siedzisz sobie w studiu, oglądasz bajkę, śledzisz, kiedy twoja postać porusza ustami i wtedy śpiewasz?
1: Najpierw uczymy się melodii, słuchamy, potem oglądamy. Przy takich produkcjach mamy dużo czasu na to, żeby rzeczywiście wejść w tę postać, żeby usłyszeć te jej prawdziwe emocje i potem też je z siebie wydobyć. Słuchamy najpierw, potem oglądamy obrazek kilka razy, jak już się nauczymy melodii i próbujemy sobie nawet bez mikrofonu to jakoś wszystko nagrać.
0: Nie. Ty to robisz od 11 roku życia?
1: Tak.
0: Jak ty godziłaś szkołę z dubbingiem?
1: U mnie były takie etapy. Mhm. Ogólnie pochodzę z Sieradza. Tam uczyłam się śpiewać od 5 roku życia. Mój nauczyciel, instruktor od śpiewu wysyłał mnie na przeróżne festiwale, konkursy, aż w końcu zobaczył, że jest casting do Teatru Muzycznego Roma w Warszawie, do spektaklu Akademia Pana Kleksa. No i się wybraliśmy. Po raz pierwszy chyba byłam wtedy w stolicy.
0: Ale się stresowałam. No, i to jeszcze do Teatru Roma cię zabrali, tak, na casting.
1: Tak, na casting, jeszcze nie tylko wokalny, ale później musiałam jeszcze pokazać swoje umiejętności taneczne, których nie miałam w ogóle. Na następnych castingach, jak już przeszłam ten pierwszy etap, no już spaliłam, że przeszłam pierwszy etap, tylko właściwie jedynym takim warunkiem do tego, żebym była w spektaklu, co powiedział już po pierwszym przesłuchaniu moim rodzicom pan dyrektor, było to, że musimy się przeprowadzić do Warszawy. No i życie do góry nogami się wywróciło po prostu. Rodzice przystali na to.
0: Zgodzili się?
1: Zgodzili się. Tak.
0: Naprawdę jest. Dla ciebie?
1: Tak. No właśnie.
0: Ty musisz być ich księżniczką.
1: Jestem, no chyba trochę jestem. A oni są moimi dobrymi,
0: cudownymi rodzicami, cudownymi z najpiękniejszej bajki.
1: Tak, dokładnie. Dobre duchy takie. Wspierające bardzo i nigdy nie podcinające skrzydeł. To jest piękne. I właśnie.
0: Przeprowadziłaś się do Warszawy?
1: Przeprowadziłam się do Warszawy. Dostałam jedną z głównych ról w Akademii Pana Kleksa, rolę Rezedy. Od tego się właściwie dużo zaczęło dziać później, jeżeli chodzi o dubbing. Tam gra wielu aktorów.
0: A pamiętasz swoją premierę? Pierwszy raz na scenie?
1: Pamiętam. Ojejku, ja nie mogłam spać po premierze, bo miałam bardzo nieciekawą sytuację na premierze. W spektaklu była taka sytuacja, że...
0: Akademia Pana Kleksa.
1: Akademia Pana Kleksa, tak. Lataliśmy tam na szelkach podwieszeni pod sam sufit. Później obniżano nas na tą scenę, aż w końcu stanęliśmy na tej scenie. Wszystko było okej, tylko ja nie mogłam z tych szelek się w ogóle
0: nie mogłaś ich wypiąć.
1: Nie mogłam wypiąć. Jedną wypięłam, a druga się coś zakałapućkało tam po prostu wszystko. Pamiętam taką sytuację, że tam bardzo dużo tancerzy w tej scenie akurat na szczęście i jakaś tancerka zauważyła, że mam problem. Nawet robię jej ruch, bo pamiętam dokładnie, jaki to był ruch. Szkoda, że tego nie widzicie.
0: Ręką?
1: Tak, coś takiego.
0: Okej, falujące ręce. Tak,
1: falujące ręce.
0: Pionie.
1: I ona do mnie tak tańczy i Macia, co jest? Zawołać Kleksa? Tak, poproszę. No i
0: szelkę.
1: Biegnie tym swoim ruchem przepięknym, tanecznym, żeby nikt się nie zorientował. Mm-hmm. Przyszedł Kleks, Wojciech Paszkowski, pozdrawiam serdecznie, reżyser później właśnie Krainy Lodu, dubbingowy, dialogowy. Przybiegł, potrzepał tam te szelki i bardzo dużo siły rzeczywiście trzeba było, żeby je rozplątać. Coś tam się poplątało bardzo mocno. A ja żadnych fikołków nie robiłam. Akurat ja byłam tą ostrożną. Obok mnie Adaś Niezgódka, Wojciech Rotowski, też swoją premierę wtedy grał, wszystko pamiętam. I on był wariatem takim, że wszystko na tych szelkach robił, fikołki w jedną stronę, w drugą, jakieś wygibańce, a ja sztywno. Pamiętam w ogóle pierwszą taką próbę tego latania. Jakby zjechałam na dół sina właściwie ze stresu. Tak się bałam. A że mam tatę strażaka, to też jest bardzo śmieszne. To zabrał mnie do straży kiedyś, założył mi szelki i spuszczał mnie normalnie przy tej dziurze, jakby gdzie jest rura do zjeżdżania strażaków. Tam mnie spuszczał, żebym i mówił.
0: Przez ten otwór cię spuszczał na tej linii.
1: Tak.
0: Tata, który ratował księżniczkę ze strażackiej wieży.
1: Tak, no właśnie. Coś w tym stylu. Ale to było niesamowite i naprawdę mi pomógł. Oczywiście nie byłam w tym jakaś taka pewna, żeby właśnie robić jakieś takie różne rzeczy, żeby lampa nie oparzyła na górze, jakieś reflektory, strachy, jak nie wiem co.
0: Postawiłaś jednak na pracę dubbingową.
1: Postawiłam bardziej na pracę dubbingową. Jeżeli mam być szczera, po prostu ze względów czasowych. To jest takie moje gniazdko, ten dubbing. To jest taka strefa komfortu, można już to tak nazwać, że tam jest dobrze, jest bezpiecznie, tam nic mi się nie stanie, ale ten krok naprzód zrobiłam. W pewnym momencie mówię, a czemu by nie spróbować w ogóle czegoś tak zupełnie innego niż robię teraz?
0: Madziu, wyszło też jakoś tak, że był Must Be The Music, The Voice of Poland, Jaka to Melodia, Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu.
1: Tak.
0: I jak wspominasz te momenty, brałaś udział w tych programach. Czy one pomogły też jakoś odnaleźć siebie w świecie muzyki?
1: Oh, Must Be The Music, piękna przygoda, wspaniałe jury, Adam Sztaba, Ela Zapędowska.
0: Kora.
1: I Kora właśnie, taka wisienka na torcie. Dostałam przepiękne opinie właśnie od jurorów. Ela Zapędowska powiedziała, że pięknie buduje emocje, że słychać wielką wrażliwość, a Kora powiedziała coś pięknego, że kiedyś, ojejku, teraz to aż mi dreszcze przeszły, wow, bo dawno o tym nie wspominałam. Kiedyś będziesz miała swoje piosenki, będziesz sobie je pisała, a jeżeli nawet nie będziesz chciała tego robić, to przyjdą inni wielcy kompozytorzy, którzy zrobią to za ciebie. A ty będziesz po prostu pięknie śpiewać. Wow, nie spodziewałam
0: chyba
1: się takiej.
0: Chyba lepszej recenzji nikt nie dostał.
1: Kora była ostrą jurorką, potrafiła komuś tam powiedzieć szczerze, co myśli, ale też negatywnie. Ela oczywiście też, a tutaj takie, no ich się bałam najbardziej. Łozo jeszcze tam był, Wojciech Łozowski. I Wojciech Łozowski miał łzy w oczach. To tak było pokazane też w telewizji, że tak mu tam spływały łzy. Później moja siostra na wizji wyznała mu miłość i powiedziała, że będzie jej mężem kiedyś.

0: Magda, wiesz, że słowa Kory zaczynają się realizować?
1: No właśnie, dlatego przeszły
0: teraz
1: mi dreszcze.
0: Teraz stawiasz na swoją twórczość. Tak. 28 dzień lutego 2024 rok wydałaś swój debiutancki singiel W lustrze. Pamiętasz, jakie towarzyszyły ci emocje?
1: Ojejku, bardzo dużo stresu, połączonego oczywiście z ekscytacją, ale jednak po prostu takie rozdygotanie, co będzie, aczkolwiek też nie miałam takiego podejścia, że to musi, nie wiem, jakie zdziałać cuda ta piosenka.
0: A w którym momencie pomyślałaś, że to jest akurat ta chwila, z której muszę skorzystać i zacząć tworzyć taką muzykę, która mi w duszy gra?
1: Szczerze, jakby pięć
0: Kiedy postanowiłaś, że nagrasz w końcu swój pierwszy debiutancki singiel?
1: Jakby 5 lat temu ktoś mi powiedział, że będę tworzyć muzykę, sama pisać w ogóle teksty i współtworzyć muzykę do tych piosenek.
0: Kora mówiła.
1: No właśnie, w sumie Kora mówiła. No nie uwierzyłabym jej. No i w sumie mogło tak być. No, miałam wtedy 15 lat w tym Must Be The Music. Miałam wtedy zespół coverowy, dubbing, to jest też bardzo dużo twórczości, musimy bardzo z siebie wiele dać, ale jednak są piosenki napisane przez kogoś dla nas właśnie. A ja chciałam kiedyś spróbować coś takiego zrobić, marzyłam o tym, ale byłam bardzo zblokowana. W pewnym momencie odblokowałam się. Kiedy? Kiedy się zakochałam i kiedy ktoś się zakochał we mnie i uskrzydliła mnie ta miłość bardzo. Odblokowała te właśnie wszystkie blokady, które w sobie miałam a propos tworzenia.
0: I miłość otworzyła ci drzwi do świata muzyki.
1: Tak, otworzyła drzwi do tworzenia, ale też uskrzydliła i takiej więcej wiary w siebie zyskałam dzięki temu.

0: Magda Wasylik, gościem Radia SK2. Jak wyglądał proces powstawania twojego pierwszego singla?
1: Dobra, no to teraz trochę
0: po kolei.
1: No bo współtworzę ten utwór ze swoim partnerem, który tak właśnie pięknie mnie uskrzydlił, z Marcinem Jello, który pięknie gra na pianinie.
0: Który czeka tam na ciebie.
1: Który czeka, tak, jest ze mną tu.
0: Pilnuje cię.
1: Tak.
0: Swojej królem.
1: Tak, mój książę z bajki. No i właśnie tak pięknie gra, że bardzo inspiruje mnie do tworzenia różnych melodii. Często jest taka sytuacja w domu, że ja sobie odpoczywam, a Marcin idzie pograć sobie na pianinie. I jak ja usłyszę jakieś dźwięki piękne, a zwykle tak jest po prostu od razu, że jest wow, ale świetne, to biegnę z tego salonu, gdzie odpoczywam, biegnę do studia i próbuję coś tam wymyślić do tego. Tutaj zainspirowałam się melodią, którą Marcin trochę grał w refrenie. Coś takiego grał przy akordach i mówię, wow, a to jest takie ładne ta melodia, że ja nie chcę się jej pozbywać. Sama melodia u mnie już jakieś emocje wyzwala. Po kilku razach zaśpiewania mam jakiś taki zarys, o czym może ta piosenka być. Czy to będzie o czymś pozytywnym, czy to będzie o czymś bardzo negatywnym, bardzo jakimś nieprzyjemnym na przykład.
0: To o czym opowiada utwór W lustrze?
1: No i właśnie tu jest słodko-gorzko. Opowiada ogólnie o miłości, o tym, jak potrafi ona przepięknie uskrzydlić człowieka. No właśnie o tym, no o nas tak naprawdę, o mnie i o Marcinie, o tym, jak to wszystko zmieniło moje postrzeganie, kiedy zobaczyłam, jak ktoś po prostu potrafi w ciebie też tak super wierzyć. I o tym, że czasami my sami w siebie powątpiewamy.
0: Miałaś kiedyś w swoim życiu takie momenty, że brakowało ci wiary w siebie?
1: Oczywiście, mam właściwie cały czas, ale staram się z tym walczyć.
0: Jak odnajdujesz wtedy w sobie moc?
1: No właśnie, Elza by się przydała, nie? Elza by się przydała, troszkę by mi pomogła. Jak odnajduję moc? Po prostu staram się tak nie poddawać bardzo tym swoim negatywnym o sobie myślom, temu krytykowi wewnętrznemu, bo każdy z nas go posiada i myślę, ale wielu ludzi potrafi go wyciszyć, powiedzieć, a idź pan w cholerę. A ja jestem taka, która się poddaje bardzo temu, co ten krytyk mówi. To znaczy poddaję. Słucham go i
0: jesteś
1: i mam
0: osobą bardzo wrażliwą.
1: Tak, bardzo. Tak mi się wydaje.
0: I każde słowo, które przeczytasz albo usłyszysz, bierzesz na serio do serca.
1: No, dokładnie. Więc to samo jest z tym krytykiem. Ja mam naprawdę wrażenie, że tam jest jakiś gremlin mały, który mi tam coś cały czas próbuje powiedzieć negatywnego i ja jakby go słyszę i wiem, że ma dużo racji, ale jakoś też jestem odważna. Po prostu mam takie wrażenie, i próbuję się przeciwstawić temu, co on tam mówi i śpiewać, występować, pomimo tego, że powątpiewam w siebie nieraz, czuję się czasami właśnie tak niepewnie, to jednak, no, znajduję tę moc, nie wiem do końca, jak to się dzieje.
0: Będzie i miłość tutaj. Chyba i, jeszcze.
1: No i o tak, no to, no. Jest właśnie główny
0: cement tego wszystkiego.
1: To jest ta moc, właśnie, miłość. Tak jak i w Krainie Lodu, prawda? Się okazuje, że to miłość potrafi roztopić lód w sercu i zakończyć wszystkie spory.

0: Magda Weselik, gościem Radia SK2, w lustrze twój debiutancki singiel. Czyli rozumiem, że oprócz dubbingu chcesz również tworzyć muzykę.
1: Tak, będzie to raczej balladowy
0: materiał. To będzie balladowa uczta, mi się nawet wydaje. Balladowa. Bardzo bajeczna.
1: O, piękna nazwa na płytę. Mm. Balladowa uczta.
0: Na przykład.
1: Super. Będzie balladowo, będzie melodyjnie i myślę tak romantycznie cały czas. Tak to wszystko u mnie wygląda w tym serduchu, a tak się skupiłam trochę na tym, żeby robić coś, co po prostu jest ze mną zgodne. Nie narzucać sobie czegoś, co zupełnie mi nie gra w duszy, tylko po to, żeby, no nie wiem, były wyświetlenia. To nie jest jakby...
0: priorytet.
1: Mój priorytet, tak, taka moja ambicja.
0: Domena.
1: To nie to. To jest to, żeby w końcu mieć właśnie swój materiał, swoje utwory jeszcze napisane przeze mnie. W życiu bym nie uwierzyła naprawdę kiedyś, że tak będzie.
0: Magda, śledzimy twoją karierę i osobę również na mediach społecznościowych.
1: To bardzo się cieszę.
0: Tak, masz konto.
1: Tak.
0: I tam wszystkie
1: zapraszam.
0: Informacje o tobie.
1: Zapraszam serdecznie.
0: Na bieżąco. Czy możesz na koniec jeszcze raz zaśpiewać dla nas, jak Ania z Krainy Lodu, Ulepimy dziś bałwana?
1: Ojejku. To też jest taka sprawa, że Ulepimy dziś bałwana śpiewały 3 dziewczyny.
0: No to ty
1: ja
0: bądź tą trzecią.
1: Tą swoją, dobra.
0: A drugą albo pierwszą, bądź tą pierwszą.
1: Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają co i jak. Mówią odwagi i choć cię

0: Ule pimy dziś bałwana.
1: No chyba, że...
2: Ulepimy dziś bałwana, no choć zrobimy to.
3: Anka, idź w sobie.
2: Tak dawno nie widziałam cię.
3: Anka, idź w sobie.
2: Się. No
3: nie,
2: to Anka. Cześć.
3: Nie Anka, ale Magdalena Wasylik była gościem Radia SK2. To było naprawdę bajeczne spotkanie, za które ci dziękuję z całego serca. Mocno trzymam za ciebie kciuki i aby twoje marzenia się spełniały.
1: Bardzo, bardzo dziękuję.
4: SK2. Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
5: Śpiewanie mnie nie męczy. Rozmowa Marka Sierockiego i Krzysztofa Cugowskiego w Radiu SK2. Czyta Michał Zarzycki.
6: Wracając do początków, pamiętam moment, że podano datę premiery płyty Cień Wielkiej Góry. Młodzi ludzie, wśród nich ja, chodzili do nieistniejącego już dzisiaj salonu polskich nagrań, który mieścił się na rogu Nowego Światu i Świętokrzyskiej. Szczególne miejsce. Tuż przed premierami ważnych płyt niektórzy stali tam przez całą noc, żeby kupić nowy album. Wasza premiera była w poniedziałek. Mój kumpel z klasy zameldował się tam o 5 rano, a i tak był już 16 w kolejce. Poszliśmy do szkoły na pierwsze dwie lekcje i zerwaliśmy się potem, żeby o 11, kiedy otwierali, być przed salonem. Okazało się, że jesteśmy gdzieś na 200 miejscu, bo znajomi znajomych podchodzili. Sprzedawano po dwie płyty, 35 zł za sztukę. Oczywiście nabyłem dwie. Chcę ci uświadomić, choć zapewne to czułeś, jak bardzo ta płyta była popularna i jak niezwykłym zjawiskiem byliście dla nas, młodych ludzi, którzy chodzili w granatowych mundurkach z białym kołnierzykiem, pomimo, że była to już szkoła średnia. Mieliśmy takie same teczki ze Skaju czy czegoś podobnego, takie same buty i spodnie. Żyliśmy w totalnym syfie, choć podobno byliśmy 10. potęgą świata. Ta płyta wyszła raptem 1,5 roku po The Dark Side of the Moon Pink Floydów. Pojawiały się porównania do ich albumu. Byliśmy dumni, że w Polsce jest zespół, który gra światową muzykę. To brzmiało po prostu wspaniale. Miło to słyszeć. Muszę przyznać, że gdy wiele lat później posłuchałem uważnie tej płyty, pomyślałem sobie, kurczę, to jest naprawdę coś. Wszystko słychać. Perkusja jest przede wszystkim wyśmienicie nagrana, doskonale słychać talerze. Może trochę stopę bym poprawił, bo mam wrażenie, że wtedy nie umiano dobrze nagrywać brzmienia stopy. Generalnie masz rację. Też uważam, że to było naprawdę porządnie nagrane. I żeby nie umknęło, bardzo chcę w tym miejscu wspomnieć o tekstach i tekściarzach z tamtych naszych początków. Jak już mówiłem, piękne wiersze na pierwszą płytę napisał Adam Sikorski, który był wielkim miłośnikiem poezji Cypriana Kamila Norwida i Sergiusza Jesienina. Później świetne teksty pisali Bogdan Lebl, Jan Tomasz, Andrzej Mogielnicki czy Bogdan Olewicz. Natomiast słowa do bluesa George'a Maxwella, który pojawił się na płycie Underground, napisał Aleksander Migo, z którym poznaliśmy się podczas wspomnianego już wcześniej międzynarodowego obozu studenckiego w 1970 roku. Olek grał wtedy na gitarze, śpiewał, miał długie czarne włosy, wyglądał jak bard. Począwszy od warstwy tekstowej, poprzez muzykę, to jak zaśpiewałeś, jak to było zagrane, to było niesamowite. Jeszcze okładka, ta okładka była świetna. Z nią też były naprawdę niezłe przejścia. Kolejny przypadek. Był gościu, już nie pamiętam jak się nazywał, szef poligrafii i taki guru tych plastycznych rzeczy w polskich nagraniach. Gdy przyszedł i nam przedstawił projekt okładki, to nam pióra się na głowie podniosły. Co to było? Chcieliśmy zupełnie inną okładkę. Nie szary papier, biały. Nie da się, mruknął tylko i już była awantura. Udało nam się przynajmniej ten srebrny kwadracik przeforsować. Ale to, co on nam przyniósł na dzień dobry, to był jakiś koszmar. Ta okładka też jest w jakiś sposób artystyczna i oryginalna. W tamtych czasach to było coś nowego. No pewnie, też tak uważam. Żyliśmy wtedy, patrząc z dzisiejszej perspektywy, mało istotnymi szczegółami. Słyszałem, że pierwszą płytę przedpremierowo sprzedawano w Sopocie po koncercie. Zazdrościłem znajomemu, że tam był i zdobył ją wcześniej ode mnie. Rzeczywiście tak było. Graliśmy na imprezie, która się nazywała Gala Polska. Spory koncert w Sopocie, sami polscy wykonawcy. I rzeczywiście przedpremierowo sprzedawano tam Cień Wielkiej Góry. Chciałbym ci opowiedzieć o dwóch pierwszych waszych koncertach, na których byłem. Nie było łatwo dostać na nie bilety. Pierwszy występ był w Stodole. Myślałem, znam ten zespół, fajnie nagrywa w studiu. To wszystko brzmi bogato. Gdzieś tam wskakują smyki, gdzie indziej chórki. Raptem patrzę, a na scenę wychodzi trzech muzyków plus wokalista. Zagraliście i brzmiało to zupełnie inaczej niż w studiu. Myślę, że ogromnym atutem waszej muzyki była niesamowita ekspresja. Twoja jako wokalisty, ale też reszty zespołu. To było niezwykłe doznanie. Miałem szczęście, bo mama jednej z koleżanek pracowała w kasach estrady warszawskiej w Alejach Jerozolimskich. Wchodziło się tam na pięterko. Zawsze załatwiała nam bilety, które były dla nas odłożone. Wystarczyło tylko przyjść i za nie zapłacić. Wcześniej byliśmy na pierwszym koncercie SBB, podczas którego nagrywano płytę, więc dosłownie wszędzie były porozstawiane mikrofony. Potem wybraliśmy się na ten wasz, wspomniany koncert w Stodole, a latem 1975 roku miałem okazję słyszeć was na żywo po raz drugi, podczas muzykoramy w warszawskiej hali Gwardii. Graliście tam z zespołem Test, a koncert prowadził Marek Gaszyński. Byłem tam wtedy z moimi kumplami i braćmi stryjecznymi. Toczyliśmy dyskusję, czy Test, czy Budka Suflera. Wtedy w Teście Darek Kozakiewicz grał na gitarze. Bardzo dobrze brzmieli. Śpiewali Przygodę bez miłości, a wy zagraliście całą swoją pierwszą płytę. Pamiętam, że Romek grał część koncertu na basie. On grał wszystko. Tak między nami mówiąc, w końcu tyle lat minęło. Romek de facto grał znacznie lepiej na basie niż na klawiszach. Też mi się tak wydawało. Był świetnym basistą chociażby z tego powodu, że bardzo dużo ćwiczył, bo nie było innego wyjścia. Perkusja, gitara, bas. Po prostu musiał ćwiczyć. Zajął się tym basem trochę na poważnie i prawie natychmiast zaczął grać więcej niż przyzwoicie. Nieszczęście polegało na tym, że gdy już przestawił się na klawisze, przestał ćwiczyć w ogóle. A brak treningu to nie jest odosobniony problem. Czesiek Niemen na przykład nie potrafił w studiu zagrać tego tematu w Szalonym koniu, więc musiał to za niego wykonać Marek Stefankiewicz. Co więcej, zrobił to z łatwością. Oczywiście jest podpisane, że gra Czesław, ale może lepiej o tym nie pisz. Marek mi o tym opowiedział w radiu. Ile dni trwało nagrywanie tej płyty? Nie pamiętam, ale parę dni, niedługo. Dosłownie kilka dni. Podczas pierwszych dwóch płyt naprawdę byliśmy zespołem, dlatego wszystko miało tak niesamowitą moc. Potem prawie zawsze dzieje się to samo. Ambicje powodują demontaż. Druga płyta. Przechodniem byłem między wami. Jest nawet coś takiego jak syndrom drugiej płyty. Gdy debiutancki album odnosi ogromny sukces, to drugi jest niesamowitym sprawdzianem prawdziwego potencjału zespołu czy artysty. Oczekiwania były ogromne. Oczywiście znowu kolejka przed Salonem Polskich Nagrań. Kupiłem płytę i wpadłem z nią do domu. 2-3 utwory znałem już z radia. Przesłuchałem całą i zachwyciła mnie tak samo jak pierwsza. Dodaliście saksofon, teksty były dojrzalsze. Też uważam, że był krok do przodu. Całkiem niezły. Wtedy nagrywaliście również dla Polskich Nagrań, ale już na długiej. Tak, w nowym studiu. Kto wtedy realizował? Nie pamiętam i nie chcę pamiętać. To był jakiś osioł. Od razu mi się przypomniało, że z dziadkiem, czyli profesorem Urbańskim, to była sielanka. Ale Przechodniem byłem między wami też dobrze brzmi. Tam jest naprawdę dużo bardzo dobrej muzyki. To nie są piosenki łatwe i przyjemne. Po tej płycie jednak wszystko zaczęło puszczać w szwach, aż w końcu doszło do rozłamu. Romek stwierdził, że nie możemy dalej grać tak ambitnie i progresywnie. Ja natomiast uważałem, że nie tylko możemy, ale wręcz musimy i że następny krok trzeba zrobić jeszcze dalej i odważniej. Od tego momentu zaczęły się poważne tarcia na tle ambicjonalnym. W 1977 roku w Opolu zagraliśmy taki kawałek. Nie pamiętam jego tytułu, ale był takim dosyć poważnym łamańcem. Komentarz do pewnej legendy. No tak, właśnie ten. Muzycznie bardzo interesujący i trudny. Wydawało mi się, że jesteśmy w takim momencie, no, po prostu najlepszym. Mieliśmy po 26 lat. Kiedy jak nie wtedy? Kiedy? Właśnie tylko i wyłącznie w tamtym czasie. Zawsze miałem o to do Romka żal, że zamiast pójść w kierunku naprawdę poważnej muzyki rockowej, oddaliśmy się i wszystko poszło w pizdu. Romek natomiast wjechał wtedy po całości w to, co najbardziej lubił. A rocka nie lubił nigdy. Nie musimy się co do tego oszukiwać. Tak, często z nim na ten temat rozmawiałem, wolał bardziej popowe rzeczy, bardziej podnóżkę, do zanucenia. Tak było, nigdy tego nie ukrywał. Nigdy nie dowiemy się, co by było, gdybyście poszli ambitniejszą drogą. Szkoda. Właśnie tego żałuję najbardziej, bo potencjał był ogromny, naprawdę. I rzecz kolejna. Większość riffów, które wtedy graliśmy, była Andrzeja. Wszystkie gitarowe riffy na pierwszej i drugiej płycie są autorstwa Andrzeja Ziółkowskiego. Czyli wracamy do tematu, że się niezwykle rozwinął jako gitarzysta. Tak. I ten progres odbył się dosłownie na moich oczach. On z gitarzysty nieimprowizującego stał się w ciągu 3 lat fantastycznym instrumentalistą. Razem z Apostolisem Antimosem z SBB stanowili duet najlepszych gitarzystów w ówczesnej Polsce. Miał przede wszystkim styl, posiadał oryginalne brzmienie. A gdy się rozstaliśmy, to oni go posadzili na bas. Nigdy im tego nie darował. Mnie już przy tym nie było. Nie bardzo zresztą wiedziałem, jak to wszystko się odbywa. Gdy w 1988 roku pierwszy raz pojechaliśmy do USA, Andrzej, który mieszkał w Stanach, przyszedł na nasz koncert. Ale z innymi nawet się nie przywitał, a na kolację zaprosił tylko mnie. Zmarł w New Jersey w 2001 roku. Pamiętam koncert w sali kongresowej, gdy grał Zdzisław Janiak na gitarze, a Andrzej na basie. To było już po odejściu z budki Jana Borysewicza, którego na gitarze solowej zastąpił właśnie Janiak. Nie wygłupiajmy się. Janiak to naprawdę fajny chłopak, ale w ogóle nie potrafi grać na gitarze. Mam takie przypuszczenie, że cała sprawa z gitarzystami pojawiła się po zagraniu kilku, a może nawet kilkunastu koncertów z Apokalipsą, której Janek Borysewicz grał na gitarze, a Irek Dudek śpiewał i oczywiście ciął na harmonijce. Całkiem możliwe, że właśnie wtedy doszło do jakichś rozmów z Borysewiczem, ale uważam to za wielki błąd, ponieważ Andrzej był naprawdę niesamowicie kreatywnym gitarzystą. Szczególnie riffowym. Tak, powtórzę. Poza Apostolisem nie było lepszego gitarzysty w Polsce. Może jeszcze Darek Kozakiewicz, ale Darek grał bardziej szybkościowo i nie grał riffów. Mało tego. Darek był troszkę z poprzedniej epoki, troszeczkę. A Andrzej podczas tej kolacji w Stanach powiedział: wiesz, co oni ze mną zrobili? Przesunęli na bas, chociaż nigdy w życiu na nim nie grałem. To jednak nie problem, bo bas tak naprawdę jest o wiele łatwiejszy. Chodzi o to, że przecież ja jestem gitarzystą. Bardzo to przeżywał i nigdy im tego nie darował. Czuł żal do końca. Kiedy podjąłeś decyzję o odejściu z zespołu? Opowiadałem już, kiedy pojawiło się pierwsze pęknięcie. Niepotrzebne zresztą zupełnie, jak się później okazało. Zaczęło się od tej nieszczęsnej propozycji nagrania muzyki do filmu Przepraszam, czy tu biją. Do tamtego momentu wszystko robiliśmy razem. Byliśmy nierozerwalni, aż tu nagle Romek chce coś robić sam. Pomijam finał, że go w tym projekcie po prostu wycyckali. Ale jednak był to pierwszy przypadek, kiedy nastąpiło jakieś wyłamanie ze standardów, które wypracowywaliśmy wspólnie przez kilka ładnych lat. Nie ukrywam, że potem chciałem się trochę zrewanżować, czy nawet odegrać. Więc powiedziałem: no dobrze, skoro tak, to w takim razie moje nazwisko będzie przed nazwą zespołu, czyli Krzysztof Cugowski i Budka Suflera. Oczywiście bez sensu to wszystko, ale gdy się ma 26 lat, to trochę inaczej się myśli. Romkowi odrobinę pomieszało się w głowie, ale i mnie tak samo, przyznaję. To był jednak jedynie wstęp do poważniejszych problemów. Rozpad zespołu tak naprawdę przypieczętowały zupełnie inne pomysły na jego dalszy rozwój. Druga płyta była rozwinięciem pierwszej. Trzymała poziom muzycznie i zbierała bardzo dobre recenzje. A przecież z reguły jest tak, że po pierwszej płycie nawet najlepsze zespoły robią przysiad i się rozglądają, kombinując co dalej. W przypadku przechodniem byłem między wami, mieliśmy do czynienia naprawdę z autentycznym rozwojem. Progres był namacalny. Od strony kompozycyjnej, tekstowej, aranżacyjnej, wykonawczej. To wydawało się tak naturalnym krokiem do przodu, że nie mogłem pojąć, jak można z tego rezygnować. A jednak zaczęły się rozmowy na temat przebojów i pomału zaczynał się ten pęd w ich kierunku, że koniecznie, że musimy. Zagraliśmy jeszcze tego ostrego łamańca w 1977 w Opolu, choć muszę przyznać, że nawet dobrze nie umieliśmy go wtedy wykonać. I to nie był najlepszy występ. Czuło się jednak w kościach, że sprawa zmierza ku końcowi, bo Romek naprawdę chciał wejść z impetem w szlagiery. Chciał koniecznie, żeby były przeboje. Koniec. No więc z końcem 1977 roku się rozstaliśmy. Odszedłeś z zespołu. Miałeś jakiś plan, co będziesz robił dalej? Nie było żadnego planu, ponieważ ja do końca miałem nadzieję i w gruncie rzeczy wierzyłem, że to się jednak jakoś ułoży. Cały czas miałem z tyłu głowy pomysł na zespół z sekcją dętą, grający połączenie soulu i rhythm and bluesa. Coś w stylu Blood, Sweat and Tears. Tak jest. W związku z tym, gdy już było pewne, że nic się nie da uratować, postanowiłem połączyć się ze Spiskiem. To był taki zespół z Wrocławia. Najpierw nazywali się Spisek Sześciu. To był zespół jazzowy z lekką inklinacją rockową, ale później dość mocno się przeformatowali na jazz rock. Na basie grał u nich Mieczysław Jurecki, a na gitarze Jacek Krzaklewski. Proszę, świetne towarzystwo. Tak, skład był świetny, z sekcją dętą. A na pianinie grał Janusz Kuba Góralski. Próby mieliśmy w piwnicach Pałacyku, słynnego w tamtym czasie wrocławskiego klubu. Był w tym wszystkim spory zapał, choćby dlatego, że chłopcy przedtem grali z Haliną Frąckowiak. Halinka co prawda była z zupełnie innej bajki muzycznej, więc to się nie mogło razem skleić, ale coś tam sobie wspólnie dali. Co ważne, ten Spisek prowadził strasznie fajny gość, saksofonista Włodzimierz Wiński. Mój krajan, bo cała jego rodzina pochodzi z Bychawy. Chłopak był nie tylko świetnym saksofonistą, ale dodatkowo jeszcze bardzo dobrym organizatorem, bo jednak potrafił bandę tych niesfornych pijaków ogarnąć. A byli w składzie i tacy, co bez dwóch setek nie mogli zagrać dosłownie nic. Takim się ręce trzęsły. I mówił taki delikwent: słuchajcie, ja tylko na moment wyskoczę do Cyganerii, bo vis-a-vis pałacyku była dość popularna restauracja Cyganeria. Po jakimś czasie taki jegomość wracał z tamtego przybytku i nagle się okazywało, że wszystko gra bardzo ładnie. Na trąbce grał Andrzej Diering, a na puzonie Leszek Paszko. Potem przez wiele lat grał we wszystkich poznańskich orkiestrach. Na bębnach Lesio Halimoniuk. Świetna ekipa, ale niestety część zespołu miała kłopot z alkoholem. Taka wtedy była moda. Ta moda pozostała do dzisiaj. Graliśmy razem równo 2 lata, nagraliśmy nawet płytę, ale to była muzyka, która nie zataczała zbyt szerokich kręgów. Zresztą do dziś takie przedsięwzięcia w Polsce są niekoniecznie lubiane. Pamiętam tę płytę. Kupiłem ją trochę z ciekawości. Twój głos pasował do muzyki, a wszystko dość dobrze się kleiło. Tak, ale w końcu nasze drogi się rozeszły. Trochę z głodu musieliśmy się rozstać, bo nie zapominajmy, że skład był 9-osobowy. To nie są żarty, bo utrzymać tak liczne towarzystwo nie jest łatwym zadaniem. Stawka bardzo źle dzieli się na 9. To po pierwsze. Po drugie, gdy się niewiele gra, a w związku z tym nie ma czego dzielić, to wtedy robi się już całkiem niedobrze. Mam kontakt z kilkoma kolegami ze Spisku. Dwóch mieszka w Stanach, na przykład Lesio Halimoniuk, perkusista. Moim zdaniem, od strony muzycznej, czas w Spisku nie był dla ciebie stracony, bo jeszcze bardziej rozwinąłeś się wokalnie. Tak, to był bardzo dobry zespół. Uważam jednak, że człowiek co jakiś czas musi zmieniać otoczenie, bo z reguły dobrze mu to robi. Warto wykonywać jakieś ruchy, choćby dla higieny psychicznej, a także towarzyskiej. Jeżeli chodzi o budkę, to powinniśmy byli ją zamknąć dobre 10 lat wcześniej, nim do tego doszło. Lata 2004-2005 były idealnym momentem na to, aby się pożegnać. Przez ostatnią dekadę istnienia nie robiliśmy nic poza koncertowaniem, bo wciąż byliśmy popularnym i kasowym zespołem. Twórczo nie działo się jednak nic. Nagraliśmy płytę. Złą. I tyle. Mam do siebie trochę pretensji, że nie wycofałem się z tego przedsięwzięcia 10 lat wcześniej. Poczekaj. Wróćmy do urwanego wątku. Na razie masz 28 lat i właśnie rozstałeś się z zespołem Spisek. W tamtym okresie parokrotnie spotykaliśmy się z kolegami z budki podczas tras, czyli tak trochę w drodze. Pamiętam, że na przykład w Trójmieście oni grali w Forcie Grodzisko w Gdańsku, a ja ze Spiskiem w Sopockim non-stopie. I trzeba przyznać, że okoliczności tych spotkań były bardzo przyjemne. Jak układały się wtedy relacje między wami? Dobrze.

Zacząłem tę jolkę po angielsku, nagranie chyba można jeszcze gdzieś odgrzebać, i wróciłem. Niestety piosenka nie zrobiła kariery za granicą, bo to się po prostu nie mogło udać. Wróćmy jeszcze do czasów tuż po spisku. Potem był zespół Cross. Tak, bo tak się złożyło, że troszkę okrzepłem w tym Wrocławiu, zakorzeniłem się w tym środowisku, które zresztą było naprawdę bardzo, ale to bardzo przyjemne. Przede wszystkim w kwestii życia rozrywkowego. Byłeś już wtedy żonaty? Owszem. Czyli dzieliłeś czas między Lublin a Wrocław? Tak, a w każdym razie się starałem. Byli już chłopcy. Wojtek przyszedł na świat w 1976 roku, a w 1979 urodził się Piotrek. Opowiedz o zespole Cross. Po doświadczeniach ze spiskiem wiedziałem, że tego typu muzykę, czyli funky jazz, mogę sobie odłożyć ad acta. Trzeba wrócić do rock'n'rolla. Mocno się przyjaźniłem z perkusistą Crossu, czyli zmarłym w 2017 roku Ireneuszem Piórem Nowackim, co ułatwiło nam wspólny start. W zespole grali jeszcze Krzysztof Mandziara na gitarze i Roman Tarnawski na basie. Zaczęliśmy próbować w składzie trzyosobowym, czyli w najlepszym z możliwych dla muzyki rockowej. Dwie gitary i bęben. Taka jest prawda. Power Trio rządzi. Jak się popatrzy na historię rock'n'rolla, to takie właśnie składy grały najlepiej. Po pierwsze, nikt nikomu nie przeszkadzał, ale przede wszystkim każdy musiał się bardzo pilnować. Bo wszystko było doskonale słychać, więc w razie wpadki nie udało się tego w żaden sposób zakamuflować. Budka Suflera z pierwszych dwóch płyt, jak zresztą wspomniałeś wcześniej, to było trio instrumentalne plus wokal. Gdy teraz niekiedy słucham tych starych nagrań, naprawdę czuję, że to wszystko miało sens. Ile lat trwały twoje występy z zespołem Cross? Skończyliśmy w 1983 roku, czyli graliśmy razem około 4 lat. Efektem jest płyta. Tak. Przeszliśmy w jednym składzie stan wojenny i wszystkie te zawieruchy ogólnopolskie, ale mniej więcej w tym samym czasie miałem jeszcze epizod z Piotrusiem Figlem, z którym bardzo byłem zaprzyjaźniony. Przez lata dzwonił do mnie regularnie raz na pół roku, a gdy się ostatni raz słyszeliśmy, poinformował, że właśnie skończył studio i zapowiedział: teraz tak przypierdolimy, że wszystkim buty spadną. Niestety nic z tego nie wyszło. Piotrek zmarł w 2011 roku. Są jakieś wasze wspólne nagrania? Tak, ale z późniejszego okresu. Wtedy natomiast pojechaliśmy z Piotrem do Berlina Zachodniego i graliśmy we dwóch po knajpach. Jak to zorganizowaliście? Był tam obstalowany jakiś kontrakt, nie pamiętam szczegółów. W każdym razie na miejscu był automat perkusyjny, Piotruś grał na klawiszach, a ja śpiewałem. To pewnie głównie standardy. No przecież, że tak. Covery i standardy. Po pewnym czasie pojawiły się jednak pewne komplikacje, bo Piotr dość mocno zaprzyjaźnił się z żoną właściciela tego geszeftu, co wydawało mi się niezbyt dobrym pomysłem. Wróciłem więc do Polski, znajdując się przy okazji w dość niezręcznej sytuacji, muszę przyznać. Wszystko przez to, że byłem w bardzo serdecznych stosunkach z żoną Piotra, Balbiną, więc gdy wróciłem do kraju bez niego, natychmiast do mnie zadzwoniła i spytała: powiesz mi, co się dzieje? To była naprawdę przytomna, świetna kobieta i po prostu czuła, że coś się święci. Zgodnie z prawdą odpowiedziałem, że nie bardzo wiem, o co tam chodzi. Sytuacja była naprawdę trudna, bo przecież coś tam wiedziałem, ale jednak nie do końca. A zresztą nawet gdybym miał pewność, to i tak nie wypadało powiedzieć. Wszystko jednak wyszło w niedługim czasie na jaw, ponieważ Piotrek związał się na poważnie z tamtą panią. Wrócili do Polski i zamieszkali razem, a ona nauczyła się języka i aktualnie biegle mówi po polsku, choć oczywiście z mocnym niemieckim akcentem. Zajmowała się tutaj jakimiś interesami, chyba całkiem dobrze prosperując. Ostatni raz widzieliśmy się na pogrzebie Piotra, na który przyszedł też Andrzej Zaorski. Bo z Piotrem i Zaorą stanowiliśmy taki tercecik w telewizyjnym programie Studio Gamma. Występowaliśmy w krótkich spodenkach jako skauci. Wróćmy do występów w Niemczech. Myślę, że śpiewanie w lokalu gastronomicznym daje niezwykłe doświadczenie. No pewnie, bez dwóch zdań. Przy okazji uczy też pokory.
Po pierwsze, jest to trening, bo codziennie śpiewasz.

0: Po drugie, publiczność potrafi być szczególnie wymagająca. Muszę przyznać, że to był bardzo ciekawy lokal. Nazywał się Piano Bar. Tylko szampan, kawa i herbata. Nie było jedzenia. To było w centrum Berlina? W samiutkim centrum. Butelka szampana kosztowała 250 marek niemieckich, więc przychodzili tam ludzie dość majętni, a klientele stanowili wyłącznie ludzie, którzy mieli kasę. I oczywiście jakieś panie też przychodziły. Słynna Kantstrasse jest blisko, więc nic dziwnego. W Kant Kino graliśmy kiedyś z Budką. To był nasz pierwszy zagraniczny koncert i na pewno nigdy go nie zapomnę. Rok 1976. Sporo graliśmy w Niemieckiej Republice Demokratycznej, więc w Niemczech Wschodnich byliśmy bardzo popularni. Co więcej, nagrywaliśmy po niemiecku w pięknym języku Goethego. Doszło do tego, że rozpoznawali nas nawet celnicy, skutkiem czego nigdy nas nie sprawdzali, tylko bez przerwy i przyjaźnie się uśmiechali. W związku z popularnością w NRD ktoś, nie pamiętam szczegółów, załatwił nam dwa koncerty w Berlinie Zachodnim. Nam w to graj, bo jesteśmy akurat we wschodnim. Wtedy był przelicznik 1:4, jeśli chodzi o marki, oczywiście na korzyść Zachodu. Wykombinowaliśmy więc, że mieszkamy i jemy we wschodnim, a gramy w zachodnim. Chodziliśmy kilka razy w jedną i w drugą stronę. Tu jeść i spać, a tam koncertować. Wariactwo. A co zrobiliśmy zaraz po wjechaniu do Berlina Zachodniego? Przypominam, że to był nasz pierwszy w życiu wyjazd na zachód. No więc co zrobiliśmy? Poszliśmy do kina porno. Czyli właśnie na Kantstrasse. Widzę, że dobrze znasz Berlin. W każdym razie właścicielem albo pracownikiem był tam jakiś Jugol. I gdy już napatrzyliśmy się na to wszystko i zaczęliśmy się zbierać do wyjścia, to wspomniany Jugol nas zatrzymał i obdarował świerszczykami, czyli czasopismami pornograficznymi, mówiąc: macie chłopaki, bo wy ze wschodu. Wzięliśmy, podziękowaliśmy, wyszliśmy stamtąd. Pojawił się jednak problem, bo przecież musieliśmy wrócić do Berlina Wschodniego. W związku z czym podczas odprawy na granicy mogło się zrobić chryja z pornograficzną kontrabandą. Chcieliśmy wyrzucić te świerszczyki do śmieci, ale kafar nas powstrzymał, mówiąc: dawajcie, ja to przeniosę. Wziął pisemka i idziemy do przejścia granicznego. Przechodziliśmy przez kontrolę po kolei. Wszyscy już są, brakuje tylko kafara, więc czekamy. Okazało się, że sobie te świerszczyki wepchnął z tyłu za spodnie i nakrył koszulą. Genialny plan. Było oczywiste, że to namierzą. Kafar, czyli kto? Andrzej Szczodrowski, saksofonista. Stoimy przed tym dworcem i czekamy, nagle wybiega kafar, gęba roześmiana od ucha do ucha. Oczywiście od razu wiedzieli, że coś ma. Sprawdzili, znaleźli, wyciągnęli. Niemiecki celnik na to patrzy i pyta: was ist das? Das ist ein Souvenir. Ach so, das ist sehr schmutziges Souvenir. Na szczęście obeszło się bez afery międzynarodowej, a kafarowi tylko skonfiskowali te wszystkie pisemka i kazali się wynosić. Ale wracając do naszego grania w Kant Kino, to chyba rzeczywiście było na Kantstrasse, jak sama nazwa wskazuje. Pamiętam, że przed naszym występem wyświetlano film z Davidem Bowiem. Był w nim tak bardzo mocno pomalowany. Jako Ziggy Stardust, jedno z artystycznych wcieleń Bowiego. Tak. Dzisiaj można sobie kupić koszulki z tą jego odsłoną. Bardzo charakterystyczna. W związku z tą niemiecką wyprawą przypomniało mi się jeszcze coś tak wesołego, że chyba będę to do śmierci pamiętał.
1: To był fragment książki Śpiewanie mnie nie męczy, wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn muzyczny.
3: Sebastian Makowski z zespołu Ptaki przez Y na samym końcu. Dzisiaj jest gościem Radia SK2. Na pewno kojarzycie i znacie ten potężny rockowy głos. Cześć, Sebastian.
4: Witam wszystkich serdecznie, witam ciebie.
3: Sebastian czy Seba? Jak do ciebie mówią?
4: Nie mam jakiegoś takiego, wiesz, ubolubionego sformułowania w swoim kierunku. Byle życzliwie i ciepło. No, ale głównie Seba, Makoś też bardzo często.
3: Typowy Seba, taki właśnie z podwórka?
4: Wiesz co, ja się w ogóle nie łapię na estetyzowanie w tego rodzaju jakby rzeczy. Absolutnie też jestem podwórka. podwórko Seba, bo moja cała, że tak powiem, przeszłość młodzieńcza właściwie z podwórkiem jest związana i to bardzo sentymentalnie. Właściwie wszystkie znajomości, które mam podwórkowe, przetrwały do dzisiaj. Niezależnie od tego, kto trafił w co w życiu, czyli innymi słowy, czy jest dyrektorem banku, czy jest policjantem, czy jest muzykiem, czy jest na przykład hydraulikiem na jakiejś tam posiadówce, każdemu te role życiowe, krótko mówiąc, mijają i są po prostu tymi podwórkowymi znowu chłopakami. To jest bardzo fajne. Każdy ma taki pojedynczy korzenik, który tak idzie i ma zadziwiającą grubość i potęgę właściwie taką pamięci.
3: Taka ścieżka, która prowadzi do tego trzepaku przed blokiem,
4: tak jest,
3: który
4: jest. Tak, jak najbardziej.
3: O tych miejscach również porozmawiamy, bo chyba do tych miejsc również wracasz w najnowszej płycie, którą wydałeś razem z chłopakami. Go Dot. 2024 po 20 latach dopiero kolejny krążek. Co w tym czasie robiłeś?
4: Wiesz co, mogę ci zrobić na przykład kuchnię albo szafę. Jestem stolarzem.
3: Czyli złota rączka.
4: Ale w sumie jestem zadowolony, tak, z tego określenia, bo jakby nie widzę w tym problemu, ponieważ lubię tą robotę akurat i...
3: Lubisz dłubać w drewnie?
4: Tak jest.
3: Drewno jest cierpliwe.
4: No jest cierpliwe, ale my żyjemy w takim świecie, w którym niewiele rzeczy możesz wziąć do ręki po skończonej robocie, nie? A meble, one są powiedzmy bardziej wymagające niż skrzynka do jabłek. Każdy stolarz, który praktycznie, nie wiem, robi kuchnię, no to wie, o czym mówię, że każde pomieszczenie jest inne, każda kubatura jakby tego pomieszczenia to 3D jest inne i wyzwania są inne, dekory są inne, więc możliwość skończenia czegoś i na końcu zobaczenie, wiesz, w oczach powiedzmy odbiorca, szczególnie to są kobiety, też trzeba powiedzieć. Takie zadowolenie, czyste szczęście, bo akurat przy kuchniach one największą taką mają swoją rolę, jeżeli chodzi o odbiór. No to też jest taka przyjemna sytuacja właściwie dla wykonawcy, że masz, zrobiłeś, jest okej.
3: Okay, czyli rozumiem, że jak wychodzisz po skończonej robocie od klienta, w cudzysłowie teraz mówiąc, to każda pani jest zadowolona z twojej usługi.
4: Ja ci powiem, jakkolwiek to brzmi, wiesz, dwuznacznie, akurat w przypadku kuchni, o ile ją masz na myśli,
3: tak, to tak mówimy jest. Cały czas o kuchni.
4: Tak jest.
3: Sebastian, płyta Go Dot, tutaj spotkaliśmy się, aby o niej porozmawiać. 20 lat to szmat czasu, twoja kuchnia, nie wiem, czy ma 20 lat, czy nie,
4: wiesz
3: ale...
4: co? Ale to jest ciekawa sytuacja. Prawdopodobnie chyba to gdzieś tam się razem. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś wiesz, nemezis z tym związany, bo to byłoby smutne. W zasadzie to wtedy musiałbym robić kuchnię średnio co 3 lata, bo chciałbym przynajmniej co tyle nagrywać płytę.
3: Go Dot, litera D łączy w nazwie płyty dwa słowa. No bo ja to tak starałem się jakoś rozkmicić po swojemu, wiesz. God i Dot, czyli Bóg i kropka. God i Dot. Go Dot, czyli silnik do tworzenia gier trójwymiarowych i Go Dot to też postać nierzeczywista, na którą się czeka, lecz która nigdy nie nadejdzie. Które z tych sformułowań dotyczy twojej płyty?
4: Wiesz co, jest to na pewno trochę prowokacja. Na pewno nawiązuje też w dużej mierze do sztuki Becketta, czekając na Go Dota. Niemniej już tą rozkminkę, którą ty zrobiłeś, już ją też słyszałem. My próbujemy tą płytą opowiedzieć taki trochę brak tego, co w muzyce jakby ostatecznie dla nas jako też odbiorców jest takim dojmującym elementem jakby współczesności. Brakuje trochę takiego ducha. No chcieliśmy raz, że tego ducha więcej wprowadzić tą muzyką, a element w sumie taki beketowski, że czekając na Godota, czyli kogoś, kto nie nadchodzi nigdy, w pytaniu to zostawiamy. Ta duchowość nie musi być przypięta ani do Boga, ani do czekania za Bogiem. Przejawia się ta duchowość zupełnie inaczej niż, nie wiem, 100 lat temu czy 200 lat temu. Możemy szukać ją na własny sposób i tyle.
3: Chciałeś razem z chłopakami z zespołu tchnąć ducha w muzykę i w te płyty. Ty wierzysz w duchy?
4: W duchy, wiesz co, nie. W duchy nie. Uważam, że wiesz, w dobie fizyki kwantowej, w ogóle fizyki współczesnej, która daje nam takie potężne narzędzia, aby niekoniecznie się podpierać szczędziwymi jakimiś tam, wiesz, istotami, którzy tam sprawują nad nami pieczę. Mamy o wiele większe, ciekawsze właściwie możliwości, aby poszukiwać źródła i tajemnicy życia, nie?
3: A wierzysz w to, że muzyka ma duszę?
4: Tak, wierzę w to.

0: 10 utworów, 10 różnych uczuć, o których teraz rozmawiamy z Sebastianem Makowskim z zespołu Ptaki w Radiu SK2. Każdy ma swoją historię. Do tych wszystkich ty sam napisałeś teksty.
1: Tak jest.
0: No to w takim razie, z płyty Godot. Pierwszy numer, który otwiera tę płytę, zatytułowany Diament, a właściwie Diamentowe Serce. O czym opowiada Diament?
2: Diament jest najprostszą formą wypowiedzenia takiej myśli, że w sumie jedyne, co mamy i o co powinniśmy dbać, bo dbamy o różne rzeczy w życiu, powinniśmy po prostu zadbać o serce, żeby ono było zawsze dla nas dobre. Wiesz, my z biegiem czasu, my trochę kombinujemy sami ze sobą. Idziemy w jakąś konfrontację z życiem, z ludźmi i trochę próbujemy też się obracać według pewnego jakby takiego sprytu życiowego. I jest takie powiedzenie, wiesz, jak patrzysz w otchłań, pamiętaj, że otchłań też patrzy w głąb ciebie. A więc jak zaczniesz za dużo kombinować ze sobą, będziesz cwaniaczu, żeby osiągać pewne cele, to nawet nie wiesz, że na przykład po 5-10 latach też się zmieniasz, jesteś innym człowiekiem. Wydaje mi się, że jedynym takim skarbem to jest właśnie to serce, że jeżeli będzie miało zawsze głos taki czysty, mocny w nas, to będzie nas chronić. To jest troszeczkę kwestia sumienia, no ale sumienie jest mniej sexy, sumienie jest mniej wymowne w treści, ale trzeba sobie powiedzieć szczerze, że jeżeli będzie to powiedzmy na poziomie takiego diamentu czyste i twarde, to może będziesz miał jakąś stratę w życiu, może nie zawsze osiągniesz to, co chcesz, może nie osiągniesz tego celu, który gdybyś był bardziej perfidny albo na przykład bezwzględny, byś go osiągnął, ale gdzieś na koniec dnia wydaje mi się, że będziesz miał przyjemne poczucie, że no masz ten skarb w sobie, nie?
0: Moulin Rouge, ach, paryski kabaret mi się teraz przypomniał. Śmiało można zatańczyć kankana.
2: No jest taka siekiera, ta płyta jest tak skonstruowana, że jak dojdziemy do końca, to nam wyjdzie taki jasny obraz, ale na tą chwilę trzeba powiedzieć, że utwory troszeczkę idą na zasadach takiej kontry, czyli śpiewaliśmy o diamencie, a Moulin Rouge dotyka powierzchowności, która jest dookoła nas, że możesz nie nabyć umiejętności wchodzenia w głębokie relacje, to Moulin Rouge możesz tak zahuczeć te emocje i ta piosenka też jest taka hucząca, mocna, ten język francuski jeszcze specjalnie został dorzucony, żeby jeszcze wzmocnić po prostu ten element

0: znasz język francuski?
1: Absolutnie nie. Nie znam języka francuskiego, słuchaj, ale tak się uparłem, bo lubię język francuski, więc się uparłem, że jeden z utworów, który będę wykonywał kiedyś w przyszłości, będzie miał właśnie język francuski. No więc to się jakoś tak fajnie nam tutaj powiązało z samą estetyką Moulin Rouge i to, co powiedziałeś z kankanem i w ogóle z tymi skojarzeniami dookoła, czyli takiej rubasznej trochę zabawy. To jest takie wyczyszczenie serca do cna, ale w sumie niewiele potem pozostaje, nie?
0: Pozostaje nadzieja. Zrodzony z nadziei.
1: I teraz zaczynasz kombinować dobrze. Ta płyta właściwie i te poszczególne tytuły też wprowadzają nas w taką historię, że my się zmieniamy i najpiękniejsze w człowieku jest to, że się możemy zmienić. Jak ktoś posłucha Zrodzonych z nadziei, chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że to nie jest jakiś religijny utwór. Też nawet nie jest do końca utwór o Bogu w tym znaczeniu, o którym ludzie zwyczajowo myślą.
0: Choć tak może się wydawać. Tak się wydawać po tytule tego utworu, Zrodzony z nadziei, ale również i po okładce płyty.
1: Może się też tak wydawać, ale Godot cały czas powinien być takim drogowskazem i taką czujką, bo to też jest takie oddanie hołdu gościowi, który napisał coś naprawdę potężnego, nie? Bo jak obejrzy się, albo się przeczyta, powiedzmy, czekając na Godota, to się zobaczy taką genialną zdolność takiego języka bardzo wyczyszczonego z ozdobników i mówiącego wprost, jak strasznie jesteśmy w beznadziejnej sytuacji, poszukując po prostu tego Boga. Czymś innym jest, wiesz, mieć pewność, że On jest, a czymś zupełnie innym jest i być nastawionym ciągle na taką obecność w tajemnicy jakby życia, nie? Bo ja właściwie to chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że płyta ma taki przydźwięk trochę, że ktoś mógłby powiedzieć, że taki jakiś ultrakatol właściwie, nie? To tam jest, tam w nim drzemie, ale tak nie jest. Ja po prostu jestem człowiekiem, który, nie wiem czy to masz, ale lato, wyjdziesz sobie powiedzmy na polanę albo nawet w mieście, no w mieście to się nie uda, ale bo to musi być jednak...
0: Musimy wyjechać z betonowego lasu.
1: Tak jest i musisz spojrzeć w niebo i patrzysz w te gwiazdy i po prostu...
0: Ja tak mam w nocy najczęściej. U mojej babci totalna wiocha, nie ma w ogóle świateł miejskich, nic, zero, wokół masz las. Wyobraź sobie teraz, że patrzysz w niebo i widzisz miliony, setki milionów gwiazd na niebie. No i wtedy czuję takie wewnętrzne katarzis delikatne i coś mi się też wydaje, że nie jesteśmy chyba w tym kosmosie sami.
1: I musi się tak, wiesz, podczepić pod tą energię, nie? I to obcowanie z tą energią, ty nie musisz tam sobie konkretyzować tych rzeczy, czy taka religia, czy taka, czy śmaka, czy w ogóle jakakolwiek religia. Wystarczy, że po prostu jako człowiek, jako taki ssak trochę, któremu jest dane doświadczyć inaczej, powiedzmy, tego nieba, kosmosu i gwiazd niż na przykład, nie wiem, żółwiowi, bykowi, po prostu nawet małpie, masz zdolność, nie wiem, może dzięki korze nowej, którą masz, złapać zupełnie inny namysł nad swoim życiem i nad całą resztą. I to jednak ciebie ustawia inaczej, wiesz, tak wibracyjnie do swojego życia. Nie?

0: Sebastian Makowski z zespołu Ptaki gościem Radia SK.
1: Ale ja.
0: Zazdroszczę ci włosów. Ja ich nie mam.
1: Ale powiem ci, że już powoli czoło zaczyna wygrywać jakby z całą resztą.
0: Do czego zmierzam? Czy lubisz czuć wiatr we włosach? Jak wieje.
1: Szkoda.
0: Jak wieje.
1: A, to cię mam. No rozumiem. Ale w sumie szkoda, że nie ma Piotra, bo on znowu jest Harlejowiec stary, więc no. Idealnie można by jego było zapytać o ten tytuł.
0: Wieje. Zaznaczę tylko, że to jest czwarty numer na waszej płycie Godot, zespołu Ptaki. Inspiracją był widok rozhuśtanej wiatrem żaglówki.
1: Akurat nie. Ja mam za sobą taką historię, że znajomy mnie zaprosił swego czasu na podróż na Bornholm. Zawsze pływałem takimi, wiesz, żaglóweczkami.
0: Pięknie po prostu, tam jest.
1: Ale w sumie ja pływałem zawsze, wiesz, w strefie jakby lądu, nie? I wydawało mi się, że jestem mocny, nie? My wypłynęliśmy i trafiliśmy w jedną stronę sztorm i w drugą było stronę sztorm. I ja przetestowany na wszystkich tam wesołych miasteczkach, bo uwielbiam w zasadzie wszelkiego rodzaju dziwactwa takie dynamiczne, wydawało mi się, że jestem mocny, ale wypłynęliśmy, cofnąć się nie mogliśmy, więc ja po prostu byłem wiecznie za burtą, już nie było czym, a jednak cały czas te sprawy były. Ja byłem tak wykończony i jeszcze do tego wszystkiego...
0: Wszędzie mnóstwo wody, a ty odwodniony.
1: A ja odwodniony, dokładnie, tak? Przed sztorm, słuchaj. Mieliśmy taką akcję tam, że już panowie zaczęli mieć takie aparaciki sobie tam wieszać na szyi, gdyby się tam, wiesz, wszystko powywracało, żeby była zdolność. Ale fajna historia pod tym kątem, że ludziom takim nowoczesnym, że tak powiem, nie jest do końca dane takie, wiesz, ekstremalne jakieś przeżycia. Na przykład na takiej żaglóweczce jesteś od lądu 5 godzin i tu 5 godzin, dookoła nic. I naprawdę to jest opcja.
0: I nawet jak umiesz pływać, to i tak to ci nic nie pomoże.
1: Tak, jak zobaczysz tą falę właściwie, taką duże masy wody, które po prostu się przemieszczają, żaglówkę, która ma co chwilę odkrywaną i tą śrubę napędową, bo my nie mogliśmy już na żaglu płynąć, a silnik nam się też po prostu popsuł. To kręć się wokół tego powiedzenia, co cię nie zabije, to cię wzmocni, to w sumie wracasz później taki, wiesz, ozdrowiały z wielu swoich kłopotów, wiesz, o co chodzi, nie? Że tobie się wydaje, że tu jest problem, tam jest problem. Mhm. Tak naprawdę my dużo problemów nie mamy, jeżeli jesteśmy zdrowi, mamy co tam do gara włożyć.
0: Jak nie kapie na głowę, to jest najważniejsze. Tak. Jak jest zdrowie, no to też trzeba się cieszyć.

0: Czy ty jesteś z sierpnia?
1: Nie, jestem z kwietnia. Ale w sierpniu rzeczywiście bardzo często wracałem na chatę miastem.
0: Sierpień, czyli kolejny wasz numer, piąty na płycie Godot, to jest spacer po rodzinnym mieście. Często lubisz wracać w te rodzinne strony.
1: Lubię. Człowiek łapie taki sentyment do miejsca, z którego pochodzi. Jestem z Bydgoszczy, a przez to, że mieszkam w takim trakcie, że mogę sobie wracać bulwarem Brdy, rzeki bydgoskiej, to bywały bardzo często takie momenty, w którym jak wracałem po jakichś tam nocnych, pubowych sobie historiach na chatę, to przestałem wracać taksówką, a zacząłem wracać po prostu na pieszo. I się łapałem na tym, że nawet powód wyjścia na miasto był związany ze spacerem po prostu nocnym, bo wiedziałem, że będę wracał, nie? Więc
0: to było takie romansowanie z tym miastem.
1: Tak jest. Też się trochę uparłem u chłopaków, zależało mi, żeby teledysk zrobić do tego u siebie w mieście, żeby tą ścieżkę, którą śmigam, też pokazać, bo te wszystkie miejsca, które ja tam mijam, to są też miejsca, z którymi są związane określone historie, więc to jest taka sentymentalna podróż i powrót i podejrzewam, że każdy, kto wraca swojego miasta ulicami, wiesz, gdzieś tam osiedlami, ma te swoje jakieś tam zaułki, przejścia, ma dokładnie podobne stany i wie, o czym mówię, nie? Że jeżeli pójdziesz, tak się zanurzysz sam w sobie, to masz taką przyjemność łażenia po swoich kątach. No.

0: Jak byłeś młodym chłopakiem, latałeś w krótkich spodenkach, o czym marzyłeś?
1: Wiesz co, nie miałem chyba jakichś marzeń, wiesz, zmierzających w kierunku na przykład za 10, 15, 20, 30 lat.
0: Będę śpiewał w rockowej kapeli.
1: Nie.
0: Nie.
1: Mm-mm, absolutnie. Bo ja jestem chłopakiem, który grał na gitarze akustycznej od samego początku. Ja nie byłem z tych, którzy kupują gitarę elektryczną i na parze Henriksa. Byłem z tych, który zaczyna grać na gitarze, nie dlatego, że mi ktoś ją kupił, tylko moja siora, bo mam dwie, dostała od babci na przykład w prezencie gitarę i to ja jej podkradałem, a ona raczej tam za bardzo nie grała. Potem w konsekwencji chciało się grać na tej gitarze, więc grałem na ulicach. I to były pierwsze pieniądze, które zarobiłem. Mm-hmm. Jeździłem sobie do Torunia, do Trójmiasta często przyjeżdżałem.
0: I dużo można było wyciągnąć kasy z takiego grania?
1: Wiesz co, w tamtym czasie to byłem, wiesz, szczęśliwy, no. Co ci powiem, no dzisiaj bym powiedział, że to są małe kwoty, nie? Ale bywały sytuacje, już nawet później, to była dosyć konkretna kasa, nie? Jak się trafiło i przyjechało...
0: Parę stówek?
1: Ja już nawet tego nie potrafię przeliczyć, ale na dzisiaj powiedziałbym, że byłem w stanie przyjechać z racji tego, że moja mama pracowała na PKP, była pracownikiem PKP. Ja miałem bilet darmowego przejazdu, więc jako młody chłopak mogłem sobie pojechać gdziekolwiek, gdzie bądź, z tą gitarą i chętnie jeździłem właśnie do Trójmiasta, bo tutaj najwięcej się można było zarobić. I w Sopocie, na Monciaku, jak się, wiesz, to miałem taki, wiesz, futerał, otwierałem ten futerał, miałem taką swoją kartkę zapisaną, nie, że zbieram na piwo czy na coś, tylko miałem coś takiego napisane jak badam współczynnik wrażliwości. Miałem wzór na to, słuchaj, ilość przychodzących osób, ilość wrzuconych pieniędzy, więc to były komiczne sytuacje, wiesz, bo masa ludzi to łapała tak z przymrużeniem oka, ale były takie starsze jakieś panie, które przychodziły i patrząc, wczytując cię w to wszystko, no chciały zdać ten egzamin, rozumiesz, że ona ma jednak tą wrażliwość, nie? I tam wygrzebywały te ostatnie swoje miedziaki. No, cieszę się, że to miałem, że masz też taką historię opowiedzianą na różnych płytach, wydartą trochę z ulicy. To mi się akurat przydało i jestem tak jakby sobie wdzięczny za to, że nie spaniałem i w niektórych sytuacjach miałem wątpliwości, czy to robić. Właściwie to robiłem.
0: Sebastian Makowski z zespołu Ptaki w Radiu SK2. Rozmawiamy o najnowszej płycie Godot, Małpi Gaj. Numer 6. Lubisz skakać po drzewach.
1: Wiesz co, zdarzało się.
0: No.
1: Nawet przechodzić z brzozy na brzozę. Ja jestem takim, wiesz, chłopakiem prowincjonalnym, uwielbiam właściwie wieś. Za młodu mieliśmy taką zabawę z moim kumplem Romanem. Bardzo często na brzegach lasu są takie elastyczne drzewka i można...
0: Samosiejki tak zwane.
1: I można je bardzo mocno nagiąć do kolejnego drzewa, więc oczywiście można było się przemieszać z drzewa na drzewo, dopóki nie pomylisz tego z sosną i na przykład nie złamiesz tego czubka i po prostu nie polecieć prosto na łeb. I takich historii kilka mieliśmy, ale akurat Małpi Gaj jest zupełnie o czymś innym. Znaczy, chcieliśmy ucelować w taką metaforę, aby się za bardzo nie przejmować tym, co się dookoła nas dzieje, a szczególnie w polityce, bo zawsze wydawało mi się, żyłem w przeświadczeniu, że powinniśmy mieć jakąś taką czynną, aktywną zdolność wypowiadania się o pewnych sprawach, żeby kształtować tą rzeczywistość dookoła nas, ale zobaczyłem przez ostatnie, powiedzmy, takie 7 lat, co jednak z nami robi trochę polityka. Z ludźmi zobaczymy, jak się bardzo mocno konfliktujemy, że nie mamy zdolności operowania taką wyświechtaną tolerancją, o której tak często dużo mówimy, a jednak się za to wybierzemy. Jakoś tak nas bardzo mocno rozgrywają, mam wrażenie. I z prawa, i z lewa. I dlatego Małpi Gaj został napisany po to, aby mieć tą zdolność życia swoim prywatnym marzeniem i tak iść przez życie. Idź, zagłosuj, jak potrzebujesz w sprawach polityki, ale jednak bądź przytomny i nie daj się rozgrywać.
0: Bo to, co jest najważniejsze, to miłość, a można ją odnaleźć w takim miejscu jak jaskinia, załóżmy. Jaskinia, czyli numer 7 na płycie Godot.
1: No i tutaj dotykasz, wiesz, takiego już bardzo fajnego, wrażliwego momentu na tej płycie, że pierwsze miejsce, gdzie się kojarzy nam jakby kolebka ludzkości, to jest właściwie jaskinia, nie? No. Teraz sobie tak wyobraź sytuację, że dawno, dawno temu, tak się cofając nawet paleontologicznie w tył jakby ludzkości, zaczyna się pojawić taka architektura trochę duszy, nie? I architektura też emocji. I myślę sobie, że tamta bliskość się rodziła jako pierwsza. Mieliśmy zdolność odpalić tam to ognisko i, nie wiem, kogoś przytulić, nie tylko do takiego zmysłowego zaspokojenia swoich potrzeb i być może ta bliskość, to uczucie, tam rodząc się, jako jedyne daje ci formę satysfakcji i spełnienia, bo kimkolwiek byś nie był, jakąkolwiek rzecz w życiu byś nie robił, czy będziesz dziennikarzem, muzykiem, hydraulikiem, stolarzem, dyrektorem i tak dalej, będziesz biedny, bogaty, raz tak, schorowany czy nie, ale jeżeli będziesz miał cały czas silnie obecną bliskość kogoś i miłość, to nigdy nie powiesz na koniec, że to życie było złe i zmarnowane. Nie będziesz żałował niczego.

0: Może to, co teraz powiem, będzie trochę smutne, ale kiedy człowiek umiera, nie chce tych pieniędzy, tych pucharów, tych wszystkich płyt, tych gitar, które miał. Tak naprawdę całe nasze życie, które prowadzi do jednego, bo wszyscy, wiadomo, spotkamy się w jednym punkcie, to w tym samym punkcie będziemy oczekiwać tylko jednego, drugiego człowieka, powrotu do tej jaskini, czyli do tej prawdziwej, czystej miłości.
1: Tak jest. Szkoda było zmarnować to, co powiedziałeś, że jaskinia też jest takim efektem trochę artykułu, który dawno temu przeczytałem. To był artykuł spowiednika, który po prostu trafia do miejsc, gdzie ludzie są już w opiece paliatywnej albo w hospicjum i rozmawia z różnymi ludźmi, którzy mieli różne życia. Te role, które nam jakby świat daje, życie daje, one są po to, żeby wypełnić tą grę, na którą się umówiliśmy, że mamy to życie, mamy ten świat, żeby on jakoś szedł do przodu, z postępem się rozwijał, no to mamy pewnego rodzaju rolę. Czyli ktoś jest tam dyrektorem, ktoś jest artystą, ktoś jest, ma jakąś inną funkcję, ale potem właśnie, jak powiedziałeś, wszyscy trafiamy w jedno miejsce. Ten spowiednik powiedział, że wszyscy jakkolwiek różnie oceniają swoje problemy, to na końcu przewija się ta jedna myśl. Zmarnowałem za dużo czasu na te rzeczy, które w tej grze były niby istotne, niby. Mhm. Ale każdy, wiesz, w sumie nic by nie stracił, gdyby odpuścił trochę pewne rzeczy, nie?
0: A mógłby nawet więcej zyskać.
1: Mógłby jeszcze więcej zyskać, ale największym elementem to jest strata taka czysta w bliskości. Jesteśmy coraz bardziej samotni. Więc jest jakiś ubytek w nas, czegoś nie zauważamy bardzo ważnego, co powoduje, że do takiego wniosku dochodzimy. I o tym jest stupor. Bo stupor jest właściwie historią gościa, który jedzie samochodem, staje na światłach, jest czerwone, zapala się zielone i on nie jest w stanie ruszyć po prostu z tego miejsca. Mimo, że ten strumień życia go popycha dalej, bo on...
0: Dlaczego nie chce jechać, skoro ma zielone?
1: No właśnie. Tam też jest odwoływanie do miłości w refrenie takiej miłości nauczonej od mamy. Ma właściwe kierunki nadane, ma właściwe źródło w sobie, ale nie potrafi jakby w to życie wejść z taką prawdą, którą wyniósł z domu, czyli z miłością, która właściwie powinna w nim kwitnąć i się przejawiać także w relacji, nie wiem, z kobietą albo na przykład mieć poczucie takiego szczęścia i spełnienia, że jest we właściwym miejscu jakby w swoim życiu. Gdzieś w tym wszystkim, w tej grze bardzo często popełniamy błąd i to jest tego rodzaju jakby taka próba wrzucenia namysłu w tym utworze stupora.

0: Świat wydaje ci się, że stanął na głowie, wywrócił się do góry nogami, jak teraz patrzysz na to wszystko. Kiedyś, żeby umówić się z dziewczyną, doznać tak zwanego pięknego uczucia, którym jest miłość, trzeba było stać przed domem, czekać aż przyjdzie, trzymać w ręku kwiaty, a teraz wystarczy wejść na Tindera, załóżmy. Czy przeraża cię to, że chcemy, żeby w życiu było nam łatwiej, ale czy jest nam dzięki temu lepiej?
1: O, widzisz, to jest bardzo ważne. Bo dokładnie używasz słów. Tak jak mówisz, ten świat przyspiesza. Nie mamy zdolności tego przetworzenia na tyle, aby ocenić ostatecznie, czy to jest dla nas dobre, czy nie. A zwróć uwagę, nawet jakie się sytuacje przytaczają, takie brudne przez internet, kiedy te historie po prostu mają taką w sumie niefajną ścieżkę kojarzenia tej miłości od najmłodszych lat. Młodzi dużo tracą, że nie mają tej zdolności takiego doświadczenia, jak my to mieliśmy. Nie? Znaturalizowanego podejścia do tych rodzących się pierwszych mgławic, że tak powiem, w naszym serduchu. Nie?
0: Tak, żeby na początku spotkało się ze sobą serca, żeby to było takie właśnie inne uniesienie, a nie od razu cielesne. Sebastian Makowski, płyta Godot zespołu Ptaki, no i 9 numer na tej płycie, tytułowy numer tej płyty, Godot. Jeżeli nie słyszeliście nigdy głosu Boga, to w tym numerze usłyszycie. To prawda?
1: To utwór absolutnie, wiesz, na zasadach takiej prowokacji, ponieważ rzeczywiście w pierwszej zwrotce mówi sam Bóg, ale to jest pokazanie właściwie w tym utworze, że jeżeli już próbujemy o czymś myśleć, próbujemy tego dotknąć, to robimy to tylko takim językiem, jaki jest nam dany. I wiesz, pewnego rodzaju tradycje, kultury pozwalają nam tej tajemnicy dotknąć, a więc to jest taka próba skorzystania z tego języka w zwrotkach, tylko po to, żeby wyśpiewać w refrenach swoją postawę. Chyba nawet nie tylko też swoją, bo właściwie mało mówimy dzisiaj o Piotrze Łukaszewskim, a to też trzeba dwa słowa powiedzieć. Tak. Produkował tą płytę i wspólnie ją w jakiś sposób prowadziliśmy na poziomie takim wrażliwościowym i przy tym utworze obydwaj stwierdziliśmy, że w sumie najlepszym tytułem dla płyty będzie dlatego Godot, ponieważ my wszystkimi utworami zmierzaliśmy do tego Godota. Człowiek po prostu jako istota taka szukająca cały czas sobie tam ścieżki takiej życiowej ostatecznie zaczyna siebie porządkować, kiedy dostrzega jednak swoją małość w kosmosie, że mamy oczywiście ambitną drogę rozwoju, ale w pełni ludźmi się stajemy wtedy, kiedy mamy taką zdolność, aby dotykać tej tajemnicy w sposób piękny. Tak jak wracamy do tej twojej polany, tego lasu, o którym mówiłeś, że wychodzisz i spojrzysz w niebo, nie wiem, u babci, to masz takie głębokie, wypełniające ciebie poczucie obecności i uważności, jakby, rozumiesz? I to jest takie coś, co ci wystarcza. Już nie musisz powiedzieć, kto to jest, ale już jest tym silnym stanem. I ten Godot właściwie do tego nawiązuje o tyle ciekawie, że czekając na Godota, ta postać jest nierzeczywista i wątpliwa, to w naszym przypadku akurat ona jest tak wyśpiewana z dużą wiarą i nadzieją. No więc 9 utwór Godot.

0: Dziewiąty godot, ale żeby do tego godota dojść, żeby go doświadczyć, żeby go zauważyć, żeby go poczuć w sobie, to przez to życie trzeba przejść na słodko i przez piekło.
1: Przez piekło. No i to w zasadzie, wiesz, domyka nam tą całą historię w sposób, wydaje mi się...
0: Tu jest ten dot, czyli ta kropka.
1: Ta kropeczka, zgadza się. Cokolwiek bym tutaj dużego nie próbował rzeźbić i opowiadać, to być może się na końcu okazać, że wiesz, ja się dzielę swoim snem, bo ta piosenka Na słodko przez piekło fajnie się tam według mnie kończy, ponieważ opowiadam tam szumnie, co nie zrobię, jakiej postawy bym tam nie miał, to wiesz, jestem skłonny tą postawę mieć, jestem skłonny twierdzić, że w niej wytrwam, dopóki mnie jakby nikt nie obudzi, nie? Mam ileś tam miliardów ludzi, każdy ma jakiś tam pomysł na to życie, każdy ma odpowiedź na tą tajemnicę, co to nami czuła być może. Każdy z nas ma tam swój sen, nie? I my tak się dzielimy trochę tym snem, trochę dzielimy się tym poglądem na różne rzeczy i może się okazać, że się wszyscy mylimy, nie?
0: Komu dziękujemy? My tutaj rozmawiamy z Sebastianem Makowskim, ale tak. Przecież jeszcze do tego cudownego dziecka, jakim jest ta płyta Godot, przyczynili się również i twoi kumple z zespołu. Tak.
1: Ta płyta jest o tyle fajna, że wiesz, ona jakby się rodziła w taki sposób fraktalny. Ona się pojawiała nie z jakimś tam grubym planem, tylko to po prostu rosło cały czas i my sami ją obserwując, widzieliśmy jakieś takie zaskakujące dla nas historie.
0: Bo to jest płyta, którą pisało życie.
1: Naprawdę, tak? W tym przypadku ta historia się przetoczyła. Na płycie też bierze udział syn Piotra Łukaszewskiego, Mikołaj Łukaszewski, chłopak, który do kolana mi sięgał, kiedy graliśmy koncerty jeszcze w tamtym czasie. Wchodził czasami na scenę z taką atrapą gitary, udawał, że gra.
0: Mikołaj
1: Łukaszewski. No jak ktoś tam cierpliwie sobie wytropi to na YouTubie, jest taki koncert, gdzie Mikołaj wchodzi w Pruszczu bodajże gdańskim i gramy Zaklęty dom i stoi taki mały, wiesz, gzup, gra i teraz na Poland Rocku jako już normalnie muzyk tego zespołu, świetny gitarzysta, stoi i gra Zaklęty dom, podpięty pod piec.
0: Ojciec synem.
1: Ojciec synem, mówię ci, petarda w ogóle. Historia, wiesz, naprawdę wzruszająca. Przy czym oczywiście też Marcin Kłosowski, basista, który nagrał wszystkie linie basu. Gra z nami teraz i pewnie będzie grał też również koncerty Konrad Ciesielski. I oby nam przyszło też grać w takie koncerty, w którym będzie można odpalić Hammonda, to wtedy będziemy zapraszać jeszcze osobę, która też nagrała tutaj świetne partie klawiszowe. Mariusz Neyman.
0: Zapraszamy również na media społecznościowe, bo macie, prawda? Tak, Instagram i Facebook.
1: I tam śledzić wszystko, jeżeli będą jakiekolwiek koncerty, no to będą tam ogłaszane, więc zachęcamy, jak najbardziej.
0: Tam również dowiecie się wszystkich szczegółów na temat płyty Godot, bo tam również są wrzucone odpowiednie posty na ten temat. Jeżeli chcielibyście oczyścić swoje dusze, to...